0: Chcę płynąć znów pod prąd, poczułem jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tu schnie. Śleż za mną listy gończe, ale już

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
2: Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Słuchacie toruńskiego kalejdoskopu w Radiu Gra w Toruniu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Renata Puzdrowska, dyrektorka ogniska pracy pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: W dzisiejszym kalejdoskopie powiemy o działalności Domu Harcerza, o tym, co przed nami, ale zaczniemy od 10. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z moich stron Fantazje. Właśnie, 10. edycja to już taki piękny, okrągły jubileusz.
3: Tak, to piękny, okrągły jubileusz i też pięknie, można powiedzieć, trwa, bo dopiero 22 maja podsumujemy uroczyście w Centrum Kultury Dwór Artusa całą tą 10. jubileuszową edycję, a do nas tutaj, do naszej siedziby obok,

0: Bardzo ciężkie zadanie.
1: Tak, każdego roku oczywiście to jury jest bardzo postawione w bardzo trudnej sytuacji, bo poziom tego konkursu jest niezwykle wysoki, ale właśnie współpracujemy ze sztukami pięknymi toruńskimi, zwykle zapraszamy kogoś stamtąd również do jury. Nasi artyści plastycy również znajdują się w komisji, także stawiamy ich przed trudnym dylematem, bo przydzielono tylko 15 równorzędnych nagród i 11 równorzędnych wyróżnień. To przyzna pani, że to jest taki trochę ból na 1045 prac. Dlatego zwyczajowo na pewno ci, co biorą udział w konkursie, są przyzwyczajeni, że mamy w konkursie rozmaitych partnerów i te osoby również przyznają dodatkowe nagrody właśnie po to, żeby usatysfakcjonować osoby biorące w konkursie, bo boli nas serce. Ja też przydzielam swoją nagrodę i naprawdę ja serdecznie zapraszam po 22 do naszej siedziby, żeby zobaczyć te prace. Zapierają dech w piersiach.
0: No właśnie, one będą prezentowane w waszych przestrzeniach, tak?
1: Tak, oczywiście, dlatego tak jak powiedziałam, 22 rozdanie nagród, ale zaraz potem elegancki wernisaż, otwarcie wystawy i każdy, czy tego dnia, czy każdego następnego może do siedziby przyjść, no najlepiej w godzinach dopołudniowych, kiedy nie mamy zajęć, ale i w popołudniowych, jak bardzo ktoś będzie chciał, zostanie wpuszczony.
0: Hasło z moich stron fantazje. Tutaj co musieli przygotować najmłodsi?
1: Z moich stron fantazje, to jak brzmi tytuł, fantazje, jego fantazje o świecie, o życiu. Tu perspektywa bardzo szeroka, dlatego było widać, że dzieci i młodzież, bo jest to konkurs od 7 do 19 roku życia, sięgał po rozmaite. Właśnie staraliśmy się nie zawężać, wie pani, nie mówiliśmy twój fantazyjny dzień, czy nie, tu trzeba było sięgnąć głębiej i jakby były baśniowe obrazy na przykład, ale były takie życiowe, bo ktoś ma fantazję na temat swojego życia i to było też niesamowite. Jest w tych pracach.
0: Czyli tak naprawdę chodzi po prostu o rozwijanie tej wrażliwości artystycznej.
1: Tak, a ten konkurs polega na tym, że każda edycja i każda poprzednia i każda następna, bo żywimy nadzieję, że to już tak osadził się ten konkurs w tradycji toruńskiej i nie tylko, całej metropolii, że jakby do tego tytułu z moich stron jest zawsze właśnie ten dodatek tematyczny. Była codzienność, był puls natury, były przysłowia, drzewa, zwyczaje, życie zwierząt, przyjaciele, w drodze, a w tym roku fantazje. Chyba jeden z trudniejszych, no bo jakby życie zwierząt, czy przyjaciele, czy taki trudny temat to był w drodze, nie ukrywam, bo tu fantazja zagrała u niektórych, bo to w drodze, no to nie rysowali się, nie malowali w drodze na zasadzie wycieczki, bo wcale też nie o to chodziło, to też trzeba było sięgnąć w głąb siebie, droga życiowa, droga, no w każdym rozumieniu, więc dlatego ten konkurs jest taki inspirujący, bo on ma otwierać młodych ludzi, uzdolnionych młodych ludzi, no bo to dla takich jest dedykowane, do takiego szerszego spojrzenia na sztukę, a przede wszystkim odważniejszego, nie odtwórczego.
0: Tutaj też możemy pocieszyć osoby, które nie zostały laureatami, że tak jak pani wspomniała, no mam nadzieję, że będzie kolejna edycja konkursu, więc już niedługo będzie można szykować kolejne prace.
1: Oczywiście, zwykle po uroczystym rozdaniu nagród zdradzamy ten drugi człon, żeby można już było myśleć, bo potem wiadomo, rusza nowy rok szkolny, głowy są zajęte szykowaniem się do nowego roku szkolnego, do podręczników, do rozmaitych szkolnych rzeczy. Więc niewątpliwie w tym roku ten tytuł może zdradzimy szybciej niż we wrześniu.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
0: Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, witam ponownie. Słuchacie Toruńskiego Kalejdoskopu w Radiu Gra w Toruniu. Wracamy do rozmowy z panią Renatą Puzdrowską, dyrektorką Domu Harcerza w Toruniu. Witam ponownie.
1: Jeszcze raz dzień dobry, witam.
0: Przed chwilą mówiłyśmy o 10. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym z mojej strony. Fantazje to jedna z takich dziedzin waszej działalności, ale chciałam teraz zapytać o zajęcia. Kiedy ruszają zapisy?
1: Zapisy do naszej placówki ruszają podobnie jak w szkołach już niebawem, od 11 maja pierwszy termin naboru i tu bardzo by mi zależało, żeby to wybrzmiało, bo ludzie często myślą, że ach, pomyślimy w nowym roku szkolnym.

0: Panem. Więc jeśli ktokolwiek nas teraz słucha, to błagam, od 11 maja do 12 czerwca pierwsza tura naboru do naszych grup, a do niektórych ciężko się dostać, bo są pełne, więc naprawdę nie wolno tego przegapić. A termin uzupełniający, trochę może mniej dla ludzi sprzyjający, to 20 lipca i do 27 lipca. Ja proponuję uderzyć od 11 maja do 12 czerwca.
1: O, przed nami leży bardzo dużo kartek z listą właśnie tych zajęć i ciężko będzie wymienić, bo łącznie jest ich ponad 50, prawda? Tak. Ale jakbyśmy mogły tak właśnie zaznajomić...
0: Nawet
1: więcej niż 50. Ale jakbyśmy mogły tak zaznajomić naszych słuchaczy właśnie z tym, co znajduje się w tej ofercie Domu Harcerza.
0: Znaczy przede wszystkim, może tak w skrócie, bo nie każdy musi znać naszą instytucję. Nasze zajęcia to są zajęcia pozaszkolne, które prowadzimy dla dzieci od czwartego nawet czasami roku życia do 19, do ukończenia, jednym słowem, szkoły ponadpodstawowej. To raz. Jesteśmy wszyscy nauczycielami, ale i podlegamy pod edukację, co jest ogromną zaletą, bo nie pracują tu przypadkowi instruktorzy po kursie miesięcznym, tylko jeśli ktoś prowadzi plastykę, jest po sztukach pięknych, jeśli teatr, po szkole teatralnej, jeśli taniec, po tanecznej, i tak mogłabym wymieniać, nie ma tutaj tyle czasu. I obracamy się w tematyce sztuki, choć nie tylko, czyli taniec, plastyka, muzyka bardzo szeroko rozwinięta, bo zarówno zespoły instrumentalne, wokalne i tak dalej, ale mamy też szachy, komputery, zajęcia klubowe dla młodzieży. W związku z tym to są te dziedziny, w których się obracamy, a w każdej z tych dziedzin jest milion zespołów, podzespołów i milion propozycji, bo jak mamy sekcję taneczną, to można chociażby, i tu zareklamuję, zapisać się, bo tu na pewno będą jakieś miejsca, zespół taneczno-baletowy Gracja i zespół taneczno-baletowy Baletka dla młodszych, więc jeśli komuś w sercu gra balet, proszę bardzo. Jeśli komuś niekoniecznie balet, tylko taki bardziej połączony z tańcem współczesnym, to mamy dużo zespołów tanecznych, puenta, mówię dużo, bo to są różne grupy początkujące, zaawansowane, grupy wiekowe i tak dalej.
1: Mhm. Ale też zajęcia komputerowe, właśnie tak jak pani wspomniała, dla osób, które może nie czują się za bardzo w tej dziedzinie sztuki, ale chciałyby właśnie zaznajomić się z szachami, tak jak pani wspomniała, czy z komputerem.
0: Tak, zajęcia, na które najtrudniej się dostać, ponieważ robotyka, jak wiemy, święci triumfy. U nas, dodam, zajęcia są bezpłatne, w związku z tym jakby korzystne dla uczestników i ich rodziców. Dlatego jeszcze raz przypominam, 11 maja należy się zacząć interesować i od nowego roku szkolnego będzie nowa osoba prowadząca robotykę, która chce zaproponować w tej dziedzinie bardzo interesujące rzeczy. Teraz też za dużo, żeby o tym mówić, a i też nie jestem znawcą. Mogę bardziej zaśpiewać, potańczyć, zarecytować, więc to wystarczy potem wejść w naszą ofertę zapisową, która niebawem też się pojawi na naszych stronach internetowych. I nowe formy w tym zakresie komputerowym, bo będzie programowanie w Pythonie, w języku Python, i kolejna nowa forma w tym zakresie, film i animacja. I to myślę, bo tutaj dzieci bardzo długo podpytywały, czy coś takiego można by stworzyć. Wychodzimy naprzeciw, proszę bardzo, film i animacja. Właśnie dla takiego średniego, jak my to mówimy, wieku 10-12 lat, bo to się najbardziej spełnia, a może wtedy podwyższymy ten próg, bo te dzieci będą z tym filmem i animacją rosnąć.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: To jest Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Wracamy do rozmowy z panią Renatą Puzdrowską z Domu Harcerza w Toruniu. Panią dyrektor, witam ponownie.
0: Witam.
1: Ja nazywam się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska i teraz wracamy do tematu zajęć. Tutaj wspominałyśmy o tym, że zapisy na zajęcia w Domu Harcerza ruszają 11 maja i warto właśnie zapisać już ten termin w harmonogramie. Mówiła pani o tym właśnie, jakiego rodzaju zajęcia macie, że to i zarówno zajęcia artystyczne, taneczne, plastyczne, i też na przykład programowanie, czy zajęcia zdjęcia z filmu i animacji, ale jestem ciekawa, co najbardziej interesuje najmłodszych Torunian.
0: I to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę my w swoich szeregach mamy ponad 1000 osób. Mamy, może nadmienię, zajęcia nie tylko tu w siedzibie głównej na rynku staromiejskim, ale i w 4 filiach, w 2 szkołach podstawowych, w 15 i w szkole 24 i w 2 liceach, w 5 i w 2. W związku z tym jesteśmy rozpostarci niejako w całym mieście, więc to swoje miejsce każdy młody człowiek może odnaleźć. A trudne pytanie, bo zasadniczo wszystkie zajęcia cieszą się popularnością. No, niewątpliwie nie w każdej dziedzinie jak taniec, teatr czy plastyka jest wystarczająco dużo tych form, bo to nie jest, że plastyka jest jedna, bo uczy, jak ja to mówię, wiele pań. Jedna przygotowuje na sztuki piękne, druga pani bardziej się zajmuje rzeźbą, ktoś tam bardziej idzie w inne formy. To też taki młody człowiek może znaleźć sobie swoją działeczkę. No więc taka dziedzina jak z kolei robotyka, ona się już nie rozpościera na nie wiadomo ile, więc ta forma, gdybym miała tak ocenić, no cieszy się popularnością, bo tu nie ma za dużo miejsc, tak? Bo na plastyce jak nie do tej osoby, to być może do tamtej. Form tańca od współczesnego przez balet i inne formy, jazz i tak dalej. Też tych grup jest tyle, że no jakby jest sporo miejsc, więc też mi ciężko powiedzieć, no ale mamy bardzo piękny zespół, który osiąga dużo sukcesów. Jest to zespół taneczny Eter, taniec współczesny, gdzie już też mówię, że tylko do tych początkujących grup można się dostać, bo to już jest zespół, który pracuje ileś lat i już ten zespół wypuszcza dorosłych ludzi w świat i nieraz i na taneczne studia.
1: No właśnie, bo to też jest taka ciekawostka, o której pani powiedziała przed naszą rozmową, że są najmłodsi dzieci i młodzież, którzy już przez wiele lat chodzą na zajęcia. To nie jest tak, że ktoś przychodzi w tym roku na balet, później nie chodzi, później idzie na zajęcia komputerowe. To raczej są takie grupy wieloletnie.
0: A czy tak, nie chciałabym nikogo zniechęcać, bo młody człowiek musi też poznać, co mu w duszy gra. My się bardzo cieszymy, jak przychodzą dzieci czy młodzież, którzy no, mają już konkretne w sobie, że ja chcę tańczyć, to jest dla mnie cały świat. Ja chcę malować, to jest dla mnie cały świat. Ale przecież musimy sobie zdawać z tego sprawę, że taki 4- czy 5-latek no, jest poszukujący. I to nie jest tak, że się zapiszę na zajęcia, będę mówiła skrótowo, nie wymieniając nazwy, plastyczne. Ich pochodzi miesiąc i powiem: mamo, ja tam widzę, że oni tam tańczą, wolałbym tam. Jak najbardziej, bo my wychodzimy naprzeciw tym młodym ludziom, żeby oni, jeśli muszą eksperymentować, niech eksperymentują. Ale u nas nie ma tak zwanej świetlicy, że ktoś sobie myśli, a dziś wejdę i jutro wyjdę, albo nie wyjdę, albo przyjdę, albo nie przyjdę. No, pracujemy na sukces tych zespołów i na sukces tych dzieci i młodzieży. Więc staramy się budować przynajmniej przez ileś lat właśnie w tym określonym wieku, żeby to były grupy stałe, ale żeby też było zrozumiałe, może proszę się nie obawiać, nikogo cyrografem podpisanym krwią nie trzymamy i naprawdę eksperymentować też można i sprawdzać, bo mówimy, no my rozwijamy talenty i jakby też je odkrywamy, ale też nie muszą się obawiać rodzice młodszych dzieci, żeby je wpuszczać do nas, bo te dzieci mają prawo odkrywać i powiedzieć nie, tego nie chcę. No i oczywiście zawsze rodziców przestrzegamy, żeby nie zmuszano dzieci, bo teraz taki trend od iluś lat istnieje, że to dziecko ma tyle zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i innych, żeby tu z rozsądkiem, ale uważam, że nasza instytucja naprawdę zasługuje na uwagę.
3: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, witam ponownie. Słuchacie Toruńskiego Kalejdoskopu w Radiu Gra. Czas na 4. odsłonę rozmowy z panią Renatą Puzdrowską z Domu Harcerza w Toruniu. Panią dyrektor, witam ponownie.
0: Witam.
1: Przypomnę tylko może dla osób, które teraz do nas dołączyły, przypomnę, powiem, że mówiłyśmy już o 10. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym z Moich Stron Fantazje. Mówiłyśmy o zapisach na zajęcia w Domu Harcerza, które ruszają 11 maja. Wszelkie informacje są na stronie Domu Harcerza. I teraz chciałabym zajrzeć w harmonogram. Domu Harcerza, bo właśnie to nie tylko zajęcia, nie tylko właśnie ten konkurs, o którym wspomniałam, ale też szereg innych zajęć, różnych konkursów, wydarzeń, co nas czeka w najbliższych tygodniach.
0: Tak, no staramy się uatrakcyjniać naszą pracę, chociaż podstawową działalnością są popołudniowe zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania. Niemniej, aby przyciągać do siebie, musimy organizować dodatkowe wydarzenia, które też pokazują efekty pracy, jak 22 właśnie w Dworze Artusa ta gala międzynarodowego konkursu plastycznego. Więc takim wydarzeniem przypisanym do tego będzie w tym samym dniu wernisaż, ale od 22 maja, jeszcze raz powtórzę, zapraszamy do nas, aby oglądać piękne, plastyczne dzieła. To jedno. Drugie, przed nami no, wiele rzeczy, ale wymienię takie najbardziej, najważniejsze dla nas. Koncert, na który zapraszamy, będzie to Teatr Baj Pomorski, bo jakby upodobaliśmy sobie to miejsce, jest tam fajna scena, fajny anturaż i często zawieramy takie porozumienie, że pragniemy u nich występować i zawsze jesteśmy wdzięczni, że nas z otwartością przyjmują w Teatrze Baj Pomorski. To 11 czerwca o godzinie 18 spektakl teatralny Teatru Foremka, ach jak przyjemnie na małej scenie. Następnie dwa koncerty taneczne, które też z racji, że nie mamy aż tak dużej sali, a odbiorców jest mnóstwo, więc tym razem w auli Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego 21 czerwca o godzinie 17 spektakl taneczno-baletowy zespołu Art Luz. I 21 czerwca musimy się rozdwoić, bo tego samego dnia w Teatrze Baj Pomorski spektakl taneczny wspomnianego wcześniej przeze mnie zespołu Eter o godzinie 18. Tych koncertów, jak pani widzi, trochę jest. Ja tylko najważniejsze wynotowałam. Nie mówię o mniejszych, które już się odbywają w naszej siedzibie, a najlepiej to wchodzić na naszą stronę, śledzić na bieżąco i Facebook, i naszą stronę. Zdaję sobie z tego sprawę, że nikt dat i godzin nie zapamięta. I zapomniałam o przecież najważniejszej imprezie, czyli o 1 czerwca, o Dniu Dziecka. My już tradycyjnie w tym dniu, dokładnie w tym dniu, obojętnie kiedy przypada, w tym roku w poniedziałek, organizujemy miejską imprezę z okazji Dnia Dziecka na Placu Zabaw Piernikowe Miasteczko. Przewijają się tysiące osób, bo jest to teren otwarty dla wszystkich. Organizujemy wtedy nasze warsztaty artystyczne, występy. Przyjeżdża też z pokazami i z zajęciami edukacyjnymi Straż Miejska i PCK z pierwszą pomocą, i wojsko, i policja, i straż, więc mnóstwo atrakcji nie tylko dla dzieci, również dla młodzieży, a dla dorosłych, którzy się zastanawiają, na co tą swoją pociechę namówić. Na przykład jest to niepowtarzalna okazja, bo tam też wyłożymy stanowisko zapisowe i takie informacyjne, że można z nauczycielami usiąść, porozmawiać, o co u nas tutaj chodzi. Także 1 czerwca ruszamy godzina 16 na Placu Zabaw Piernikowe Miasteczko.
1: A po przerwie powiemy o konkursach, które organizuje Dom Harcerza w Toruniu.
3: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
4: Reklama.
5: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
6: Skończyły się żarty.
5: Mam i Buchartyk.
6: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
7: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: W Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
3: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Witam ponownie, z tej strony Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Wracamy do rozmowy z panią Renatą Puzdrowską, dyrektorką ogniska pracy pozaszkolnej Domu Harcerza w Toruniu. Przed przerwą mówiłyśmy o wydarzeniach, które są w harmonogramie Domu Harcerza w najbliższych tygodniach, a teraz powiemy o konkursach.
0: Ogłosiliśmy fantastyczny, uważam, konkurs na artystyczną książkę. Jest to wojewódzki konkurs pisarsko-artystyczny Atlas Wyobraźni. Pierwsza edycja nosi tytuł Opowieści z moich snów. Jest to nowa rzecz. Mam nadzieję, że się przyjmie tak, jak się przyjął międzynarodowy konkurs, to tu ten wojewódzki rozbłyśnie na naszej planecie ogniska. I jest to konkurs od klasy pierwszej do ukończenia, również dla szkół ponad podstawowych. Tu nie mamy czasu, żeby o nim mówić dużo więcej. Należy na naszą stronę wejść. Jest tam już regulamin. Regulamin też poszedł do szkół. I też na naszym Facebooku czy na naszej stronie wejść w tajemnicę. Podobnie jak z moich stron zmieniamy drugi człon, tak samo tu będzie Atlas Wyobraźni i powtórzę, Opowieści z moich snów. Myślę, że inspirujący tytuł i jak na pierwszą edycję dający pole do popisu pisarsko-malarskiego. I kolejnym takim i tylko tutaj trzeba się spieszyć, bo nadsyłanie prac do 1 czerwca, więc już tego czasu jest jakby mało. Dlatego zachęcam, aby wejść, zapoznać się i przesyłać, bądź przynosić do naszej siedziby, tam wszystko jest opisane. Ogłosiliśmy też konkurs do 31 sierpnia. Można nadsyłać swoje filmowe dzieło. To jest już taki bardziej miejski konkurs, międzyszkolny konkurs filmowy pod nazwą Więcej niż Dzień Dobry. Tu w skrócie, to też jest dosyć skomplikowane, trzeba przeczytać. Tu taką etiudę filmową można zbiorowo bądź w pojedynkę zrobić, ale o co chodzi z tym Więcej niż Dzień Dobry? To jest poruszony, tu ma być poruszony temat wzorowego ucznia. Co to w ogóle znaczy? Co to jest dzisiaj dla młodych ludzi wzorowy uczeń? Czy to wystarczy mówić dzień dobry, czy trzeba coś więcej? No tutaj to już filozoficzne tematy, możemy wchodzić i gadać godzinami, więc należy też wejść, przeczytać regulamin, otworzyć swoją wyobraźnię i to świetny pomysł na wakacje. Bo do końca sierpnia można się pobawić i właśnie no, w tej chwili kręcimy materiały różnymi nośnikami, niekoniecznie kamerami, tylko komórkami i dlatego jest to taki przyjazny konkurs dla młodych ludzi, bo już w tej chwili każdy z nich jest fachowcem od takich rzeczy.
1: No i bardzo ważny konkurs, kolejna edycja Gwiazd Grodu Kopernika.
0: Oczywiście będzie to już czwarta edycja i pragnę, aby to już wybrzmiało. Tutaj też to jest konkurs od klasy pierwszej do ukończenia szkolnictwa ponadpodstawowego. Tu nigdy nie należy czekać na regulamin. Ten konkurs jest zawsze rozstrzygany w listopadzie. On ma się jakby spajać z obchodami praw dziecka, z ważnym bardzo tematem dla wszystkich i dla młodych ludzi i dla nas dorosłych. W związku z tym w zasadzie jak mieliśmy w listopadzie trzecią edycję, to już ogłaszaliśmy, proszę, pracujcie nad pokazaniem swojego talentu, swoich umiejętności, bo na tym ten konkurs polega, że młodzi ludzie od klasy pierwszej po ukończenie szkół mają w krótkim filmiku zawrzeć swoją pasję, swoje umiejętności i w każdej znanej dziedzinie, ale oczywiście bardzo sobie cenimy też talenty i umiejętności takie dosyć nieoczywiste. Mieliśmy kiedyś chłopca, podam przykład, tylko żeby to teraz nie było, że tak ma być, ale wymieniał takie ilości państw na przykład, że tu kapituła składająca się z mądrych ludzi wykształconych i niemłodych koniecznie, nie wszyscy przynajmniej, z 12 osób, to nam naprawdę szczęki opadały. Jak można znać na pamięć tyle krajów, o których ja nawet nie słyszałam, przyznaję, i jeszcze wiedzieć, jakie tam, jaka flaga, czy i to nie mówimy o oczywistych sprawach, tak? Także też cenimy sobie takie umiejętności nieoczywiste, żebyśmy nie rozumieli, że ktoś musi tańczyć, śpiewać, recytować i robić w tych dziedzinach artystycznych. Może wspaniale ktoś robi jakieś rękodzieło, nie wiem, na szydełku robi spódniczkę, rękawiczki, może ktoś pięknie szyje, może no rzucam, bo chcę tutaj otworzyć, bo błagam, młodzi ludzie, bierzcie się do roboty, bo tu będzie trzeba do końca czerwca taki filmik przesłać.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była pani Renata Puzdrowska, dyrektorka ogniska pracy pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i wszelkie informacje, tak jak pani dyrektor wspominała, są na stronie Domu Harcerza.
0: Tak, dziękuję bardzo, ale też jak ktoś przechodzi, zawsze może wejść, zajść do naszego impresariatu artystycznego i tam też wszystkiego się dowie.
3: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra. Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Marta Malerowska, dzień dobry. Za nami 4 maja, czyli Dzień Świętego Floriana, a swoje święto obchodzili wtedy strażacy. Z tej okazji moim gościem w toruńskim kalejdoskopie był starszy brygadier Rafał Świechowicz, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie.
4: Witam panią, witam państwa.
1: Panie komendancie, warto by było zapytać, co jest dla pana najtrudniejszego w tej pracy, jakie są największe wyzwania?
4: Jako strażaka, bo komendant też jest strażakiem, to te czynności, te działania, te decyzje, od których zależy ludzkie życie, czyli przy zdarzeniach tam, gdzie moje, nasze decyzje są obarczone tym ogromnym stresem, że decydujemy o życiu, zdrowiu, o majątku, no to to są takie decyzje bardzo trudne. Z punktu widzenia strażaka, ratownika, z punktu widzenia komendanta, to zadbanie o to, aby nasz garnizon był wybitnym garnizonem, czyli pomagał ludziom, czyli to, za co nam płacicie, żebyśmy wykonywali jak najlepiej możemy. I tutaj to jest moim ciągłym zadaniem, ciągłym wyzwaniem, ciągłą troską, aby jak najlepiej służyć obywatelom.
1: Powiedział pan, że jest pan też strażakiem, przede wszystkim właściwie, czyli pewnie w ekstremalnych sytuacjach, jak jest potrzeba, też trzeba wejść do czynnej służby.
4: Tak, jesteśmy cały czas w czynnej służbie. Po prostu przy wielkich zdarzeniach, przy dużych zdarzeniach, których zakres wykracza poza powiat, albo jak one są bardzo trudne, a i ciekawe, bo to też buduje nasze doświadczenie. Wtedy jako komendanci wojewódzcy, zastępcy bierzemy udział w akcjach, prowadzimy te działania, nadzorujemy, współpracujemy, jesteśmy z naszymi strażakami.
1: A czego by pan życzył strażakom, no i sobie z okazji tego święta?
4: Bezpiecznej służby, bo to jest jakby podstawa. Strażacy są naszym największym zasobem. To nie sprzęt, a strażacy, więc życzę im bezpiecznej służby oraz, co jest może tak, to brzmi tak troszeczkę trochę nieco śmiesznie, ale bardzo, może nieco patetycznie, uznania społeczeństwa i satysfakcji z pracy. Uznania dlatego, że jak będziemy kochani, lubiani, szanowani przez obywateli, znaczy, że wykonujemy swoją pracę właściwie, a jak jeszcze my z niej będziemy zadowoleni, czyli będziemy wiedzieli, że nie dosyć pomagamy skutecznie ludziom, też to wykonujemy profesjonalnie. Czyli te trzy rzeczy: bezpieczeństwa podczas akcji, uznania społeczeństwa i wzajemnego i wewnętrznego zadowolenia ze swojej pracy.
1: Często jak się słucha wypowiedzi strażaków, ale też policjantów, w ogóle osób w służbie, mówi się o tych, żeby życzyć bezpiecznych powrotów do domu.
4: Tak, to właśnie bezpieczna służba. Bezpiecznych powrotów, tyle powrotów, ile wyjazdów, to są takie sformułowania, które bardzo często używamy, a służą one właśnie temu, żeby powiedzieć, że nasza służba jest obarczona no, dużym niebezpieczeństwem. Te nasze zdarzenia, przy których coraz częściej bierzemy udział, nie są zwykłym pożarem, nie są zwykłym wypadkiem, nie są zwykłą katastrofą, tylko coś, co jest jakby esencją naszej pracy, nieprzewidywalności, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem dla strażaków.
1: Panie komendancie, a ilu pracuje strażaków w naszym regionie i ilu z nich to kobiety?
4: Bardzo fajne pytanie. Uspymata, dawno. Zawodowych strażaków mamy 1700, około 1700 strażaków w naszym województwie. Jest 19 komend powiatowych i miejskich, i 3, a w tym 30 jednostek. Te jednostki są rozrzucone po całym, równo po całym województwie. Codziennie służy w podziale bojowym, czyli do wyjazdu są gotowi 293 strażaków. Czyli to jest ten zasób, który codziennie służy bezpieczeństwu, zapewnia wyjazdy w ciągu paru minut, paru, kilkudziesięciu sekund. To jest zasób PSP, czyli zawodowców. Mamy do tego jeszcze 244 OSP w KSRG, czyli to są takie jednostki elitarne w OSP i około, a w sumie 851 OSP w ogóle. I ochotników, strażaków ochotników, druhów ochotników, na których bardzo mocno polegamy, jest około 10 tysięcy. Czyli ta nasza rzesza strażaków, ratowników i ochotników i zawodowców to jest ponad 10 tysięcy, którzy mogą w danej chwili pomagać kobiet. Nasza służba jest służbą trudną, ciężką i niebezpieczną, więc tych kobiet nie ma u nas za wiele. Mamy 72 osoby, 72 kobiety w służbie, w mundurze. One najczęściej wykonują czynności takie nieco pomocnicze, że tak powiem, ale bardzo istotne z punktu widzenia sprawności aparatu, jakim jest ten nasza komenda, nasze komendy. I około 70 cywili, kobiet cywili, którzy też wspierają pracę komend. Jest to jakieś 8%.
3: Toruński kalejdoskop.
2: Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Słuchajcie, Radia Gra. Wracamy do rozmowy ze starszym brygadierem Rafałem Świechowiczem, kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Panie komendancie, no dzisiaj Straż Pożarna i wasze działania, wasze interwencje to nie tylko gaszenie pożarów, to się tak bardzo zmieniło na przestrzeni lat, prawda?
4: Tak, to prawda. Straż Pożarna, śmiejemy się, że to już jest tylko z nazwy, no ale mamy tych pożarów troszeczkę. Jest ich około 20% naszej działalności. No dużo i mało, no Straż Pożarna kiedyś zajmowała się głównie gaszeniem pożarów. Teraz to już, tak już wiadomo, przeszło w nieco inne zadania, dodatkowe zadania. Ratownictwo techniczne, ratownictwo wodne, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo medyczne. To wszystko są nasze dziedziny, które są od kilkunastu lat wprowadzane intensywnie do naszych zadań. Jesteśmy tą służbą, która jest właściwie przy każdym zdarzeniu, gdzie dzieje się człowiekowi krzywda.
1: A czy brakuje strażaków w naszym regionie?
4: Tak jak już powiedziałem, te 1700 osób i 10 tysięcy strażaków ochotników wystarcza do normalnego funkcjonowania. Oczywiście są zdarzenia ekstremalne, kiedy mamy delikatnie ich za mało, ale to jest naprawdę bardzo niewielki procent. Myślę, że jesteśmy na bardzo wysokim poziomie pod względem bezpieczeństwa. Całe państwo jest generalnie bezpieczne pod względem bezpieczeństwa w takich normalnych wypadkach. W ekstremalnych wypadkach no nie ma państwa, które sobie pomoże na początku we wszystkim. Mamy bardzo sprawny system ratowniczo-gaśniczy, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i jeżeli w naszym wypadku, w naszym województwie, w naszej gminie, powiecie, by brakowało strażaków, to w ciągu kilkunastu minut mamy możliwość ściągnięcia do naszego powiatu, do naszej gminy, tutaj tam, gdzie potrzebujemy tą pomoc, strażaków z innego województwa. Więc poziom jest akceptowalny. Oczywiście chciałoby się więcej, ale myślę, że no tutaj względy i finansowe, i ekonomiczne, i logistyczne powodują, że ten poziom powolutku podwyższamy, ale ilość jest wystarczająca.
1: A ile notujecie w ciągu roku zdarzeń i jakich jest najwięcej w naszym województwie?
4: Około 26 tysięcy zdarzeń rocznie. W tamtym roku tyle było, w poprzednim roku było 29 tysięcy i jesteśmy bardzo zależni od pogody, od matki natury, która jest nieprzewidywalna. O ile możemy sobie poradzić z pożarami, z prewencją przeciwko pożarom, czyli robimy czujki, mamy akcje różne, które zmniejszają możliwość wystąpienia albo zmniejszają wielkość pożaru. Nasi prewentyści chodzą po zakładach, po przedsiębiorstwach, sprawdzają. Czyli tutaj staramy się zmniejszać ilość, ale matka natura jest dla nas największym wyzwaniem i nieprzewidywalna, dlatego w tamtym roku dla naszego województwa matka natura była dla nas wyrozumiała. Mieliśmy mniej zdarzeń niż w roku 2024, około 3 tysięcy mniej zdarzeń. Znowu w tym roku już jest więcej niż w tamtym roku, ponieważ mieliśmy roztopy i były podtopienia. I tych zdarzeń mamy jakieś 2 tysiące więcej niż rok temu. Czyli ta nasza działalność jest na mniej więcej równym poziomie, ale no nieprzewidywalna.
1: Teraz pewnie więcej zdarzeń dotyczy też wypalania traw w tym sezonie, takim wiosenno już i zbliżająco się letnim.
4: Tak, mimo tego, że prowadzimy od dobrych kilku lat kampanie, które mają za zadanie uświadamiać społeczeństwo, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że to jest złe rozwiązanie, no to cały czas te pożary się nam zdarzają. Aczkolwiek ten rok, w związku z tym, że już trawy zaczynają przerastać, te suche, więc jest na rozsądnym poziomie. Oczywiście, że jeszcze ich jest za dużo, marzy nam się, aby ich w ogóle nie było, ale jest nie masz takiego alarmującego wzrostu tych pożarów traw. Faktycznie wiosna jest takim okresem, kiedy statystycznie było ich więcej.
13: Mam jeszcze takie pytanie, bo niedawno, 8 kwietnia, minęły 2 lata, czyli od 2024 minęły 2 lata, kiedy jest pan komendantem. Jaki to był dla pana czas, poza tym, że intensywnej służby?
4: Bardzo intensywnej. Mam to szczęście i jestem komendantem w okresie, kiedy jest wdrażana ustawa o ochronie ludności. I to jest przeogromne wydarzenie dla całego państwa, no i dla nas, jako główną siłą, głównym kręgosłupem, siłą napędową tej części bezpieczeństwa państwa. Bardzo, bardzo intensywny. Pani powiedziała intensywny, ja powiem maksymalnie intensywny, jak tylko to możliwe. Od wydatkowania pieniążków, które mamy na ten cel, po rozwiązania organizacyjne, takie systemowe, to wszystko spada na komendantów wojewódzkich, abyśmy my wraz z samorządami tą systemową ochronę ludności tworzyli bardzo sprawnie i szybko, ponieważ mamy mało czasu.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
13: Przy pana boku zrodziła się nowa dyscyplina sportowa dla strażaków. Co roku w czerwcu, tak na otwarcie wakacji, na Starówce możemy oglądać rywalizację tych najtwardszych. Jak rozwinęła się ta dyscyplina przez lata? Czy możemy ją traktować jako wizytówkę Torunia i właściwie regionu?
4: Tak. Ukoronowaniem tego być może będą Mistrzostwa Świata, które będą w przyszłym roku w Toruniu. Jesteśmy podczas rozmów, ustalania szczegółów z międzynarodową organizacją i komendant główny prawdopodobnie powierzy nam organizację Mistrzostw Świata właśnie na toruńskiej Starówce. Dlaczego? Bo mamy wspaniałych strażaków. To tak jak pani powiedziała, że trochę przy mnie, jestem częścią zespołu. Gdyby nie wspaniali strażacy toruńskiego garnizonu, no i poprzedni komendanci, nie byłoby mi dane być tutaj na tym miejscu, ani też organizować tych wspaniałych widowiska, tego wspaniałego widowiska, gdzie strażacy pokazują, sami się sprawdzają, ale też pokazują społeczeństwu, jak trudna, jak ciężka jest nasza praca. Te zawody organizujemy już od kilkunastu lat. Toruń jest dla nas bardzo przyjazny i dla wszystkich jest oszumiająco przepiękny, jak mogę tak powiedzieć, bo w czerwcu, bo słońce, bo dużo widzów, bo to jest najczęściej zakończenie roku szkolnego, czyli dzieciaki, które wychodzą ze szkoły, widzą, zachwycają się nami. I to też powoduje, że ludzie chcą do nas przyjeżdżać. Nie tylko z całego, nie tylko z państwa, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Z jakiegoś powodu nie mogliśmy robić, z powodu pandemii, nie mogliśmy robić innych zawodów, to wszyscy byli zasmuceni, że tak powiem, że nie mogą przyjechać w tamtym okresie do Polski, do Torunia na te zawody. To jest nowa dyscyplina, która pokazuje prawdziwe oblicze Straży Pożarnej, naszego zawodu.
13: Ale pan nie tylko jakby organizuje, współorganizuje, ale też bierze udział w tych zawodach, z tego co wiem.
4: Tak, staram się pokazywać, że nawet komendant wojewódzki, albo przede wszystkim komendant wojewódzki, który powinien być liderem, musi brać w tym udział, musi być sprawny. Każdy strażak, który jest obywatelem przyszłego, znaczy państwa, który buduje swoją odporność właśnie na, między innymi na strażakach, musi polegać na nas. Więc ja chcę być tym liderem, który prowadzi moich strażaków, a i też innych ludzi do tego, aby być sprawnym.
13: Mam jeszcze pytania, takie dwa inwestycyjne, bo teraz rozmawiamy przy ulicy Olsztyńskiej, tutaj macie tymczasową swoją siedzibę, bo ta przy Prostej jest remontowana. Jak przebiegają tam prace?
4: Tak, to będzie stara, nowa siedziba. Remontujemy starą, zabytkową część i budujemy też nową część, która będzie pasowała architektonicznie do Starówki. Na tą wizualizację, na całą koncepcję był konkurs. Wygrała, moim zdaniem, bardzo dobra koncepcja, tak aby ona się wpisywała w naszą Starówkę. Idzie bardzo dobrze, idzie zgodnie z planem. Chcielibyśmy w tym roku, we wrześniu, się przeprowadzić. Kończymy, już jest tam, są takie ostatnie wykończenia, które powodują, że nasza służba tam będzie sprawna, bezpieczna, na odpowiednim poziomie. Zapewni nam odpowiedni poziom pracy, abyśmy mogli te wszystkie nasze zadania wykonywać właściwie.
13: Generalnie budynek nie będzie większy, to jest ścisła Starówka, więc raczej to nie będzie powiększona przestrzeń.
4: trochę będzie więcej. Będzie więcej, ponieważ część obiektów, które tam były, nie nadawały się do użytku. One zostały zburzone i na tą część, w tej części zbudowaliśmy większe. Będziemy mieli większą powierzchnię.
13: A jeżeli chodzi o inne inwestycje w regionie, nie tylko w Toruniu, czy planujecie jakieś, czy w tym roku, czy w kolejnych? Kiedyś pamiętam, pan mówił o takiej inwestycji w ciągu dziesiątki, w ciągu krajowej drogi.
4: Teraz tak, dzięki programom różnym z ochrony ludności, z modernizacji, takiej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych MSWiA, będziemy wykonywali parę inwestycji. Na przykład rozbudowa w Bydgoszczy, czyli budowa nowej jednostki w Bydgoszczy, budowa nowej komendy w Mogilnie, rozbudowa w Aleksandrowie Kujawskim, budowa magazynów w Nakle, w Szubinie, w komendzie w Nakle, czyli w jednostce w Szubinie, rozbudowa i w Toruniu, i w Bydgoszczy jednostek, które są, teraz funkcjonują, po prostu remonty tych obiektów, które są, no już czas im na remont. Także ten rok i przyszły rok będzie bardzo intensywny również z powodu tych inwestycji, które robimy. One poprawiają nowe warunki służby.
13: Dziękuję bardzo za rozmowę. Starszy brygadier Rafał Świechowicz, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Wspaniała rozmowa. Dziękuję.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
8: Reklama.
14: K2. To co dziś robimy?
15: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
14: K2!
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
16: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
16: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
17: Dzisiejszym gościem Radia Gra jest Paweł Bukowski, doskonały toruński przewodnik miejski. Witaj, Pawle.
18: Dzień dobry.
17: Chyba potwierdzisz to, bo ja mówię to na podstawie obserwacji, nie wiem, często nawet znajomych, a ty pewnie obserwując reakcję tych wszystkich turystów, których oprowadzasz, że kiedy mówi się o flisakach w Toruniu, to wielu jest zdziwionych, ale przecież nawet w centralnym punkcie miasta jest figurka flisaka. Skąd więc to zdziwienie? Zacznijmy może tak trochę na przekór.
18: Być może wynika to z faktu, że Toruń został opakowany w takie zdanie: Toruń, gotyk na dotyk, Kopernik i Piernik. Jest to nasze błogosławieństwo, ale z drugiej strony też ogromne wyzwanie, żeby wybić się ponad dziedzictwo, które zostało nam dane i zadane. I jednocześnie pokazywać nam jako przewodnikom, ale także mieszkańcom, promować, władzom miasta również, pokazywać również inne walory Torunia. No, nie da się uciec od tego, że Toruń powstał nad Wisłą i to Wisła dała nam życie, bogactwo, rozwój, datując od początku pierwszej połowy XIII wieku aż po dzień dzisiejszy, kiedy tak naprawdę neoflisacy, czy też flisacy 2.0 i wszystko, co się dzieje dookoła na bulwarze filadelfijskim, pomaga nam w upiększeniu naszego miasta, no i uatrakcyjnieniu spędzania czasu.
17: Można powiedzieć, że te tradycje flisackie teraz są przywracane, ich blask, chociażby za sprawą Festiwalu Wisły. To są takie inicjatywy, które rzeczywiście pozwalają odkryć te skarby historii.
18: Zdecydowanie jest to impreza, która przybliża nam dziedzictwo Wisły z kilku perspektyw, bo należy pamiętać o tym, że flisacy zostali określeni w XIX wieku jako osoby, które spławiają drewno. Niemniej jednak określenie wpisaków dotyczy wszystkich osób, które zajmowały się spławianiem wszystkich towarów na Wiśle. To nie tylko chodzi o orylkę, czyli tak naprawdę fachowy termin dotyczący spławu drewna, ale także statki typu szkuty, galary, tudzież inne modele, bo tego jest kilkadziesiąt, które spławiały inne towary, m.in. zboże, popiół, węgiel itd., itd.
17: Te tradycje flisackie zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. To podbudowuje jeszcze rangę tego zjawiska.
18: Mamy niesamowite szczęście. Popatrz, w 1997 roku materialne dziedzictwo Torunia, którym jest oryginalna architektura gotycka, podkreślę, nietknięta przez wojnę, w związku z czym wszystko, co widzimy w Toruniu, jest oryginalne lub schowane pod warstwą zabytkową, ale również posiadające te znamiona gotyckie, więc to jest ta warstwa materialna. I w tej chwili dochodzi nam dziedzictwo flisackie, które wzmacnia ten sygnał w postaci dziedzictwa kulturowego, niematerialnego, związanego z ludźmi rzeki Wisły. Coś niesamowitego. Tak jakby dwa komponenty uzupełniają się nawzajem. Wisła, która daje nam życie, i gotycki Toruń, który już od wielu, wielu lat przyciąga turystów. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby ruch turystyczny nabrał jeszcze większego rozpędu.
17: Mówiąc o tradycjach flisackich, mówimy o szerszym zjawisku, niemalże kulturowym, bo to przecież nie tylko proces pławiania, różnego rodzaju działalności handlowej, ale pewnie też tradycje zawodowe kiedyś wiązały się z tym, różnego rodzaju uroczystości, tradycje, zwyczaje. Czy mamy jakieś ślady, które do dnia dzisiejszego pozostały z tych tradycji flisackich?
18: Tradycje flisackie na razie są zapisane w tej kulturze materialnej i niematerialnej. Na tę chwilę mógłbym odwołać się do osób, które w jakiś sposób reaktywują te tradycje, chociażby przedstawiając życie i życie zawodowe, życie kulturowe flisactwa, chociażby spławiając nas, turystów, swoimi łodziami. Wspomniany przez ciebie Festiwal Wisły również daje namiastkę tego, jak to mogło wyglądać. No i wszelkiego rodzaju imprezy w całej Polsce, które odbywają się, jeśli chodzi o dziedzictwo flisackie. Nie zapominajmy, żebyśmy też znowu nie utknęli, że tylko Toruń, tylko Flisacy na odcinku 16 km Wisły, bo mówimy tutaj o całej rozciągłości Wisły, czyli 1407 km. Oprócz tego mamy Odrę i pozostałe rzeki, gdzie również Flisacy byli, tylko pod różnymi nazwami. Na przykład na odcinku krakowskim Flisaków nazwano włóczkami. I tutaj ciekawostka, bo jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku okazuje się, że to Flisacy pomogli przegonić Tatarów spod Krakowa.
17: I z tego co wiem, Lajkonik był Flisakiem.
18: Dokładnie tak, w związku z czym odpowiadając trochę na twoje pytanie, nieco odlegle geograficznie od Torunia, w Krakowie właśnie ta tradycja jest kultywowana od wieków i to właśnie oni przyczyni się do, oni, czyli Flisacy, Łódźkowie, do przepędzenia tych Tatarów, a to wydarzenie trwa do dziś.
17: Każdy, kto odwiedza Toruń, oczywiście zaczyna od rynku staromiejskiego, jest pomnik Kopernika, ale zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej jest jakże ważny dla nas, dla tradycji, dla legendy toruńskiej, pomnik Flisaka. Z tego co wiem, to samym pomnikiem, Pawle, też wiąże się ciekawa historia, nie tylko z legendą, ale i samym materialnym tym punktem.
18: Pomnik Flisaka rzeczywiście ubogaca tą architekturę lokalną i wprowadza takie ożywienie w zachodniej części rynku staromiejskiego. Warto dodać, że jest to dość młody pomnik na tle pozostałych zabytków, które go otaczają, bo jego data odsłonięcia to jest dokładnie 28 czerwca 1914 roku. Kiedy śledziłem historię związaną z jego przygotowaniem, zebraniem funduszy i tak dalej, no to nasunęło mi się kilka ciekawych skojarzeń ze współczesnymi czasami, bogatymi niekiedy dyskusjami w naszym społeczeństwie. Warto dodać, że ufundowali nam go Niemcy ze zbiórki publicznej, więc koncepcji projektów było całe mnóstwo. Między innymi miała tam stanąć parka dzieci, które trzymają piernik, miał być sam piernik, miał być rycerz, względnie postać Germanii, a nawet Neptuna, w związku z czym te kolorowo, naprawdę bardzo kreatywnie. Niemcy, ci, którzy fundowali te składki, bardzo się to kłócili, sprzeczali. Dlaczego? Dlatego, że początkowa wizja burmistrza doktora Hasse była nawiązująca do Flisaków. A Niemcom się to nie podobało, bo Flisacy kojarzyli się z polskością, z językiem, z kulturą i szukano wszelkich możliwych przywar, żeby w oczach społeczności, która zbiera te pieniądze, żeby zohydzić ten pomysł. Na szczęście na ratunek przyszedł jeden z niemieckich przedsiębiorców, Robert Tilk, który miał swoją kamienicę między innymi przy ulicy świętego Jakuba. I on pięknie, to jest to zapisane w gazetach, przywołał swoje dziecięce wspomnienia, które wiązały się z Flisakami, z ich kulturą, z ich muzyką, z ich radością, z tym, że dopłynęli szczęśliwie do Torunia i nie tylko, z tym, że właśnie widział między innymi pasowania na Flisaków, czyli tak zwany zwyczaj frycowania, bo to Flisak nie został Flisakiem nazwany frycem, prawda? Stąd, drodzy Państwo, płacimy między innymi frycowe, kiedy wykonują pewne czynności po raz pierwszy. Więc frycowania odbywały się w karczmie pod Turkiem, przy rynku staromiejskim, ale również, to ciekawostka, przy bramie mostowej, bo to również ustami tylko zostało wypowiedziane na jednym z zebrań. I właśnie ta argumentacja przeważyła całkowicie szale na to, że finalnie do dzisiaj mamy pomnik Flisaka, chyba najbardziej wędrujący monument w historii naszego miasta. Docelowo został umiejscowiony na dziedzińcu ratusza staromiejskiego. Jego wykonania podjął się artysta Georg Wolf, niemniej jednak był inspirowany wcześniejszym projektem artysty, który niestety nie dożył momentu wykonania swojego dzieła z różnych względów, już nie wchodząc w szczegóły. Georg Wolf dokończył to dzieło i 28 czerwca 1914 roku pomnik Flisaka został odsłonięty, tak jak wspomniałem, na dziedzińcu ratusza staromiejskiego. Wszystko było pięknie do wybuchu II wojny światowej, do roku 1943, kiedy Niemcy zdecydowali na rynku staromiejskim, a również na dziedzińcu ratusza przygotować wystawę prezentującą sprzęt militarny, motywującą Niemców do obronności, do tego, że wszystko jest dobrze, że tą wojnę wygrałem i tak dalej. W związku z czym postanowiono pomnik rozebrać wraz z fontanną, żabkami i tak dalej, przenieść do magazynu, no i tutaj nagle historia o nim ginie. Został uznany za zaginiony. Jednak powinien się znajduje. Nie wraca już na swoją pierwotną lokalizację, a to dlatego, że ratusz wymaga gruntownego remontu. Jesteśmy po działaniach zbrojnych. Zniszczenia wojenne, ząb czasu, to wszystko wymagało konserwacji, naprawy. Pamiętajmy, że w szpitalu w okresie 45 roku, w ratuszu był szpital polowy, piwnice były nieco osłabione, no i to był jeden z argumentów, dla których Flisak już nie powrócił na dzień z uwagi właśnie na piwnice podziemia, które mógł tam nadwyrężyć w jakiś sposób. No i zaczęła się Flisaka wędrówka po Toruniu. Jest zmiankowany przez chwilę przy dzisiejszym Urzędzie Marszałkowskim, następnie na Tratwie przy Harmonijce na fontannie, która wtedy jeszcze nie była fontanną, jaką znamy z dzisiejszego obrazu, przy Krzywej Wieży w Alpinarium, które on niegdyś zdobył. Widziałem kilka fotografii, kiedy jest przy Wydziale Matematyki na ulicy Fryderyka Chopina, a także na Placu Rapackiego, więc to...
17: No to chyba rekord Torunia, jeśli chodzi o ilość lokalizacji jednego obiektu.
18: Wydaje mi się, że innego przykładu nie będziemy mieli, który w tak rekordowy sposób przemieszcza się po mieście. Finalnie w 1983 roku, 19 maja, został skromnie i bez rozgłosu odrestaurowany i ustanowiony w miejscu, w którym znamy go do dzisiaj, czyli po stronie zachodniej. Dla ciekawskich podpowiem tylko tyle, że zgodnie z legendą imię naszego Flisaka to Iwo. Także taka ciekawostka.
17: Przypomnę, że dzisiejszym gościem Radia Gra jest Paweł Bukowski. Opowiada nam niezwykłą historię tradycji flisackich. Przez ostatni czas opowiadał o niezwykłej odysei pomniku Flisaka, który, przypomnijmy, ma na imię Iwo. Tego się na pewno już nauczyliśmy. Trudno będzie zapamiętać te wszystkie lokalizacje, ale jedno jest pewne. Od wielu, wielu lat jest na rynku staromiejskim i właśnie tu jeszcze na chwilę się zatrzymamy, Pawle, by czego poszukać tym razem?
18: Na pewno, gdyby ktoś z Państwa zapomniał, jak nazywał się artysta, który go przygotował, a lubi takie smaczki miejskie, ciekawostki, to polecam uważnie przyjrzeć się postumentowi, szczególnie podstawa, która podtrzymuje samego Iwo, bo tam jest właśnie wygrawerowane imię i nazwisko Georg Wolf, a z drugiej strony miejsce, w którym ten pomnik został odlany, a dodam tylko, że został odlany z brązu. Natomiast nawet nie wychodziwszy z rynku staromiejskiego, jeszcze możemy o Flisakach opowiadać, dlatego że znajdowała się tam kamienica pod Turkiem, w której odbywał się ten ceremoniał pasowania na Flisaka, czyli frycowanie. Jest dość bogato zachowany opis tego, jak on wyglądał, czyli młody fryc, który ukończył spław do Torunia. Spław nazywał się inaczej Rejzą. w tym żargonie, czy też nawet można powiedzieć języku flisackim. Po dopłynięciu do Torunia Fritz był zapraszany, a w zasadzie on zapraszał swoich kompanów wraz z Rettmannem, to również ciekawostka, czyli dowódcą całej rejzy, do karczmy. Tam usadowiony na beczce siedział Bachus.
17: Bachus, tak? Dokładnie. Właśnie to jest ta tradycja, to słyszałem o tym.
18: Bachus, zresztą na kamienicy pod Trukiem, zwróćcie Państwo uwagę, że na ostatnim piętrze ten Bachus jest w formie płasko, żeby zaakcentowany, no i należało go pocałować. Niektóre źródła mówią, że w kolano, inne, że w duży palec. Był również młody Fritz golony wiosłem, czyli taką specją błoto, czy też muł wiślany, nakładany mu na twarz, a wiosłem mu go ściągano w sposób taki, inicjowano go jako flisaka. No wisienką na torcie całego ceremoniału było oczywiście zakup różnego rodzaju napojów, tak, za całą garzę, którą otrzymał po udanym spławie. Ale tak jak wspomniałem, tylko karczma, ale również brama mostowa. Tuż przy kamienicy pod Turkiem, bo odnośnie jej lokalizacji, ona jest usytuowana tuż przy dworze Artusa. Warto dodać, że w dworze Artusa mieściło się bractwo świętego Jerzego, które składało się z kilku kongregacji. Jego korzenie to tak naprawdę druga połowa XIII wieku. Ono zrzeszało najbogatszych kupców w mieście. Nieodległe nam są te czasy, mimo że dzieli nas to kilkanaście wieków, kiedy najbogatsze osoby spotykają się, tworząc swoistą gildię i decydując o warunkach ekonomicznych, na jakich będą sprzedawane różne towary. Dodam tylko tyle odnośnie flisactwa, że kluczowymi osobami, które wchodziły w skład Bractwa Świętego Jerzego, a należały do kongregacji Świętego Reinolda, to od patronów świętych sobie tutaj nadawano, byli kupcy zbożowi i szyprowie, czyli właściciele statków, a czasami nawet spichlerzy. Czyli tu zobaczcie Państwo, gdzie środek ciężkości położony. Znowu spław wiślanci, którzy zboże przewożą i różne towary, ci, którzy zbożem tak naprawdę handlują bądź je magazynują. Oni stanowili ten trzon gildii kupieckiej, która mieściła się w dzisiejszym dworze Artusa. Tuż przy dworze Artusa mamy dom harcerza, w którym w XIX wieku był ulokowany urząd celny. To ma niebagatelne znaczenie dla historii flisactwa, dlatego że urząd celny z samej zasady wymagał płacenia cła, w związku z czym spław wiślany musiał zatrzymać się na postój, Rettmann musiał opłacić cło, wówczas załoga została wolna, no i wzbogacała koloryt społeczny naszego miasta. To karczma, to rynek, to skrzypce, zabawy, tańce i uchulance. I zobaczcie Państwo, trzy budynki niemalże obok siebie tworzą nam już taką klamrę, która może mówić o flisakach, a na tym nie koniec, dlatego że coś, co było dla mnie niemałym zaskoczeniem, to budynek przy ulicy Piekary 2. Dzisiaj mieści się tam restauracja. Na ostatnim piętrze, w sali numer 13, jak podają toruńskie gazety z początku XX wieku, mieściła się Schiffer-Schule. To tyle interesujący fakt, że Schiffer-Schule, czyli szkoła żeglarska, miała za zadanie wykształcić profesjonalnych marynarzy śródlądowych. Pamiętajmy, że flisactwo, obojętnie czy dotyczyło spławu drewna, czy tudzież innych towarów, to była hermetyczna grupa zawodowa, która w sposób taki czeladniczy przekazywała sobie wiedzę. Ktoś, kto miał dostęp do wiedzy, przekazywał ją młodszym, stąd inicjacja i cały ten koloryt i folklor. Natomiast początek wieku XX to już pełna profesjonalizacja, takie było przynajmniej uważanie Niemców, i wykształcenie sobie zawodowych kadr, które będą potrafiły poruszać się w sposób bezpieczny i profesjonalny na rzekach, tak aby kontrolować ten cały ruch, no i wiedzieć, kto tak naprawdę się tym zajmuje. Więc Schiffer-Schule, szanowni Państwo, mieściła się właśnie przy ulicy Piekary 2, tam, gdzie dzisiaj mieści się jedna z toruńskich restauracji.
17: Pawle, gdzie teraz się udajemy? Gdzie nas historia zawiedzie?
18: Zabrałbym jeszcze Państwa po wspomnianej Schiffer-Schule na chwileczkę na ulicę Ducha Świętego, dokładnie numer 1, tak aby popatrzeć sobie na fasadę kamienicy, która znajduje się tuż przy bramie klasztornej, unieść oczy ku górze, mniej więcej do ostatniej kondygnacji, i tam spostrzegą Państwo płaskorzeźbę tragarza. To jest też dość istotna kwestia. Tak jak wspomniałeś, to jest cały system handlowo usługowy. Jedni towar dowożą, ale ktoś go musi wyładować i przenieść do magazynu. I stąd zwracam uwagę na fasadę kamienicy przy ulicy Ducha Świętego 1. Dokładnie spostrzegą Państwo tam płaskorzeźbę, która przedstawia tragarza bądź kipera, bo to są dwie nazwy, które pojawiają się w źródłach, i to też dla Państwa ciekawości. Kiper to osoba, która również zajmowała się przenoszeniem tych ciężkich towarów do spichlerzy. Przeskoczyłbym teraz ulicy Ducha Świętego na ulicę Żeglarską. Spostrzeżcie Państwo nazwę. Ulica Żeglarska. To już jest konotacja do samej Wisły. Brama Żeglarska, prawda?
17: Zresztą, no, kto jak to, ale ty wiesz najlepiej, że w zasadzie każda ulica w obrębie Starówki ma swoje historyczne uzasadnienie. Te cechy, te tak. Wszystkie profesje, które pojawiają się w tych nazwach, nie są wymyślane tak jak teraz, tylko po prostu były zatwierdzeniem historycznej użyteczności danej ulicy.
18: Otóż to, więc już mamy połączenie Torunia ścisłego centrum z Wisłą. Tuż przy ulicy Żeglarskiej ze współczesnej historii możemy podać, że znajduje się tam Aleja Gmerków, czyli znaków kupieckich, znowu dla elity kupiectwa toruńskiego, którą stać było na to, aby sobie zakupić gmerek, czyli znak, który wyróżniał daną rodzinę, którym był oznaczany towar i był spławiany. Czy to do innego miasta, czy nawet do innego kraju, bo pamiętajmy, że Toruń jest odziany w takie pluszowe, piernikowe opakowanie, słodko, przyjemnie i wesoło, ale w mojej ocenie, i to coś, czego nauczyłem się całkiem niedawno, że Toruń to jest, był jeden z najbardziej potężnych ośrodków handlowych tej części Europy, który naprawdę...
17: No przecież jest miastem hanzeatyckim i zjazdy Hanzy, te chociażby niedawne w Toruniu, są tego przypomnieniem, ale mam wrażenie, że świadomość tego i ranga tego wydarzenia ciągle jest poniżej wartości tej prawdziwej.
18: To trochę wracamy do początku naszej rozmowy. Dużo pracy przed nami, żeby pokazać więcej Torunia w Toruniu, tak bym to ujął. Wyjść poza gotyk, wyjść poza Piernik, Kopernika, a pokazywać właśnie ten folklor flisacki, kupiecki, no i pozycjonować w świadomość turystów fakt, że Toruń to potężny ośrodek kupiecki, który miał naprawdę spory wpływ na los naszego kraju, jeśli chodzi o historię. No ale wracając do zapytków, jeśli można.

0: niechcianą, niespodziewaną śmiercią, ale od strony zachodniej tejże kaplicy szperskiej znajduje się także bardzo interesujące dzieło, datowane na rok 1799, czyli okres zaborów, Kazanie Chrystusa z Łodzi Szyperskiej pod biało-czerwoną banderą. Okres zaborów, Łódź Szyperska i biało-czerwona bandera. Rzecz bardzo interesująca, bo dzieło przetrwało zabory, przetrwało II wojnę światową. No i jest z nami do dzisiaj, więc będąc w katedrze zwracam uwagę również na ten fakt. Gdybym Państwa oprowadzał na żywo, to właśnie z katedry wyszlibyśmy i szlakiem flisackim podążyli na bulwar filadelfijski.
1: Paweł Bukowski, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Paweł Bukowski, znany toruński przewodnik, oprowadza nas po Toruniu szlakiem flisaków ze Starówki przez Żeglarską. Przeszliśmy już na bulwar filadelfijski. Jak kiedyś wyglądał ten bulwar? Bo no, oczywiste jest, że obecnemu wyglądowi daleko od tego, jak to w rozkwicie tradycji flisackich wyglądało. Czy zachowały się dokumenty, ryciny, jak to wyglądało i można sobie to wyobrazić?
0: Trudno to sobie wyobrazić i właśnie w tym pomagają nam wspomniane przez ciebie ryciny i obrazy. Jeden z nich znajduje się chociażby w kościele świętych Janów, to jest przy ołtarzu świętego Ksawerego, także w Muzeum Okręgowym w Ratuszu Staromiejskim. I na podstawie tych zachowanych rycin, obrazów jesteśmy w stanie sobie wtedy wyobrazić, jak był to przygotowany port. Bo pamiętajmy, że mówimy o porcie śródlądowym, a do momentu wybudowania portu w Gdańsku, porcie morskim. Tutaj wpływały w górę rzeki Wisły kogi, czyli statki płaskodenne przygotowane do żeglugi śródlądowej, a także morskiej. W związku z czym to pokazuje też ciężar, gdzie Toruń rozwija się jako prężny ośrodek portowy, rzeczny, ale także morski. Po to wszystko musiała być przygotowana infrastruktura. Wyobraź sobie, że przełom XIV i XV wieku, no to już są wzmiankowane liczby 5000 flisaków, którzy są na Wiśle. 5000 flisaków, oczywiście to jest bardzo szacunkowa liczba, zakładam, że mogło być ich o wiele, wiele więcej osób powiązanych. Przecież to są ludzie, którzy muszą gdzieś spać, zjeść. Ten sprzęt trzeba naprawić, wyremontować, a mówimy to o technologii przecież średniowiecza i wieków późniejszej, więc tutaj wyobraźnią spoglądam na bulwar jako potężny, mówiąc językiem współczesnym, chyba jakiś hub komunikacyjny, który spina to wszystko i te różnego rodzaju gabarytów łodzie potrafią tutaj zawinąć. Mówimy o galarach, szkutach, łodziach sztajkowskich, batach, czyli łodziach, które pozwalały przewozić piasek, a także transfer ludności, bo nie zapominajmy, że mamy początek XVI wieku, to jest dopiero most, a wcześniej musiał być to prom, który tą ludność transferował. I tutaj, kiedy patrzę na stare obrazy, na ryciny, rzuca mi się jedna rzecz, bardzo charakterystyczna, kiedy patrzę na Toruń, powiedzmy, w dużym obrazku. Od strony północnej, wschodniej, zachodniej jedna brama, no bo względy bezpieczeństwa, bo twierdzę. Ale od strony południowej, tam gdzie jest Wisła, tych bram jest 5. I tutaj warunki bezpieczeństwa chyba już nie odgrywały takiej roli. Oczywiście
1: liczył się biznes.
0: Możemy mówić, że rzeka Wisła oczywiście nieregulowana, że ona była linią obrony. Pełna zgoda. Ale zobaczcie Państwo, w którą stronę miasto pozyskiwało transfer. Tam były pieniądze, tam był handel, bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale trzeba było to wszystko przetransportować, do magazynu złożyć, a potem ich to wyjąć i spowiać dalej.
1: Więc ciekawi mnie, jakie towary, oczywiście, no wiadomo, że wszystko było tutaj spławiane, ale czy Toruń specjalizował się w czymś? Czy coś było tu szczególnie cenne, co charakteryzowało Toruń?
0: Zwróć uwagę, że jest to miasto transferowe, tak jak dzisiaj. Jesteśmy położeni w centrum ówczesnych wydarzeń geopolitycznych i mniej więcej dzisiaj tak to wygląda. Wisła była rzeką spławną, ówczesną autostradą, ale odpowiadając na twoje pytanie, jeden z profesorów, którego miał okazję wysłuchać, mówił, że ponad 60% spławu to było zboże. I to był klucz. Wynikało to trochę z tego, co się działo na świecie. Jeżeli pozwolisz na chwilę, spojrzymy sobie na historię świata. Czyli cywilizacja zachodnia traci Konstantynopol. Osmani zajmują Konstantynopol. Odcinają nas od przesmyków, od cieśnin dardanelskich, Bosfor. Zamykają kanał dopływu zboża do średniego basenu Morza Śródziemnomorskiego z dzisiejszych żyznych terenów Ukrainy, jakby nie było. W związku z czym dzieje się kolejny interesujący fakt w historii Europy. Jako Polska pokonujemy krzyżaków wspólnie z Litwinami i na mocy postanowień drugiego pokoju toruńskiego odzyskujemy dostęp do pełnego ciągu Wisły. W związku z czym masy lądowe, które przedziera się, przez które przedziera się Wisłę,

0: są w pełni kontrolowane przez nas. My dostajemy okno na świat, jakim jest Pomorze Gdańskie i Gdańsk, wraz z punktem początkowym, którym jest Kraków. Kupcy, którzy potrzebują zboża do handlu na południu Europy, poszukują na gwałt nowego towaru. I tutaj swoją szansę wykorzystuje właśnie Polska, która korzysta z tego pełnymi garściami i bogaci się na potęgę. Zauważ, że czas od drugiego pokoju toruńskiego, praktycznie po potopy szwedzkie, to jest okres niesłychanej prosperity, jeżeli chodzi o rozwój naszego kraju pod kątem gospodarczym. W mojej ocenie nie wynika to z przypadku. To właśnie ten zbieg układów historycznych i szansa, którą potrafimy wykorzystać, między innymi rozwijając bardzo dynamicznie handel na rzece Wiśle. Więc zboże było priorytetem, które było eksportowane między innymi do dzisiejszej Wielkiej Brytanii, do Holandii, a także dalej. W drugiej kolejności było drewno, które było wykorzystywane między innymi do budowy domów, ale także statków. I tutaj Polska również szczyciła się drewnem, które było między innymi przeznaczone na budowę masztów. W ślad za tym popiół, który był wykorzystywany między innymi do witraży, do szkieł, do wytwarzania szkła i tak dalej. Skóry, wosk, a także miedź, która była sprowadzana szlakiem lądowym, między innymi z obszarów dzisiejszych Węgier. No, rodzina Koperników między innymi zbudowała swoją fortunę na handlu miedzią. Czy tylko spławiano? Oczywiście tak, no bo przez warunki naturalne pomagały w spławie, płynęły szkuty, galary z prądem. Kiedy dopływano do Gdańska, towar był wyładowywany, sprzedawany. Jeżeli łódź nadawała się na sprzedaż, to była sprzedawana, bo to również drewno, które było w cenie. Ale zmierzam do tego, że bardzo istotnym i ciekawym elementem był fakt, że niektórzy szeprowie załadowywali wtórnie swoje łodzie w towary, które były niedostępne w terenach położonych w górę rzeki Wisły. Czy to były śledzie, czy wina, czy sukna chociażby sprowadzane z Niderlandów. I ciągnięto łodzie w górę rzeki Wisły. I tutaj nasze pytanie, jak to się odbywało? Potężna, nieregulowana rzeka, ta szkuta obładowana towarem po 100 ton, prawda? I ta załoga, która albo siłą mięśni na zasadzie wioseł, bądź też korzystając z sprzyjających wiatrów, ale umówmy się, pod prąd to chyba niewiele da, chociaż mogę się mylić, żeglarzem nie jestem, ale trudno mi to sobie wyobrazić. Więc dotarłem do takiego określenia jak trel, czyli wciąganie łodzi w górę rzeki na zasadzie lin ręcznie. Wyobrażasz sobie?
1: No, na takim dystansie to człowiek samochodem jedzie do Gdańska i no teraz autostradą spokojniej, ale po starej A1-ce no to nie wyobrażam sobie ciągnięcie po prostu takich przeolbrzymich statków.
0: Więc jeżeli te źródła nie wprowadzają w błąd, co wątpię, no to naprawdę dostarczają dla mnie niewiarygodnej wręcz informacji, że w górę rzeki również te towary były spławiane? Chyba nie, wciągane. Tak to możemy określić.
1: Ale można powiedzieć, że to podobnie funkcjonuje obecnie w ogóle przemysł transportowy właśnie, że się wysyła jakiś towar, tam szuka się, żeby nie mieć pustych przejazdów, dokładnie, a tu pustych przepływów. Także widać, mamy tu doskonałe doświadczenie. Mówimy o tym, jak duży był to zasób ludzki, kilka tysięcy. Jeśli chodzi o sam Toruń, gdybyśmy mieli określić proporcje tych wszystkich osób, które wokół tego portu funkcjonowały, bo to przecież, tak jak mówiłeś, nie sami flisacy, ale ten cały system usługowy i tak dalej. Jaka to była część w ogóle ówczesnego Torunia, która pracowała wokół portu?
0: Nie jestem w stanie tobie odpowiedzieć na to pytanie. Niestety nie dotarłem do takich statystyk, więc uczciwie powiem, że nawet nie będę spekulował. Określenie dużo i wiele to chyba jest najbardziej abstrakcyjne, którego mogę użyć. Ale popatrzmy sobie na to właśnie z tej perspektywy. 5 bram, które prowadzi nad rzekę. Rozciągłość spławnej rzeki w okolicach Torunia to 16 kilometrów. 5 tysięcy flisaków zmiankowanych w jednym okresie historycznym, ta liczba wzrastała. I kilkuset tonowe załadunki łodzi, które zawijają do Torunia. No przecież to musiało wymagać ogromnej nakłady pracy ludzkiej, żeby obsłużyć życie w porcie, a pamiętajmy, że czas to pieniądz i dowodem na to, jeżeli mogę sobie pozwolić na dygresję, jest chociażby znowu Kościół Świętych Janów, na którego wieży jest zegar, a jakże flisaczy, nieprzypadkowo skierowany w stronę rzeki Wisły, no bo on odmierzał i organizował życie portowe. Z ciekawostek dla Państwa, flisacy w tamtym czasie nie potrzebowano godzić, więc wskazówka w kształcie dłoni nazywana Digitus Dei, czyli palec Boży, pokazuje nam tylko godziny i to dość precyzyjnie, bo to dzisiaj również ten zegar pokazuje to bardzo ciekawie, więc pięć bram, zegary, infrastruktura. To nabrzeże portowe przecież w trakcie ostatnich dość osławionych wykopalisk nawet w jakiejś części nam się odsłoniło, bo Poler do sumowania, co prawda z innego okresu historycznego, został odkryty, więc to dziedzictwo jest z nami i będzie do końca. Tak, takie mam zdanie.
1: Na jakiej przestrzeni na długości całej Starówki, czy może dalej, funkcjonowała ta infrastruktura związana z portem? Czy tu mamy jakieś dane?
0: No spójrz, jeżeli wymkniemy się poza średniowiecze, no to przypuszczam, że port zaczął się rozwijać tak jak miasto, czyli tam, gdzie jest ścisłe centrum, powiedzmy brama mostowa, wraz z rozwojem miasta powiększy się również zasób portowy, no bo zwiększane są moce przerobowe, całej infrastruktury zostaje budowana. Ale w odpowiedzi na twoje pytanie, XIX wiek to jest otwarcie portu zimowego, a on już jest raczej oddalony od ścisłego centrum, nie mówiąc już o porcie drzewnym, który tak, już to jest to wręcz biegunową, oddalonym przyczółkiem również dla spławu drewna. Chciałem tutaj właśnie podkreślić wyraźnie, że flisactwo to nie tylko średniowiecze, nie tylko ci śpiewający flisacy na tratwach drewna, tylko potężna gałąź przemysłu, która między innymi dotrzała chociażby z powodu węgla tudzież innych towarów i miała się dobrze między innymi do 1968 roku, bo jak pamiętam ze źródeł ostatni spław nad Rwęcy, nomen omen połączony z Wisłą oczywiście, jest zanotowany właśnie w tym okresie. To zobaczmy, gdzie my jesteśmy.
1: Wracamy do fascynujących opowieści Pawła Bukowskiego, znanego toruńskiego przewodnika, który udowadnia, że gotyk na dotyk, piernik Kopernik to taka nieco lukrowana historia Torunia, ale prawdziwe serce biło nad Wisłą i to właśnie tradycje, tak mówiąc szerzej, flisacze stanowiły o sile tego miasta przez wieki. Odkryliśmy wspólnie już kilka niezwykle ciekawych pod tym kątem miejsc, ale właśnie, zeszliśmy nad Wisłę i tu zastanawialiśmy się, jak można powiedzieć, z jakim rozmachem, jak szeroko te wszystkie miejsca związane z funkcjonowaniem portu czy portów, bo było ich kilka, jakie punkty na mapie możemy jeszcze teraz umieścić?
0: Z bulwaru Wielkopolskiego rozpościera się przepiękny widok na lewy brzeg Wisły, na Kujawy, na spichlerz północnej Polski. To ma ogromne znaczenie dla historii flisactwa i spławu, dlatego że wraz z obowiązkiem płacenia cła w Toruniu, naturalną koleją rzeczy było poszukiwanie miejsc, gdzie tego cła płacić nie trzeba, a znajdować się będziemy blisko ośrodka kupieckiego, w którym również handel będzie się rozwijał. Nie trudno się domyślić, że w krótkim okresie czasu na kępie bazarowej, stąd nazwa, rozwijają się bazary, gdzie, w cudzysłowie oczywiście bazary, gdzie kupcy handlują na potęgę, omijając właśnie tą strefę oclenia, znajdując się na prawym brzegu Wisły. W 1422 roku założony tam również zostaje zamek Dybowski przez polskiego króla, tak aby wysyłać czytelny sygnał krzyżakom, że znajdują się pod kontrolą, aby nie folgowali sobie za dużo swoją polityką. Przy zamku powstaje osada Dybów i Nieszawa, która w krótkim czasie rozwija się jako prężny ośrodek handlowy, stanowiąc zagrożenie dla samego Torunia. Cokolwiek znaczy słowo zagrożenie określone w źródłach. Po prostu wyrasta...
1: Utrata wpływów.
0: Dokładnie. Ktoś zarabia mniej niż oczekiwał. Więc co się dzieje? Po wygranych wojnach z zakonem krzyżackim kupcy upominają się o to, że pomogli królowi zwyciężyć, pomogli królowi przepędzić krzyżaków nie tylko z Torunia, bo to finansjera toruńska wspierała działania zbrojne na wszystkich frontach. W związku z czym, w cudzysłowie, poprosili króla o przeniesienie tego miasta, Nieszawy, 30 km w górę Wisły, aby nie zagrażało konkurencyjności kupiectwa.
1: Niewyobrażalna historia, można powiedzieć. I proszę, jak czasy się zmieniają, ale w zasadzie mechanizmy funkcjonowania społeczeństw są ciągle takie same. Teraz nazwalibyśmy to lobbowaniem, korporacjami, które boją się utraty wpływu, więc naciskają, sponsorują. W zasadzie mechanizm jest ten sam, tylko troszkę nazwy się zmieniły.
0: dokładnie podzielam twoje zdanie, więc lobby kupiectwa toruńskiego bardzo skutecznie działuje na króla, ten w zasadzie nie ma drogi wyjścia, w związku z czym decyduje się na przeniesienie, to też takie ładne określenie nazwy, które równa się zniszczenie czyjegoś dorobku życia, bo o tym mówimy, i wyrwaniem go wraz z korzeniami, będę używał dość mocnych słów, bo o tym mówimy, i przeniesieniem go 30 km wyżej, aby rozpoczął swoje życie od nowa. Przez chwilę refleksja, szanowni państwo. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam każe po 15-20 latach życia w Toruniu wyprowadzić się z niego i przeprowadzić do miasteczka położonego 30 km stąd i zaczynać wszystko od nowa. Trudne do wyobrażenia, ale tak się stało. Nieszawianie w jakiejś części przenoszą się w miejsce wskazane przez monarchę. Część się nie przenosi, przenosi się nieco wyżej, tworząc osadę Podgórz, to tak na marginesie. Ale co robią torunianie? Kiedy spostrzegli, że Nieszawa z powodzeniem odbudowuje swoje wpływy i zaczyna się rozwijać na nowo, robią dogrywkę. Przychodzą do króla znowu. Król drogi, czy mógłby się jeszcze 30 km miasta odsunąć? Ale wtedy król powiedział, że już więcej tego nie zrobi. Wysłuchał raz, przeniósł miasto, ale to nie może być państwo w państwie, że ktoś będzie mówił, gdzie ma jakieś miasto leżeć i kto ma gdzie budować swoje życie, prawda? To tak dla państwa ciekawości, a przy okazji zachęcam do odwiedzin bardzo pięknego miasteczka Nieszawa, które swój urok wiślany zachowało po dziś dzień. Więcej państwu nie powiem. Zachęcam do osobistych doświadczeń.
1: Ale proszę teraz jakby z naszego toruńskiego punktu widzenia, takiego trochę centralistycznego, tej właśnie naszej wielkiej tradycji, okazuje się, że taka Nieszawa kiedyś była taką konkurencją, że się jej obawiano. To też pokazuje właśnie, jak inaczej rozkładały się te karty do gry w naszej historii. Ale jeszcze wracając do jednego motywu, takiego uczulenia się na nazwy, które funkcjonują w naszej świadomości. Port Drzewny, wiemy, że Port Drzewny, ale niewielu z nas zastanawia się, dlaczego Port Drzewny. Kępa Bazarowa i też założę się, że 80% z nas, że bo nie wiem, bo tak się nazywa po prostu, a tu okazuje się, że te wszystkie nazwy mają jakieś uzasadnienie i kryje się za nimi ciekawa historia. To jest również motyw, myślę, jakichś fajnych spacerów właśnie, poszukiwaniu źródeł nazw różnych miejsc w Toruniu.
0: Zainspirowałeś mnie do przygotowania takiej wycieczki, być może w przyszłości uda się poprowadzić, okraszając twoją wypowiedź jeszcze ciekawostką. Zobaczcie państwo, mamy zaułek prosowy, który jest oddalony od Wisły. Tam nigdy nie było prosa. To jest okolica, która powstała z przejęzyczenia. I to też jest ciekawostka, taka a propos rozwijania tego wątku, ale to już chyba na inne spotkanie. My, wracając na grunt flisacko-wiślany, przenieślibyśmy pewnie się z bulwaru filadelfijskiego, zaprosiłbym państwa na winnicę. I tu znowu wchodzimy w tą etymologię nazwy, winnica. Nie trudno się domyśleć, że chodzi o uprawę winorośli położonych na południowych stokach ówczesnych, teraz niezalewowych, czyli ówczesny klimat pozwalał na uprawę tych roślin, między innymi rodzina Koperników posiadała tam własną winnicę. Jaki to ma związek z Wisłą? Ano taki, że wspomniana liczba osób zaangażowanych w życie na Wiśle, czy to byli flisacy, którzy postanowili swoje życie związać z miastem, czy to byli rybacy, bo ludność miasta przecież cały czas nam się rozrastała, którzy uprawiali swój fach, musieli gdzieś mieszkać. No i w ten sposób niewielka osada zaczyna się rozwijać tutaj pod Toruniem. Materialne ślady tej obecności widzimy do dzisiaj w postaci, w mojej ocenie, bo to jeszcze nie jest obiektywne, przepięknej architektury, która oddaje ducha tamtych czasów. Mowa tu o architekturze XIX wieku, budownictwo szachulcowe, czyli połączenie drewna i cegły. Kiedy państwo ciekawskim okiem spojrzycie na podwórka tych domostw, to spostrzeżycie na pewno w większości z nich na winnicy i obecność łódki, jakiegoś czółenka, kajaczka. To taki ciekawy element folkloru, tak bym to określił, który jest z nami do dzisiaj, mimo że bardzo blisko centrum miasta. W latach 60. XX wieku profesor Maria Zdemirowska-Pirferowa miała, moim zdaniem, rewelacyjny pomysł utworzenia tam czegoś na kształt parku kulturowego, żywego skansenu, czyli oto objęcia ochroną zabudowań, które się tam znajdują, i udostępnienia go w sposób taki turystyczny, ale jednocześnie nieinwazyjny dla osób, które tam żyją. No coś pięknego, mielibyśmy do dzisiaj taką żywą wioskę wewnątrz miasta rybacką, która podkreślałaby...
1: I jaką atrakcję turystyczną.
0: Ojej, aż trudno sobie wyobrazić. Namiastka tej atrakcji jest w Kaszczorku, o tym jeszcze będziemy mówić, ale nim z Winnicy przemieścimy się do Kaszczorka, to również zobaczcie Państwo, mamy takie wzgórze Buchta, tuż przy Winnicy, tam gdzie znajduje się Fort Pierwszy. No i też wzgórze Buchta. No, super, wzgórze Buchta. Ale co to znaczy Buchta? I to wejdziemy znowu w etymologię. Słowo Buchta, określane w słowniku geograficznym z XIX wieku, określa zatokę albo mokradła. A mówimy tutaj o wzgórzu, czyli tak naprawdę elemencie wysoczyzny chełmińskiej, gdzie Wisła, płynąc z południa na północ, opiera się właśnie o tę wysoczyznę i zaczyna się jej meandra, czyli krótko mówiąc zakręt. I to o to chodzi. Zakręt powoduje wylewanie się wody, powstają zatoki, powstają mokradła. To jest jedna z konotacji. Wiślanych druga konotacja to z wejścia znowu do języka frisackiego, a dokładnie orylskiego, czyli tych osób, które zajmowały się spławem drewna. Bo kiedy orylowie zbijali tafle, czyli tak naprawdę bale drewniane w mniejszej ilości tworzyły tafle, a te większa ilość bali drewnianych zbitych tworzyła tratwy. Tratwy ustawiono w kolejkę, gdzie pierwsza tratwa nazywała się głową, ostatnia nazywała się colem, ale tratwy między nimi nazywały się buchtami.
1: Paweł Bukowski, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Tradycje flisacze zostały wpisane na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i w związku z tym Paweł Bukowski, znany toruński przewodnik, oprowadzał nas po Toruniu, ale powoli wypływamy w zasadzie z tego Torunia, bo tak należałoby chyba przede wszystkim powiedzieć. Mnóstwo tych punktów, miejsc, ale poza Toruniem, bo tak jak wiemy i wspominałeś, że chociażby Nieszawa, ale to nie jedyne miejsca tu w okolicy Torunia, które właśnie także związane są z tymi tradycjami flisaczymi. Gdzie się zatrzymamy teraz?
0: Moglibyśmy długo opowiadać o miejscowościach, wioseczkach, które są położone nad Wisłą, bo to jest Silno i Osiek, ale zatrzymując się w jeszcze administracyjnych granicach Torunia, zapraszam Państwa do Kaszczorka, który teraz jest już jednym z osiedli, a jego tradycje flisackie przecież znane są od momentu, kiedy rozwija się również Toruń i Wisła nabiera znaczenia handlowego. No to jest ewidentnie jeden z takich kluczowych ośrodków, bo tam łączą się dwie rzeki, Drwęca i Wisła, więc pław flisaków i Drwęcą i Wisłą, miejsca postojowe, opłaty celne również odbywają się na terenie Kaszczorka, ale między nimi Złotori, bo warto wiedzieć, że nazwa Kaszczorek pojawia się troszeczkę później. Złotoria zmiankowana wcześniej i raczej traktuje ten obszar całościowy, między innymi z uwagi na obecność w Złotorii zamku, który ufundował Kazimierz Wielki, również nieprzypadkowo, aby kontrolować widły tychże rzek. Kaszczorek jest zresztą zmiankowany w kilku źródłach jeszcze z pradziejów, z kultury łużyckiej, gdzie odkryto i cmentarzysko, i groby, więc też pokazuje na obecność człowieka w tamtym miejscu. Warto dodać, że marzenie profesor Zamierowskiej-Pryferowej zmaterializowało się właśnie w Kaszczorku. To tam po długich rozmowach przedstawicieli muzeum wraz z jedną z rodzin, która miała tradycje rybackie, udało się wykupić oryginalną chałupę XVIII-wieczną i wokół niej dobudować, też poprzenosić, czy to szopy, czy też pozostałość infrastruktury, która odtworzyła nam zagrodę, jakie onegdaj mogły się znajdować właśnie w tej okolicy. Całość ekspozycji uzupełnia również sprzęt, czy też statki wodne, których używali flisacy. Znajdziemy tam m.in. tratwę z budą flisacką, będzie prom wiślany, prom rzeczny, który niegdyś operował na rzece Nogat, a także barki. Jedna została sprowadzona z Fordonu, a druga właśnie z Winnicy. Barki mieszkalne, które nigdy służyły raz jako mieszkania, dwa jako miejsca pracy dla rodzin, które zajmowały się flisem różnych towarów. Więc gorąco zachęcam do odwiedzin Kaszczorka, w szczególności tejże ekspozycji, bo tam w sposób materialny Państwo przekonacie i poczujecie klimat takiej właśnie małej miejscowości, w której mieszkańcy eksploatowali Wisłę. Mógłby nawet tak strukturalnie powiedzieć na trzech poziomach. Byś popatrzył ze mną na Wisłę, to masz taflę rzeki, która była eksploatowana przez flisaków, tudzież oryli, którzy spławiają towary. Ton rzeczna, która jest eksploatowana przez rybaków, a niebagatelne okazy pływają w Wiśle w okresie przeszłości. Mówimy tutaj chociażby o jesiotrach, szlachetnych rybach, które były odławiane w Wiśle. No i dno rzeki, które jest eksploatowane przez piaskarzy. Zobacz, trzy warstwy, które dają pracę, zarobek i godne życie osobom, które między nimi mieszkają w Kaszczorku. Długo można byłoby mówić o tradycjach rodzin, które tam mieszkały, to już może bez nazwisk, ale mówimy tutaj o klanach wręcz, które żyły z Wisły, z Flisu, z rybactwa, czy też z wydobywania piasku. No i czy to na cmentarzach, czy to po ludziach chodząc rozmawiałem, o tym na pewno się Państwo dowiecie. No ciekawym przykładem jest między innymi ta jedna z łodzi, która znajduje się w Kaszczorku, a została znaleziona na dnie rzeki Wisły. Tam znaleziono nazwisko i dotarto do rodziny. Okazało się, że był to prezent ślubny od ojca. Ten prezent został skradziony, potem zatopiony, no i po latach odnalazł się i dzisiaj tworzy część ekspozycji tegoż muzeum.
1: I tu poruszyłeś ciekawy wątek, który chciałbym już chyba na koniec tej historii, która zapewne mogłaby jeszcze płynąć i płynąć, kiedy mamy spływ, kiedy mamy cła, kiedy mamy jakże cenne towary. Na morzu wiemy, że jest piractwo morskie. Czy były dokumentowane właśnie takie akty piractwa na Wiśle, kradzieży tych towarów? Przecież no to były pewnie cenniejsze skoki niż na, powiedzmy teraz, nie jeden bank.
0: Bardzo dobre pytanie. Słuchałem jednego z wykładów, przygotowując się do trasy, profesora, który bada flisactwo i potwierdził na 100%, że przypadki rabunków na pewno były, dlatego że nie wskazywał konkretnych dat ani gangów czy szajek zbójeckich, które się tym trudniły, ale wyobraź sobie 1047 km spławu z towarem, który jest warty fortunę. Czy to zboże, skóry, tudzież inne historie, które były transportowane, a załoga musiała odpocząć nocą, więc to był idealny moment, kiedy można było przechwycić taką, nazwijmy to, karawanę, taką rajzę, a kogo na końcu interesowało, kto tak naprawdę ten towar
1: przywiózł,
0: prawda? Albo komu to zostało sprzedane po drodze. Więc jestem przekonany, że tak, że karawany, rajzy były bardzo cennym łupem dla piratów śródziemnomorskich, tak to, śródlądowych, tak to możemy określić.
1: Być może także zastanawiając się nad przyszłością wizerunku Torunia, o czym tak można powiedzieć, gdzieś tam podświadomie ciągle myślimy, żeby właśnie wychodzić z tej skorupy tego gotyku, tego piernika, oczywiście cudnych, wspaniałych, ale nie dających całego obrazu historii i potencjału takiego historycznego Torunia.
0: Pełna zgoda. Odwiedza nas według statystyk ponad 2 miliony turystów. Kiedy śledziłem ostatni raport turystyczny, spostrzegłem, że kwota, którą zostawiałem w mieście od 2018 roku jest bardzo podobna. Czyli przyjeżdżają osoby do twojego sklepu, tak, do twojego miasta i tak jakby cały czas oglądały to samo, zostawiając tą samą kwotę, więc hasło więcej Torunia w Toruniu myślę, że może być tutaj celne, bo nie zmienimy już faktu, że jesteśmy osadzeni w gotyku, Koperniku i średniowieczu, to jest jak gdyby fakt.
1: Tak, ile tych pierników można sprzedać? Trzeba poszukać czegoś nowego.
0: Tak, ale dobudować tą perspektywę właśnie flisactwa, oczywiście też innych atrakcji, jesteśmy w stanie to zrobić. Jakby dołożyć kolejne elementy do wizyty w Toruniu, nie mówiąc już o produktach, nazwijmy je satelitarnymi, czyli współpracy z innymi miastami, jak Ciechocinek, Bydgoszcz, Chełmża, to nam daje naprawdę mocną kartę przetargową w rozmowach o rozwoju ruchu turystycznego, ale to już pewnie na osobne
1: spotkanie. Tak, to już jest temat na kolejne spotkania. Bardzo, bardzo dziękuję za tę fascynującą opowieść o flisactwie w Toruniu. Opowiadałeś przez kilkadziesiąt minut, a to pewnie i tak tylko liźnięcie tego tematu, a ile jeszcze takich sekretów nasze piękne miasto kryje. Mam nadzieję, że będzie niejedna okazja, żeby jeszcze te tajemnice odkrywać.
0: Bardzo się cieszę na te spotkania w eterze i do zobaczenia.
1: Paweł Bukowski, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Saga toruńskiego żużla, początki czarnej magii na Chełmińskiej prawie 100 lat temu. Na ulicach Torunia motocykl był widokiem równie egzotycznym, co dziś powóz konny na ruchliwej arterii miasta. To właśnie w tych czasach, dokładnie 4 września roku 1927, rozpoczęła się historia, która na zawsze wpisała się w DNA Grodu Kopernika. Tamtego dnia odbył się w Toruniu pierwszy rajd motocyklowy na dystansie 11 km. km zorganizowany z okazji święta Toruńskiego Klubu Sportowego. To był jednak dopiero przedsmak prawdziwych emocji. 3 lata później, 24 sierpnia roku 1930, na stadionie przy szosie Chełmińskiej Toruński Klub Motocyklistów, to wspierany przez żołnierzy z Gryfa, zorganizował pierwsze w historii miasta zawody w ślizgu kontrolowanym, znanym wtedy jako Dirt Track. Tor nie przypominał współczesnych, profesjonalnych aren. Żużlowcy ścigali się na tym, co akurat mieli pod ręką, dzieląc motocykle jedynie według pojemności silnika. Mimo braku specjalistycznego sprzętu, impreza okazała się ogromnym sukcesem i już w październiku tego samego roku powtórzono zawody, a warkot silników i zapach benzyny na stałe wpisały się w krajobraz Torunia. Jednakże, jak to w sporcie bywa, nie wszystko układało się gładko. Rok 1931 przyniósł wydarzenie, które na długo stało się przedmiotem plotek. W trakcie uroczystej kolacji w prestiżowym dworze Artusa doszło do konfliktu. Toruńscy działacze, urażeni ambicjonalnie, odmówili wręczenia nagród zwycięzcom z Bydgoszczy. W odpowiedzi prezes bydgoskiego klubu nakazał swojej drużynie opuścić uroczystość. Ten dyplomatyczny zgrzyt sprawił, że toruński klub na kilka lat zniechęcił się do organizacji kolejnych zawodów dirt trackowych. Dopiero w roku 1936, tuż przed wybuchem wojny, Żużel powrócił do Torunia pod wodzą doktora Mariana Żurawskiego. Ostatnie przedwojenne zawody rozegrano 18 października tego samego roku. Potem zapadła cisza zarówno na stadionie, jak i w całym kraju. Po zakończeniu wojny w roku 1946 reaktywowano Toruński Klub Motocyklistów. To wtedy na scenę wkroczył Zbigniew Raniszewski, postać, która stała się legendą i fundamentem powojennej potęgi toruńskiego speedwaya. Niestety historia Raniszewskiego zakończyła się tragicznie w roku 1956 podczas zawodów w Wiedniu. Poniósł śmierć na torze, pogrążając Toruń w żałobie, ale pozostawiając w sercach kibiców niegasnący płomień pasji. Lata 50. to okres walki nie tylko o zwycięstwa na torze, ale także o przetrwanie klubu w rzeczywistości powojennej Polski. Toruńska sekcja była wcielana do gwardii, potem likwidowana, a sprzęt żużlowy wywożony do innych miast. Torunianie musieli pisać liczne petycje, by odzyskać swoje motocykle, które trafiły do Bydgoszczy. Gdy nie udało się odzyskać starego sprzętu, działacze starali się o nowe maszyny, jednak przez 2 lata nie doczekali się odpowiedzi. Mimo przeciwności, toruńscy pasjonaci żużla nie poddali się. Latem roku 1956 uzyskali zgodę na zagospodarowanie zrujnowanego stadionu przy szosie bydgoskiej. To właśnie tam w 1957 roku rozpoczęła się wielka społeczna budowa. Każda cegła i każda tona żużla była układana rękami kibiców i miłośników tej dyscypliny. Stadion przy szosie bydgoskiej stał się pierwszym prawdziwym domem toruńskiego żużla. W 1959 roku toruński klub zadebiutował w trzeciej lidze, zajmując 7. miejsce. Już rok później awansował do 2. ligi, gdzie jednak napotkał na silniejszych rywali i zakończył rozgrywki na ostatniej pozycji w grupie zachodniej. Klub szukał stabilności. Liga Przyjaciół Żołnierza zaczęła się wycofywać, a żużlowcy potrzebowali poważnego mecenatu. Początek lat 60. przyniósł przełom. Sekcja żużlowa, działająca już jako motorowy klub żużlowy, została objęta opieką przez pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia. To był początek nowej ery, czasów stabilizacji, które miały zaprowadzić toruńskie anioły na szczyt polskiego żużla. To dopiero początek fascynującej historii czarnego sportu w Toruniu. W kolejnych rozdziałach tej sagi przyjrzymy się narodzinom wielkiego apatora, pierwszym awansom do elity i temu, jak szosa bydgoska stała się twierdzą nie do zdobycia dla przyjezdnych. Bo żużel w Toruniu to nie tylko sport, to tradycja, pasja i nieodłączny element tożsamości miasta. Czekajcie na dalszy ciąg tej historii, bo toruński speedway nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Droga toruńskiego żużla na szczyt. Historia pasji i sukcesów. Toruńska sekcja żużlowa to przykład sportowej determinacji, która przez dekady kształtowała się pod patronatem zakładów Apator i wykuła swoją pozycję na oczach kibiców z całego kraju. Wszystko zaczęło się w 1961 roku, gdy sekcja została oficjalnie przejęta przez pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia. 12 czerwca zgodę wydał dyrektor Jan Koźmiński, a 7 dni później, 19 czerwca, formalną akceptację wyraził generał Józef Turski. Tak powstało koło LPZ przy PEZW AN, które przejęło sprzęt i zawodników. Jeszcze w tym samym sezonie na plastronach pojawiła się nazwa Apator. Charakterystyczny deltoid z napisem na stałe wszedł do historii sportu. 21 lutego 1962 roku koło LPZ zlikwidowano, a na jego miejsce powstał klub sportowy Stal, działający w strukturach Zrzeszenia Sportowego Stal. Lata 60. to czas, gdy Toruń zaistniał na mapie wielkich sukcesów za sprawą Mariana Rossego. Popularny Maryś wywalczył dla miasta pierwsze medale. Jego największym osiągnięciem było złoto drużynowych mistrzostw świata, zdobyte w 1966 roku, oraz srebro indywidualnych mistrzostw Polski w tym samym sezonie. Niestety karierę wybitnego zawodnika przerwała tragedia. Marian Rose zmarł po wypadku na torze w Rzeszowie 19 kwietnia 1970 roku. Początek lat 70. to czas pukania do bram Ekstraligi. W 1973 roku Stal zajęła drugie miejsce w drugiej lidze, jednak w barażach o awans lepsza okazała się Polonia Bydgoszcz. 2 lata później historia się powtórzyła. Znów drugie miejsce i ponowna przegrana z bydgoszczanami. Dopiero powiększenie najwyższej klasy rozgrywkowej do 10 zespołów umożliwiło Torunianom upragniony awans. Pierwszy sezon w elicie był trudny, ale Torunianie utrzymali się, zajmując 8 miejsce. Niestety 25 lipca 1976 roku toruńskim żużlem wstrząsnęła kolejna tragedia. W Częstochowie zginął Kazimierz Araszewicz. 3 lata później zespół był już 4. w kraju, a liderami drużyny stali się Jan Ząbik i Wojciech Żabiałowicz. Lata 80. przyniosły pierwsze poważne laury. W 1983 roku pod wodzą trenera Andrzeja Pogorzelskiego Apator zdobył pierwszy w historii brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski. Zespół nie przegrał wówczas żadnego meczu na własnym torze. 3 lata później, w 1986 roku, Torunianie sięgnęli po upragnione złoto. Przez cały sezon szli łeb w łeb z bydgoską Polonią, a o tytule zdecydowała porażka bydgoszczan w Gorzowie. Po zwycięstwie nad Kolejarzem Opole Apator po raz pierwszy został najlepszą drużyną w Polsce. W kolejnych latach Torunianie regularnie sięgali po medale w parach i rozgrywkach młodzieżowych. 6 czerwca 1987 roku Toruń gościł półfinał Mistrzostw Świata Par, gdzie polska para Żabiałowicz, Jankowski stanęła na 3. stopniu podium. Złote lata 90. to okres, w którym Apator nie schodził z podium. Drugi tytuł mistrzowski przyszedł w 1990 roku. Do składu dołączył pierwszy obcokrajowiec, Szwed Krister Karlsson, oraz 3 muszkieterowie Robert Sawina, Jacek Krzyżaniak i Mirosław Kowalik. Wkrótce do ligi napłynęły kolejne gwiazdy z mistrzem świata Perem Jonssonem na czele. Szwed stał się idolem Torunia, jednak w 1994 roku jego karierę przerwał dramatyczny wypadek w Bydgoszczy, po którym Jonsson do dziś porusza się na wózku. W tym czasie rozbłysła też gwiazda młodego Tomasza Bajerskiego. Sezon 1996 przyniósł srebro po zaciętym finale z włókniarzem Częstochowa. Pod koniec dekady wyniki nieco osłabły. W 1999 roku Apator musiał nawet bronić się przed spadkiem w barażach z Zieloną Górą. Historia toruńskiego żużla to opowieść o nieustannej walce i wielkich emocjach. To dowód na to, że sportowa pasja potrafi wynieść drużynę na sam szczyt polskiego speedwaya. Powrót toruńskiej drużyny żużlowej na podium ligowe był jednym z najbardziej emocjonujących momentów początku XXI wieku. W sezonie 2001 do zespołu dołączyli Szwedzi, Tony Rickardson i Andreas Jonsson. To właśnie ich obecność, a także powrót Tomasza Bajerskiego po 4-letniej przygodzie w Pergogorzu w Wielkopolski znacząco wzmocniły potencjał Torunian. Obok nich w składzie znaleźli się także tacy zawodnicy jak Wiesław Jaguś, Robert Kościecha oraz Tomasz Chrzanowski, Ten wyjątkowy zespół aż do ostatniego meczu i ostatniego biegu sezonu rywalizował o złoto z Atlasem Wrocław. W decydującym starciu Torunianie pokonali ekipę z Wrocławia 48-42, co pozwoliło im cieszyć się z trzeciego w historii tytułu drużynowych mistrzów Polski. Dwa lata później, w 2003 roku, Toruń znów miał apetyt na mistrzostwo. Drużyna została zbudowana z wielkich nazwisk. Mistrza świata Tony'ego Richardsona, wicemistrza świata Jasona Krampa, dwóch uczestników cyklu Grand Prix, Piotra Protasiewicza i Tomasza Bajerskiego, a także Wiesława Jagusia i Roberta Sawiny. Mimo tak silnego składu, Torunianie musieli zadowolić się srebrnym medalem po przegranym finale z Włókniarzem Częstochowa. Po tym sezonie kilku czołowych zawodników opuściło klub, ale w latach 2004 i 2005 Anioły utrzymywały się w czołówce ligowej tabeli, nie schodząc poniżej górnych miejsc. Rok 2006 przyniósł duże zmiany w toruńskim klubie. Ze sponsoringu wycofała się firma Apator, a Jason Krump zdecydował się na odejście. W jego miejsce pojawili się duńscy zawodnicy Bjarne Pedersen oraz Nils Christian Iversen. Początek sezonu był obiecujący. Kilka zwycięstw dawało nadzieję na dobry wynik. Niestety problemy finansowe w drugiej części rozgrywek wpłynęły negatywnie na formę drużyny. Ostatecznie Torunianie uplasowali się na 7. miejscu w Ekstralidze i musieli walczyć o utrzymanie w barażach z KAEM Ostrów. Oba spotkania barażowe zakończyły się zwycięstwem Aniołów, co zagwarantowało im pozostanie w elicie polskiego Speedwaya. Jesień 2006 roku była czasem przełomowym. Klub przejął Roman Karkosik, a sama drużyna przyjęła nową nazwę. Klub sportowy Toruń Unibax Spółka Akcyjna. Przemiany organizacyjne zbiegły się z wymogiem powstania spółki akcyjnej po utworzeniu Ligi Zawodowej. W składzie znaleźli się ponownie Ryan Sullivan oraz Robert Kościecha, a także Matej Żagar. Sezon zasadniczy Speedway Ekstraligi Torunianie zakończyli na pierwszym miejscu, triumfując zarówno w rundzie zasadniczej, jak i w playoff, gdzie wyeliminowali Unię Tarnów oraz Atlas Wrocław. W wielkim finale spotkali się z Unią Leszno, która okazała się lepsza, a Aniołom przypadły srebrne medale. Przed sezonem 2008 Toruń postawił na kolejne zmiany kadrowe. Klub opuścili Matej Żagar oraz Aleś Dryml, a ich miejsca zajęli Hans Andersen i Chris Holder. Początek sezonu był imponujący. Torunianie wygrali pierwsze 8 spotkań i pewnie zmierzali po 4. tytuł mistrzowski. Jednak dwie niespodziewane porażki na własnym torze z Unią Leszno i Włókniarzem Częstochowa sprawiły, że Anioły straciły pozycję lidera na rzecz częstochowian. W play-off Torunianie najpierw wyeliminowali Stal Gorzów, a następnie w półfinale okazali się lepsi od ZK Żet Zielona Góra. W finale po raz kolejny doszło do starcia z Unią Leszno. W pierwszym meczu w Lesznie Unibax wygrał 49-41. W rewanżu na stadionie przy ulicy Broniewskiego 98, który był ostatnim pojedynkiem w historii tego obiektu, Torunianie wygrali 47-43. Tym samym Unibax Toruń sięgnął po 4. tytuł drużynowego mistrza Polski. Sezon 2008 był dla Torunian wyjątkowy. Wygrali 17 spotkań, w tym aż 9 z 10 wyjazdowych, przegrywając tylko 3 razy. Liderami zespołu byli Wiesław Jaguś, Ryan Sullivan oraz Chris Holder, którzy poprowadzili Anioły do kolejnego wielkiego sukcesu.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2!
6: Po reklamie.

0: Rama.
1: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

reklamie. Dzisiaj niedziela, 10 maja, jest już po 8. Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy toruński kalejdoskop, a już za chwilę gościem Marcina Wiśniewskiego będzie Szymon Wiśniewski, dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu. Tematem będzie oczywiście turystyka. Zapraszamy.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Szymon Wisiński, dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu. Kilka dni temu poznaliśmy podsumowanie sezonu turystycznego za 2025 rok. Dyrektorze, ta najważniejsza dana to teoretycznie chyba liczba turystów odwiedzających nasze miasto, ale pewnie tych składowych, tworzących to wszystko i wpływających na ten obraz turystyki w Toruniu jest dużo, dużo więcej. Zacznę może od pytania, czy to jest poziom turystyki, którą mieliśmy wcześniej, czy my przekroczyliśmy chociażby ten przedpandemiczny wykres ilości turystów?
2: Znaczy, tak, wydaje się, że przynajmniej się zrównaliśmy, albo nawet poszliśmy trochę dalej, jeśli chodzi o liczbę. Natomiast sama liczba nie jest aż tak istotna, jeśli spojrzymy na inne rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, bo chociażby weźmy pod uwagę to, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do Torunia, o to wiemy, nie na chwilę, nie na to, żeby zjeść gałkę lodów w jednej cukierni, tylko zostają na dłużej, więc pobyty weekendowe są coraz częstsze w porównaniu do tego, co było przed pandemią. A to wynika z tego, że po prostu ludzie mają więcej pieniędzy jako społeczeństwo, jako Polacy. I to jest ta największa zmiana, czyli nie tylko ilość, ale jakość. Czyli osoby, które przyjeżdżają tu na dłużej, a tym samym mają większy wpływ na gospodarkę miasta, ponieważ wydają więcej pieniędzy. To jest jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, czyli ta jakby też jakościowa zmiana. A druga rzecz jest taka, że w końcu po latach niebytu dla turystów z zagranicy Polska się odczarowała i nie jest krajem przyfrontowym. Więc niestety wojna na Ukrainie spowszedniała i nie jest czymś, co powoduje, że przez ostatnie kilka lat to był taki czynnik, który odstraszał ludzi z zagranicy, żeby przyjechać do Polski. No to jest zupełnie naturalne, bo jeżeli ja mam do wyboru ileś tam set miejsc na świecie, które mogę odwiedzić, to ludzie są pragmatyczni i wybierają te miejsca, gdzie jest po prostu lepiej, bezpieczniej. Chociaż, jak wiemy, Polska jest uznawana obecnie za jeden z najbardziej bezpiecznych krajów Europy i to też jest taki przekaz, który nawet też i Polska Organizacja Turystyczna buduje, czy przekazuje na zewnątrz. Przyjedź do nas, bo u nas jest bezpiecznie w porównaniu do innych krajów. Także odpowiadając na pytanie, był wzrost rok do roku, to z pewnością, ale to, co zwracam uwagę, że następuje też zmiana jakościowa. Ludzie coraz dłużej przebywają w Toruniu, bo ponad połowa deklaruje, że u nas zostaje przynajmniej na jedną noc albo na pobyt kilkudniowy. No i to też, co zwróciłem uwagę, czyli odrodzenie się turystów z zagranicznych, a oni jak w misiu, barei, noszą krawaty, są więc mniej awanturujący, a tym samym to też jest reguła, zostawiają po prostu więcej pieniędzy, bo są bardziej majętni jeszcze ciągle niż Polacy.
1: 2,7 miliona turystów to wzrost blisko 9%. Wspomniał dyrektor o tym, że ci turyści zostają, bo pamiętam naszą rozmowę sprzed roku, kiedy to mówiliśmy o tym, że jesteśmy też takim trochę miastem przylotowym, na przykład w drodze do Gdańska, do Trójmiasta, czy też po prostu nad morze. Ale turyści coraz częściej zostają. I ta baza noclegowa, to, że mamy tych miejsc więcej, czy właśnie, czy oni ich przybywa, czy mamy już ich przesyt, czy mamy chociażby tych apartamentów, o których też była mowa, już na tyle wystarczająco dużo, że są w takiej ilości dającej satysfakcję turystom.
2: Generalnie to rynek decyduje o tym w kapitalizmie, czy tych miejsc jest więcej, czy mniej. Natomiast my już tak na poważnie odpowiadając, obserwujemy pewien trend, że w ubiegłym roku dynamika wzrostu, jeśli chodzi o ilość miejsc noclegowych w apartamentach, zmalała. Czyli nie tak jak było wcześniej, że tych apartamentów przybywało po kilkanaście procent w skali roku. Bo tutaj tylko dla przypomnienia, w Toruniu jest ponad 9 tysięcy miejsc noclegowych, z czego ponad 5 tysięcy to są apartamenty, a 4 tysiące to są tak zwane skategoryzowane obiekty, czyli hotele najogólniej rzecz biorąc.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do kolejnej odsłony Kalejdoskopu Radia Gra. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Wiśniewski, dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w naszym mieście. Temat szeroko pojętej turystyki. No a zaczęliśmy od bazy noclegowej i ten wątek kontynuujemy.
3: Baza noclegowa jest taka, jaka jest. Rynek o tym, jeszcze raz powtarzam, decyduje. Jeśli chodzi o obiekty skategoryzowane, to od wielu lat nic w Toruniu się nie działo. Żaden nowy obiekt nam nie powstał. Natomiast teraz koło Baja Pomorskiego jest w budowie nowy, duży obiekt. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No, zakładam, że wszystko będzie w porządku. Czyli przybędzie nam kolejny obiekt czy hotel, zakładam, w relatywnie wysokim standardzie. Jest tych miejsc noclegowych tyle, ile jest i bardzo rzadko zdarza się, aczkolwiek bywają takie dni, gdzie baza noclegowa jest, że tak powiem, wzięta w całości.
4: Kopernik i piernik to nasz podstawowy produkt, ale też ciekawa rzecz, o której dyrektor wspominał podczas konferencji, czyli coś, co jest no niemierzalne, ale klimat i atmosfera miasta, której być może my, mieszkając tutaj, nie do końca doceniamy to, ale no, wystarczy wyjść latem na Starówkę, aby też poczuć to, prawda?
3: Tak. Jeśli mówimy o tych atrybutach czy skojarzeniach, bo to też od lat pytamy naszych turystów, z czym kojarzyć się to? I od lat ten odsetek osób, które mówią o tym, że właśnie z kopernikiem i z piernikami, jest właściwie niezmienny. Znaczy te dwie rzeczy jakby najsilniej kojarzą się z Toruniem. I ja zawsze mówię to bardzo dobrze, bo jest wiele miast, które z niczym się nie kojarzą. Albo szkodliwie kojarzą się z czymś, co tak naprawdę nie jest prawdą. Tutaj mam na myśli chociażby Śląsk, który kojarzy nam się z brudem, z hałdą, z pyłem węglowym. Tam jest znacznie więcej lasów tak naprawdę niż u nas. I oni już odchodzą przecież od ciężkiego przemysłu. To się staje centrum przemysłu spotkań, konferencji, elektronika i tak dalej, i tak dalej. Ale te obydwa skojarzenia są bardzo, bardzo pozytywne, bo zarówno piernik, jak i Mikołaj Kopernik dobrze się kojarzą, zwłaszcza na świecie, a zwłaszcza dla ludzi, którzy przyjeżdżają z daleka. Mikołaj Kopernik jest czymś, co dobrze się kojarzy, bo pamiętajmy, że to zawsze się śmieję, kiedy przyjeżdżają do nas Chińczycy i oni mówią, że w każdej chińskiej szkole na ścianie wiszą portrety wielkich ludzi, postaci z historii ludzkości i tam zawsze jest dwoje Polaków. Jest zawsze Mikołaj Kopernik i jest Maria Skłodowska. I to są właśnie takie ikony, jakby, które tak naprawdę to są dwie najbardziej, wydaje się, znane postaci, jeśli chodzi o Polskę, na świecie. Natomiast jeśli chodzi o atmosferę miasta, rzeczywiście dla nas, którzy mieszkają w Toruniu, to jest zupełnie coś, na co my nie zwracamy uwagi. Coś, co mnie ciągle zastanawia, śmieszy, może nie śmieszy, jakby jest czymś, co się, na czym się łapie, to jest to, że ludzie przychodzą do nas i mówią, że Wisła pachnie. My tego nie czujemy, bo to jest zupełnie normalne. Ale to należy też sobie zdać sprawę, że większość ludzi w Polsce nie mieszka nad dużą rzeką. Odra i Wisła, tak? Tak naprawdę. Wszystkie inne rzeki są takie jak Drwęca, mniej więcej. Ale druga rzecz, która niestety, i to trzeba przyznać ze smutkiem, w ciągu ostatnich, nie wiem, powiedzmy 10 lat toruńska Starówka, tak potocznie na to mówimy, na zespół staromiejski, bardzo mocno zmieniła swój charakter. To nie jest już miejsce, gdzie lokalsi mieszkają. To jest miejsce, które zamieniło się, jak większość centrów miast europejskich, w miejsca, gdzie turyści dominują nad mieszkańcami. I my też z takim obrazem się spotykamy. To są błędy, które czy czynniki, które zaistniały nie tylko w Toruniu. To nie jest tak, że my jesteśmy jakąś tam złym przykładem. Nie, to wiemy doskonale, jakie duże napięcia są w tak potężnych turystycznych miastach, jak nie wiem, Barcelona, Paryż, włoskie miasta, Berlin, gdzie presja właśnie turystów na dotychczas żyjących sobie spokojnie mieszkańców, lokalsów jest niezwykle silna. No takim najbardziej jaskrawym przykładem są Wyspy Kanaryjskie, gdzie codziennie ląduje ponad 80 samolotów i tam po prostu brakuje wody fizycznie, bo kiedyś tam mieszkało x mieszkańców, a dzisiaj jest x razy ileś.
1: Toruński kalejdoskop.
0: Toruński kalejdoskop.
1: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz.

0: Głośnik specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Oficjalnie od kilku tygodni sezon turystyczny w naszym mieście wystartował. Dziś wracamy do rozmowy z Szymonem Wiśniewskim, dyrektorem Ośrodka Informacji Turystycznej, o podsumowaniu tego, co działo się w tym ruchu turystycznym w naszym mieście w 2025 roku, ale też rozmawiamy o atrakcyjności naszego miasta.
2: Toruń jest wyjątkowy, bo to też często widzimy w kontaktach z ludźmi, którzy przyjeżdżają czy odwiedzają nas w informacji turystycznej. Doceniają to, że to nie jest Gdańsk, niestety, czy Warszawa, też niestety, czy Wrocław, niestety. Mówię niestety w sensie takim, że to są starówki odbudowane po wojnie i to widać i czuć, że tam jest wszystko pod linijkę, a u nas jeszcze są podwórka, które wyglądają jak wyglądają, ale są. Jeszcze leży bruk taki, który leżał dawno, dawno temu i to jest to, co powoduje, że ludzie to doceniają i to, co też takie smaczki staramy się sprzedać, że idź do Biedronki na Szerokiej i wejdź na pierwsze piętro w tej Biedronce i tak jak to profesor Nawrocki, specjalista od gotyckiej architektury, mówi, że to jest świetlica w trakcie tylnym, to się tak nazywa. I tam obok Coca-Coli i proszku do prania można zobaczyć średniowieczne malowidła naścienne, czyli to taka jedyna, zawsze mówimy, Biedronka na świecie. Ale takich miejsc jest więcej na Starym Rynku, przecież gdzie jest wejście do Pierogarni, tam również jest średniowiecze, tam jest Święty Jerzy, tam jest Pokłon Trzech Króli. To są takie dowody na to, że to nie jest... że to nie jest sztuczne, tylko to jest prawdziwe. I ludzie to doceniają i w tych dzisiejszych czasach chcą, nie wszyscy oczywiście, ale jest duża grupa, którzy decydują się na przyjazd do Torunia, a tym samym wydanie pieniędzy ciężko zarobionych, żeby właśnie takie smaczki znaleźć, żeby później móc powiedzieć, że ja niekoniecznie byłem na Bali, czy niekoniecznie byłem w Toskanii, ale byłem w Toruniu, czy w Polsce, bo to też jest taki silny trend. No, wydaje mi się, że jest grupa osób, która zupełnie świadomie wybiera podróżowanie po własnym kraju. To też, co jest bardzo istotne, to nie tylko w Toruniu, ale w całej Polsce i praktycznie w całej Europie. Ruch wewnętrzny decyduje o powodzeniu, czy też nie. To w Niemczech przecież też jest tak, że ich przemysł turystyczny stoi na Niemcach, którzy podróżują po swoim kraju. I Polacy również o tym decydują, że to, bo to jest dla nas najważniejszy gość, który do nas przyjeżdża. I to też, co podkreślamy już od dłuższego czasu na skutek zmian, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat. Mówię przede wszystkim o infrastrukturze transportowej. Powoduje, że Polska jako kraj stała się bardziej dostępna dla kogoś, kto mieszka w jakiejkolwiek części Polski. Dla przykładu, wróćmy do Katowic, autostrada 350 km bodajże jest na drogowskazie. Czyli jadąc zgodnie z przepisami i z kawą gdzieś po drodze, no 3 godziny, 4 godziny spokojnej jazdy bez jakiegoś tam szaleństwa. I ktoś przyjeżdża do Torunia w tym wypadku. Tak samo korzystanie z coraz bardziej dogodnych i szybkich pociągów, bo to też wiemy, jak pytamy turystów, czym do nas przyjechali. Większość oczywiście przyjeżdża samochodami, ale z roku na rok rośnie nam ilość osób, które przyjeżdżają transportem publicznym, no mówiąc wprost pociągiem, bo to jest relatywnie tanie, szybkie i wygodne, więc czemu z takiej formy nie skorzystać. No tu jedyne co jest też takim folklorem w Toruniu, no to za przeszłość tych pruskich czasów, kiedy nasz dworzec kolejowy no jest zupełnie jakby nie wiedzieć czemu tam, a nie tam, gdzie być powinien, czyli tam, gdzie w większości miast jest w centrum. Ale bardzo często ludzie świadomie wybierają później spacer przez most i jest ten efekt wow, bo to, co można zobaczyć idąc nawet przez most, no powoduje, że już ludzie są okej, jest fajnie, jest ładny, piękny widok, no nie? Więc to są takie elementy, te wszystkie razem powodują, że nie tylko Toruń, ale generalnie turystyka w Polsce jest dobrze rozwijającym się sektorem, bo to jest system naczyń połączonych. To jest niemożliwe, żeby na przykład w Toruniu było dobrze, a w całej Polsce było źle. I odwrotnie. To tak nie działa.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Bukartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
2: Skończyły się żarty.
1: Man i Bukartyk.
2: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
3: Tak siedzę drama, myśli dokądś biegną.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Maj to miesiąc, kiedy pielęgniarki i położne obchodzą swoje święto, dlatego już za chwilę moimi gośćmi w programie będą pielęgniarki i jedna z położnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Marta Walerowska, dzień dobry. Państwa i moimi gośćmi w dzisiejszym programie są pani Anna Szetniewska, koordynator do spraw pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, pani Magdalena Lewandowska, pielęgniarka koordynująca oddział kliniczny kardiologii intensywnej terapii kardiologicznej również tego szpitala, i pani Karolina Krajewska, położna koordynująca oddziałem położnictwa również w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Drogie panie, na stronie szpitala dzisiaj przeczytałam przy okazji życzeń z okazji waszego święta jest napisane: maj należy do pielęgniarek i położnych. No i to jest prawda, bo za nami już 5 maja, Międzynarodowy Dzień Położnej, a przed nami 12 maja, czyli Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. I na początek pytanie do pani koordynator: ile pracuje pielęgniarek i położnych w waszym szpitalu?
2: Obecnie w szpitalu zatrudniamy około 900 pielęgniarek i położnych. Mamy położnych około 150, a pozostałe to są pielęgniarki i pielęgniarze, ponieważ w naszym zespole mamy już dużą grupę mężczyzn, jeżeli chodzi o pielęgniarki.
1: Czy to jest trudny zawód? Jakie są największe wyzwania? Może któraś z pań odpowie.
3: Tak, jest to na pewno trudny zawód. Zawód wymaga przede wszystkim pogłębiania wiedzy medycznej, uzupełnienia różnych kwalifikacji w różnych dziedzinach pielęgniarstwa, bo tak jest rzeczywiście, że bardzo doceniamy się jako koleżanki wzajemnie w różnych swoich dziedzinach i konsultujemy, no, z racji tego, że chcemy naszą pracę wykonywać jak najlepiej, jak najwięcej pomóc pacjentowi. No, wymaga też takiego filtrowania też różnych problemów, bo jesteśmy, najczęściej towarzyszą nam takie cechy empatyczne, wrażliwości dużej, więc też, żeby to tak się nie mocno na nas nie obciążało, to więc musimy zachować taki dystans, żeby mimo wszystko też mieć, czerpać radość z życia.
1: Jest to niewątpliwie stresująca praca.
3: Tak, jest stresująca. Trzeba często zachować zimną krew i znaleźć się w najróżniejszych sytuacjach.
1: A jakimi cechami powinna wyróżniać się taka dobra, można powiedzieć, idealna, przykładowa pielęgniarka? Później zapytam o położną.
2: Pielęgniarka powinna przede wszystkim być cierpliwa. Powinna znaleźć czas dla pacjenta, powinna poświęcić mu jak najwięcej czasu i wszystkie czynności, które wykonuje, musi zrobić z przemyśleniem. W zawód pielęgniarki to chciałabym tylko jeszcze dopowiedzieć to, co mówiła koleżanka. Zmienia się, ponieważ w związku z tym, że medycyna nie stoi w miejscu, pielęgniarki muszą przez cały czas uzupełniać swoją wiedzę, pogłębiać tą wiedzę, uczyć się, więc czas, który poświęcamy na pracę, musi być też podzielony czasem, w którym musimy zgłębiać naszą wiedzę. Jeżeli chodzi o cechy pielęgniarki, to tak jak mówiłam, cierpliwość jest bardzo istotna, ale ciepło i taki stosunek do pacjenta pozytywny. Ktoś, kto nie lubi ludzi, ktoś, kto ma z tym problem, nie może być pielęgniarką.
1: Teraz pani Karolina Krajewska, która jest położną.
4: Jeśli chodzi o zawód położnej, na pewno takim najtrudniejszym aspektem jest ta odpowiedzialność za dwa życia. Położna opiekuje się i ciężarną, i płodem, ale także po porodzie noworodkiem. Na pewno jest to taki czas bardzo emocjonujący, cały ten czas związany z rodzicielstwem, z porodem, z połogiem. I na pewno tutaj nie może zabraknąć bardzo dużej empatii. Należy wytworzyć z pacjentką taką jakby więź i bez tego ta praca byłaby bardzo trudna.
1: Do rozmowy wracamy za kilkanaście minut.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Słuchajcie, Radia Gra, wracamy do naszej rozmowy. Z nami jest teraz pani Karolina Krajewska, położna koordynująca pod oddział położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Pani Karolino, jakie są najbardziej takie pozytywne momenty w tej pracy? Ma pani może jakieś miłe wspomnienia?
2: Osobiście bardzo cieszę się, że pracuję na takim oddziale radosnym, trzeba przyznać, w głównej mierze. I większość tych momentów to tak naprawdę początek nowej rodziny, radosne chwile dla nowej rodziny, rodzi się nowe dziecko, ale także właśnie powstaje rodzina, także te wszystkie elementy, mimo że często są trudne i nie wszystko od początku jest bardzo łatwe. To miło jest uczestniczyć w tym tak naprawdę narodzeniu.
3: Ja może powiem o tym. Pracowałam bardzo długo na sali operacyjnej jako pielęgniarka anestezjologiczna i każdy zabieg, który był wykonany u pacjenta, kiedy widzieliśmy, że to był taki zabieg, który przynosi ulgę pacjentowi i na pewno z tego tytułu pacjent będzie w doskonałej kondycji, przynosi zadowolenie. Wiele radości mieliśmy na oddziałach, kiedy pracowałam w oddziale, kiedy rodziny odbierały pacjentów zadowolonych, kiedy stan się pacjenta poprawiał, a czasami były to bardzo trudne sytuacje. Pracując na intensywnej terapii, zdarzały się przypadki. W pierwszym zderzeniu z pacjentem wydawałoby się, że prawie będzie to pacjent, który być może nie będzie chodził, który nigdy nie będzie na przykład wracał do swoich wcześniejszych obowiązków. Pamiętam dziewczynę, która wróciła do nas po pół roku, przyszła nas odwiedzić i myśmy jej po prostu nie poznali. Była w tak doskonałej kondycji, że nam było trudno w to uwierzyć, jak świetnie była później zrehabilitowana, ale ten początek zaczął się u nas.
1: Ja może tylko dopowiem, bo w radiu tego nie widać, tylko słychać. Pani Anna Szytniewska mówi teraz jakby z perspektywy koordynatora do spraw pielęgniarstwa. Pani już teraz nie pracuje na oddziale, tylko bardziej zajmuje się taką pracą administracyjną.
3: Tak, ja zajmuję się pracą administracyjną, jestem koordynatorem do spraw pielęgniarstwa. Zajmuję się też przyjmowaniem absolwentów do pracy, nowych pracowników i tutaj, korzystając z takiej możliwości, chciałabym serdecznie zaprosić osoby, które są zainteresowane, są absolwentami, ale albo są osobami, które chciałyby współpracować z naszym szpitalem, poznać ten szpital, pracować w charakterze pielęgniarki, ratownika położnej. 19 maja od godziny 10 otwieramy dzień otwarty dla absolwentów, tak się to nazywa. Natomiast chcemy się spotkać z absolwentami pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa, jak również z młodzieżą, która jest w ostatnich klasach szkół o profilu medycznym.
1: Mam teraz pytanie do pani pielęgniarki koordynującej oddział kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, pani Magdalena Lewandowska. Pani Magdo, czy ten zawód zmienił się na przestrzeni lat? Pani zawsze pracowała na kardiologii?
4: Tak, większość lat swojej pracy zawodowej, czyli 37 lat pracy, większość poświęciłam tutaj dziedzinie kardiologicznej. Kiedyś nie mieliśmy możliwości wyboru, czym żeśmy się pasjonowali, czy co dla nas było takie najbardziej w naszych zainteresowaniach. Tak przydzielone byłyśmy jakby tam, gdzie było wolne miejsce do pracy, ale rzeczywiście na tym oddziale można było wszystkie pasje połączyć, bo nie tylko jest to niezwykła radość do ratowania życia ludzkiego, bo to jest też coś, co nas jako pielęgniarki cieszy i daje nam ogromną satysfakcję, ale też mogliśmy nabyć tutaj wiele umiejętności. My jesteśmy członkami zespołu terapeutycznego, samodzielnie podejmujemy wiele trudnych decyzji i to też daje nam taką satysfakcję w tej pracy, a ta radość ratowania życia ludzkiego, no to chyba już jest ponad wszystko najważniejsza.
1: Wracamy po nieco dłuższej przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Wow, ale masz wypieki.
5: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
4: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
5: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
6: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiarni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Gra. Dzisiaj niedziela, 10 maja. Za moment wracamy do toruńskiego kalejdoskopu i do rozmowy z pielęgniarkami, a także z położną z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Słuchacie Radia Gra, wracamy do naszej rozmowy. Przypominamy, za nami Międzynarodowy Dzień Położnej, a przed nami Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. I z tej okazji dzisiaj gościmy z mikrofonem Radia Gra w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Pani Karolina Krajewska, położna koordynująca oddział położnictwa. Pani Karolino, od ilu lat w zawodzie?
3: W zawodzie pracuję od 12 lat.
2: A jak wygląda taki standardowy dzień pani pracy? Albo pracy położnej, bo pani też ma pewnie taką pracę bardziej administracyjną, ale no podejrzewam, że też taką czynną, więc pani łączy te dwie funkcje. Ale jak przychodzi położna na dyżur, jak to wygląda?
3: Tak naprawdę każdy dzień niesie ze sobą coś innego, ale jest wiele punktów, które są rutynowe. Zaczynamy dzień od raportów pielęgniarskich, żeby zapoznać się ze specyfiką pacjentów. Później w naszym oddziale mamy dwie wizyty. Jedna wizyta to wizyta położnicza do pacjentek po porodzie, a druga to wizyta pediatryczna. Neonatolodzy badają wtedy noworodki. Później w ciągu dnia przyjmujemy pacjentki po cięciach cesarskich, towarzyszymy w kangurowaniu, przyjmujemy pacjentki po porodach, sprawdzamy ich stan ogólny, położniczy. Bardzo dużo czasu poświęcamy na pomoc laktacyjną i tak naprawdę dzień i noc u nas za bardzo się nie różnią, bo nasz oddział jest na tyle specyficzny, że u nas w nocy się nie

0: śpi. Noworodek nie rozróżnia dnia i nocy. Musi jeść co 3 godziny albo i częściej, także no, oddział położnictwa tętni życiem przez całą dobę.
1: Generalnie praca pielęgniarki czy położnej to jest w różnych godzinach, bo to nie jest tylko w dzień, tylko w nocy, prawda? Jak się do tego przyzwyczaić?
2: System pracy zmianowej i no to rzeczywiście jest jedno z obciążeń zdrowotnych dla pracowników w ochronie zdrowia. No ale myślę, że też tutaj można się przyzwyczaić do wszystkiego. Czasami można mieć na przykład weekend w środku tygodnia. No także wszystko niesie też ze sobą plusy.
1: Często też się w święta pracuje pewnie.
2: No niestety, to jest tak. To jest, ale w święta się pracuje. No myślę, że też coś za coś niesie to za sobą, nawet dodatkowe uposażenie. Ale myślę, że już ci, którzy wybierają zawód w ochronie zdrowia, no to już muszą się liczyć z takim systemem zmianowym.
1: Ja tak sobie myślę, że to jest zawód bardzo niedoceniony społecznie.
3: Tak, to prawda. Przez wiele lat te zawody były bardzo niedocenione finansowo. Natomiast od pewnego czasu, od kilku lat ustabilizowała się siatka płac i w tej chwili osoby zatrudnione na umowę o pracę zarabiają godne pieniądze. Jeżeli mają dobre wykształcenie, specjalizacje, to są osoby z wysokimi kwalifikacjami i w tej chwili możemy powiedzieć, że zarobki w zawodzie pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego już są dobre.
1: Pani koordynator, mogłaby Pani wytłumaczyć? Najpierw osoba, która chce jakby się kształcić, musi iść na studia, a później są właśnie jakieś specjalizacje. Jak to wygląda?
3: Tak, to jest, system nauczania się zmienił, tak jak wcześniej mówiła już koleżanka o tym. W tej chwili pielęgniarki położne nie są już po liceum, czy wcześniej położne po studium pielęgniarskim. Mamy w tej chwili licencjaty pielęgniarstwa, które trwają 3 lata. Po licencjacie pielęgniarka położna otrzymuje prawo wykonywania zawodu i daje już to uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Ona może być przyjęta do pracy. W tym samym czasie może zaocznie kończyć tytuł magistra. I wówczas po 5 latach uzyskuje tytuł magistra. Pielęgniarka i położna może przystąpić do specjalizacji po 2 latach pracy. To podnosi również jej kwalifikacje. Staje się specjalistką w dziedzinie, wybranej dziedzinie pielęgniarstwa czy położnictwa i wówczas spełnia jak gdyby już najwyższe kryteria, jeżeli chodzi o wykształcenie pielęgniarskie. Oczywiście pielęgniarki mogą pójść wyżej, mogą przystąpić do doktoratu, mogą zajmować różne stanowiska na uczelniach. Zresztą nasze koleżanki z naszego szpitala pracują nie tylko w szpitalu, są również wykładowcami, są też liderkami, jeżeli chodzi o nauczanie i przygotowywanie personelu. Nasze pielęgniarki są też osobami, które odpowiadają za staże pielęgniarskie wtedy, kiedy mamy słuchaczy pielęgniarstwa czy położnictwa. Także łączymy zawód pielęgniarki i łączymy też niejednokrotnie zawód dydaktyki.
4: Toruński kalejdoskop.
5: Toruński kalejdoskop.
4: W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy z paniami pielęgniarkami i jedną z pań z położnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Pani koordynator do spraw pielęgniarstwa, może do pani takie pytanie. Czy brakuje w ogóle pielęgniarek i położnych? Może czy w waszym szpitalu, czy tak ogólnie na pewno pani ma taką wiedzę? Czy młode osoby, no bo to nie tylko kobiety, chociaż przeważnie decydują się na tę drogę zawodową?
2: Tak, nadal brakuje nam przez cały czas pielęgniarek i położnych. Przyjmujemy każdego roku dużą liczbę absolwentów, bo w ostatnich latach przyjęliśmy do szpitala około 200 osób, które były absolwentami i nadal mówimy o braku, natomiast w całej Polsce brakuje pielęgniarek i położnych w związku z tym, że przez pewien czas wygasły licea pielęgniarskie i wówczas nie było możliwości kształcenia pielęgniarek, było tylko kilka uniwersytetów, gdzie były wydziały pielęgniarstwa. W tej chwili sytuacja poprawiła się, bo powstało wiele szkół, które kształcą pielęgniarki i położne, natomiast braki kadrowe uzupełniamy, ale są nadal odczuwalne i myślę, że w tym roku po ukończeniu licencjatów będziemy przyjmować nowych absolwentów do naszego szpitala.
1: Jeżeli chodzi o wątek mężczyzn w tym zawodzie, jak to właśnie jest u was w szpitalu? No na pewno przewaga kobiet, ale czy panowie coraz chętniej się decydują na tą pracę?
2: Bardzo zmienił się ten zawód i w tej chwili od wielu lat mamy dużą grupę mężczyzn. Jest coraz większa liczba mężczyzn, pielęgniarzy, którzy chętnie podejmują ten zawód, a my ich chętnie przyjmujemy, dlatego że praca pielęgniarki to jest praca, która wymaga wielu cech, ale też wymaga siły i panowie są nam bardzo w tym przydatni, a poza tym zespoły męsko-żeńskie, jak obserwujemy, lepiej się dogadują, współpraca jest zdecydowanie lepsza i sprawdza nam się to przez cały czas.
1: Wróćmy jeszcze do takich dobrych, można powiedzieć idealnych cech pielęgniarki, jakie by pani wskazała?
2: Więc cechą, którą chciałabym przede wszystkim tutaj przedstawić, to jest umiejętność współpracy. Dyżury pielęgniarskie, zazwyczaj te, które są w szpitalach, na oddziałach, to są 12-godzinne i jest czas, kiedy spędzamy z sobą bardzo dużo czasu. Zespoły są ogromne, problemów jest bardzo dużo, więc umiejętność współpracy jest tutaj bardzo istotna, żeby praca była wykonana jak najlepiej.
1: Pielęgniarka to taka osoba, która bezpośrednio jest przy pacjencie. Lekarz oczywiście też, ale to chyba ta osoba na takiej pierwszej linii na oddziale, prawda?
3: Tak, mam wrażenie, że nawet, że czasami jesteśmy dla pacjentów najważniejsze. Takie wyjątkowe, bo pacjenci potrzebują naszej obecności, zainteresowania, uśmiechu, cierpliwości i pomocy w rozwiązaniu ich bezpośrednich problemów, a problemów, wiadomo, ludzkich jest bardzo dużo i zdrowotnych z tym związanych. Więc nie tylko oczekują takiego profesjonalizmu w naszych działaniach typowo medycznych, ale przede wszystkim takiej właśnie osoby, która czuwa nad ich bezpieczeństwem.
1: To na koniec naszej rozmowy chciałabym poprosić panie o życzenia z okazji waszego święta. Za nami Dzień Położnej, przed nami Dzień Pielęgniarki. Maj to w ogóle taki miesiąc dla was.
2: Ja życzyłabym wszystkim pielęgniarkom życia bez trosk, takich zawodowych, domowych i przede wszystkim chciałabym życzyć im dużo satysfakcji z pracy, bo to jest osiągalne wtedy, kiedy będziemy tą pracę lubić, kiedy jesteśmy z pacjentem i kiedy potrafimy z sobą współpracować.
3: Tak, ja też życzę takiego docenienia tej kluczowej roli, jaką pielęgniarka i pielęgniarze odgrywają w systemie ochrony zdrowia, żeby czuły się koleżanki dowartościowane i szczęśliwe z tego, co robią.
4: A ja życzę bardzo dużo wytrwałości, zwłaszcza w czasie tych ciężkich dyżurów i traktowanie ich mimo wszystko jako korzyść dla siebie, dla własnego doświadczenia. A życzę jak najwięcej oczywiście tych dyżurów przyjemnych i łatwych.
1: My się dołączamy do życzeń. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, dużo cierpliwości i siły. Pani Anna Szytniewska, pani Magdalena Lewandowska i pani Karolina Krajewska z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowit.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Uzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szykuj się na ale.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
2: Skończyły się żarty.
1: Mann i Buchartyk.
2: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
3: Tak siedzę drama, myśli dokądś biegną.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
9: Już za chwilę za sprawą rozmów Patryka Steca zrobi się sportowo. Na początek żużel, przed nami toruńska runda indywidualnych mistrzostw Polski, później zmienimy dyscyplinę, będziemy podsumowywali zakończony już sezon toruńskich siatkarzy.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: To jest Toruński Kalejdoskop. Gościem Radia Gra jest dzisiaj Karol Lejman, prezes klubu siatkarskiego Cuk Anioły Toruń. Jesteśmy po sezonie. To był chyba udany sezon dla klubu siatkarskiego z Toruń.
2: No zdecydowanie. To był na pewno trudny sezon, bo gdzieś tam cały czas byliśmy na takim wielkim rollercoasterze. Zaczęliśmy sezon od dwóch niespodziewanych, może przegranych, ale potem forma, którą chłopacy złapali, poziom, na który weszliśmy, była niesamowita. Tak się śmiejemy, że to była droga przez mękę, bo ilość problemów, kontuzji, urazów, która nam się przytrafiła, była naprawdę bardzo, bardzo duża i gdzieś tam w pewnych momentach zupełnie zmieniała optykę nam na ten sezon. Chociażby kontuzja Łukasza Kalinowskiego, który już na początku listopada wypadł i do końca sezonu nie był w stanie wrócić, bo zerwane ścięgna Achillesa, no pozwala mu dopiero teraz myśleć o kolejnym sezonie, żeby wrócić do pełnej dyspozycji. Dlatego wielkie szapoba i słowa uznania dla wszystkich chłopaków, bo daliśmy z siebie wszystko w tych kluczowych momentach, pokazaliśmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Chociażby Adam Surgut, który właśnie zastąpił Łukasza, no, wniósł wiele energii. No i transfery przede wszystkim, myślę, że trio, które tutaj kierowało tą siłą ofensywną tej drużyny, czyli Luis Paolinetti, Maciek Krysiak pod dyktandem Błażeja Podleśnego, także nasi środkowi, no, udowodnili, że jesteśmy w stanie robić rzeczy duże. Przystępowaliśmy do sezonu bez jakichś większych oczekiwań, takiej wielkiej presji, że coś musimy, i to wyszło dobrze, bo gdzieś tam przez te kolejne etapy przychodziliśmy naprawdę fajnie. No i finalnie wywalczenie tego medalu, który był dla nas dużym sukcesem, mimo tych wszystkich problemów, porażek, czy takich trudności, które mieliśmy chociażby w fazie play-off, nawet przegrywając z Bielskiem, potem ten pierwszy mecz z Kluczborkiem, to pozwoliło nam to na wyciśnięcie naprawdę maksa i pokazanie, że byliśmy w stanie zrobić taki kolejny krok w rozwoju klubu i patrzeć z dużym optymizmem w przyszłość.
1: Śmiem twierdzić, że gdyby nie dobra atmosfera w zespole i to nakręcanie się pozytywne między zdobytymi punktami, no to tego wyniku by nie było. Udało wam się stworzyć, wydaje mi się, że coś wyjątkowego.
2: Myślę, że tak. Jakby sam dobór zawodników też pod takim kątem charakterologicznym i to, jak oni stworzyli drużynę, jak się zlepili wewnętrznie po chociażby ubiegłym roku, który dla nas był dużo, bardzo trudny i też toczyliśmy rywalizację zupełnie inną o to, żeby utrzymać się w lidze, ale też jakby było dużo problemów wewnętrznych. Ta drużyna gdzieś tam nie do końca funkcjonowała tak, jak trzeba. Teraz spotkała się grupa osób, która tutaj naprawdę dogadała się od pierwszego momentu i przez cały czas się nakręcała. To, o czym powiedziałeś. Tyle pozytywnej energii, tyle siły, żeby w takich trudnych momentach się podnieść, wejść na wysoki poziom, no dało nam to naprawdę dużego powera i pokazało, że taka siła drużyny i ekipy jest tutaj kluczowa.
1: Zapewniliście już sobie pewną ciągłość, jeśli chodzi o ten zespół na przyszły sezon, przedłużenia kontraktów, Maciej Krysiak, Błażej Podleśny, trener Marcin Kryś.
2: No zdecydowanie, myślę, że to jest filozofia, którą chcemy funkcjonować. Tych zmian rok temu było dużo, no, wszyscy wiemy dlaczego. W tej chwili ta drużyna, która powstała, w dużej mierze zostanie utrzymana. Myślę,

0: to z też dużym sukcesem, chociaż nie było to łatwe, nie ma co ukrywać, że jakby będąc w trakcie świetnego sezonu, chłopacy byli zasypywani dobrymi ofertami z innych klubów, więc tutaj ta rywalizacja w gabinetach naszych nie była prosta, ale cieszymy się, że zarówno Maciek, Błażej, którzy stanowili o sile i nie tylko oni, bo te kolejne ważne ogniwa drużyny, o czym będziemy za chwilę pewnie informowali, również w Toruniu pozostają, więc daje nam to taką dużą energię i tą możliwość kontynuacji tego, co udało się rozpocząć. Wierzymy, że z taką samą energią, przy oczywiście pewnych wzmocnieniach, bo tu przede wszystkim walczymy o to, walczyliśmy, ten skład już jest praktycznie zbudowany, ale tylko i wyłącznie po to, żeby te możliwości rotacji, rozwiązań taktycznych trochę inaczej funkcjonowały w przyszłym roku, bo tu byliśmy ograniczeni do szóstki, która ciągnęła siłę przez większą część sezonu, także wierzę, że będziemy mocniejsi i ta drużyna przez to, że będziemy mieli więcej pola manewru i będziemy po prostu silniejsi, będziemy w stanie rywalizować o najwyższe cele.
1: Najwyższe cele, czyli walka o plus ligę.
0: No myślę, że walka to jest dobre słowo. Jakby nie przykleimy sobie na czoło żadnego hashtagu awans, nie będziemy mówili, że musimy, że tak. W tym roku mieliśmy już dużo oczywiście myśli, bo będąc w takiej formie, liderując przez długi moment w sezonu w tabeli, oczywiście, że trzeba było o tym myśleć, więc jakby zaczęliśmy się przygotowywać i myślę, że nie zaprzepaścimy tych przygotowań, bo plus liga jest naszym marzeniem i na pewno jest naszym celem. Pewnie jeszcze nie w takim jednorocznym planie, że to musi być przyszły rok, natomiast zdobywając brązowy medal, kończąc rundę zasadniczą na drugim miejscu, przez długi czas prowadząc w tabeli, no nie powiemy, że gramy o play-offy w przyszłym roku. Myślę, że ten, chyba Maciek Krysiak fajnie powiedział, że ten medal jest naprawdę dużym sukcesem. Za rok celem na pewno będzie finał i w finale zamknięcie oczu i atakowanie z każdej piłki tak, żeby skończyć. Zobaczymy, co będzie. Wierzę, że będziemy kontynuowali tę serię, żeby co roku ten kroczek do przodu zrobić. Może w tym zrobiliśmy dwa, bo to był naprawdę duży przeskok pod kątem wszystkiego, tak to dobrą sprawę. Za rok jeden to będzie finał, a dwa to będzie plus liga. Zobaczymy. Na pewno będziemy szli do przodu.
1: To jest toruński kalejdoskop. Wracamy już po przerwie.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To jest Toruński Kalejdoskop. Gościem Radia Gra jest dzisiaj Karol Lejman, współwłaściciel firmy One Sport, promotora indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Jesteśmy na konferencji prasowej przed wydarzeniem, co się będzie działo 16 maja w Toruniu.
3: Inauguracyjna runda indywidualnych mistrzostw Polski. Po raz drugi z rzędu spotykamy się tutaj w Toruniu, ale tym razem na torze drużynowego mistrza Polski, także gdzieś tam ta tradycja, że finał, tym razem jeden z finałów jest zachowany na torze drużynowego mistrza Polski, no wchodzi w życie po raz kolejny. No wierzymy, że przed nami udana inauguracja będzie. Wierzymy, że sportowo to będą zawody, które dostarczą dużo emocji. Myślę, że patrząc na formę poszczególnych zawodników, możemy być pewni dobrego ścigania. Bartek Zmarzi, który ani razu jeszcze mistrzem Polski za naszej kadencji nie został, bo dwa lata temu Maciej Janowski, rok temu Patryk Dudek ten tytuł mu wyrywali z rąk, ale też Patryk Dudek właśnie, Piotr Pawlicki, który jest w dobrej formie, Kacper Woronan, który świetnie zainaugurował sezon. Także wierzę, że ta rywalizacja w tym roku, która rozpocznie się w Toruniu, potem przeniesiemy się do Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego. No, będzie bardzo ciekawa i dostarczy kibicom wielu emocji, a do tego cały czas wiele różnych atrakcji, spotkania z zawodnikami, sesje autografowe, miasteczko kibice, które będzie żyło kilka godzin przed zawodami, także wierzę, że to będzie taki dzień, który tych sportowych i nie tylko emocji dostarczy bardzo dużo.
2: Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, że Bartek Zmarzlik jeszcze nie zdobył mistrzostwa, to jest atut tych zawodów.
3: No myślę, że tak. Nie wiem, gdzie jest problem w cudzysłowie. Bartek faktycznie w czasie naszej kadencji, to jest trzeci rok współpracy z Polskim Związkiem Motorowym, indywidualnym mistrzem Polski nie został, a w tym czasie był dwukrotnym mistrzem świata. To pokazuje, że może, nie wiem, może faktycznie w tym krajowym podwórku czasami bywa trudniej, że ta rywalizacja na przestrzeni trzech rund może dać więcej manewrów i pola manewru właściwie do jakichś niespodzianek, bo faktycznie, no dwa lata temu Maciej Janowski to w Lublinie ten tytuł wyrwał, nie będąc faworytem, rok temu Patryk Dudek, świetna forma. W tym roku Bartek, no wiadomo, znowu będzie faworytem, ale myślę, że patrząc na grono zawodników, którzy mają świetną formę, no daje to gwarancję ciekawych zawodów i udanego cyklu. Także myślę, że ta rywalizacja może cały czas napędzać i dawać dużo energii, co będzie tylko z korzyścią dla kibiców.
2: Nie okiem torunianina, okiem organizatora imprez żużlowych. Co jest takiego w Motoarenie w Toruniu, że tak chętnie tutaj organizatorzy przyjeżdżają ze swoimi eventami?
3: No sama magia obiektu. Jesteśmy na Motoarenie, meczce światowego żużla, nie ma co ukrywać. Jest to magnes, ale natomiast nie jest to też łatwe, bo znamy dobrze specyfikę, będąc i z Torunia, i będąc organizatorem, że jednak tutaj zainteresowanie rozgrywkami ligowymi zawsze jest na najwyższym poziomie. Grand Prix, które tutaj świetnie zwykle kończy i w tym roku znowu będzie kończyło cykl, jest taką wisienką na torcie tego żużlowego cyklu. Natomiast te pozostałe imprezy, to już jest jakby dużo pracy takiej organicznej, żeby zbudować tę frekwencję i zainteresowanie. Jesteśmy, mam nadzieję, na dobrym etapie i wierzę, że jakby zarówno na torze, jak i na trybunach, jakby to wydarzenie zakończy się dużym sukcesem.
2: Dzika karta Antek Kawczyński, co zadecydowało o tym, że to właśnie on ją otrzymał od was?
3: Myślę, że Antek zadecydował, jego dobra forma. Wiadomo, że tych wątków lokalnych, gdzieś tam dając dziką kartę się szuka. W stawce faktycznie jest tylko jeden zawodnik z Torunia w tej stałej stawce, Patryk Dudek, aktualny mistrz Polski. Faktycznie więcej zawodników nie ma, tak aby Bydgoszcz chociażby ma trzech reprezentantów, bo jest i Szymek Woźniak, Krzysiek Buczkowski i Wiktor Przyjemski. Także tutaj było oczywiste, że jakiś zawodnik z Torunia, patrząc na tą naszą, na skład drużyny i formę, to Antek wybijał się zdecydowanie. Myślę, że na tej, szczególnie na Motoarenie, jakby naprawdę jest zawodnikiem, który jest już dużym zagrożeniem dla największych nazwisk, co pokazał w ostatnich meczach, wygrywając bardzo istotne biegi z punktu widzenia drużyny, więc wierzę, że dostarczy tutaj toruńskim kibicom wielu emocji.
2: Jakie wydarzenia dookoła planujecie związane z tym cyklem, nie tylko w Toruniu?
3: No przede wszystkim staramy się zaistnieć teraz gdzieś mocno promocyjnie i pokazać z fajnej strony. Na pewno sesje autografowe, które będą wokół imprezy, duże miasteczko kibice z symulatorami żużlowymi, dmuchańcami dla dzieci i wieloma atrakcjami. Zależy na tym, żeby to było takie święto żużla, żeby nie skupiać się tylko na tym, żeby przyjść na stadion, usiąść na krzesełku, zobaczyć zawody, ale też przyjść trochę wcześniej, właśnie pobawić się całymi rodzinami i po prostu spędzić ten czas na takim dużym żużlowym święcie, więc wierzę, że tak będzie.
2: Gościem toruńskiego kalejdoskopu był Karol Lejman, współwłaściciel firmy One Sport, promotora indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wow, ale masz wypieki!
4: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
3: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki!
4: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.
9: To jest Radio.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Kalejdoskop w Radiu Gra. Naszym gościem jest pan Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Co jest takiego w Motoarenie, że aż tak przyciąga organizatorów imprez żużlowych?
2: Ja nie jestem związany z Toruniem, ale byłem tu wielokrotnie w Toruniu na zawodach. Kiedyś jeszcze jako przedstawiciel klubu Unia Leszno jeździłem tu wielokrotnie. Mam bardzo miłe wspomnienia z Motoareny. Byłem tutaj wielokrotnie na dużych zawodach międzynarodowych, czyli Grand Prix i Speedway of Nations. Na początku jako kierownik zawodów, tak, czyli ten Clerk of the Course, który razem z Philem Morrisem tam biega i szykuje wszystko. Teraz w ostatnich latach jako delegat Polskiego Związku Motorowego. W Toruniu jest tak naprawdę wszystko, co powinno być, począwszy od historii żużla. W Toruniu są tradycje żużlowe, jest piękny obiekt, są fajni ludzie w klubie, szefostwo klubu, z którymi mamy bardzo fajny kontakt, ludzie pracujący w klubie, pomocni, wiedzący, co mają robić, są też w klubie. Promotor, czyli One Sport, też jest stąd, co też gdzieś tam pewnie ma wpływ na podejmowanie tych decyzji. Są ludzie na trybunach. No a co najważniejsze chyba, no to jest Super Tor, który zawsze nam daje bardzo, bardzo dużo walki. Motoarena jest znana z tego, że zawsze tu się dzieje bardzo dużo, także wydaje mi się, że to są właśnie te czynniki, które wpływają na to, że my po raz kolejny do Torunia przyjechaliśmy i otwieramy cykl turniej indywidualne Mistrzostwa Polski 2026 właśnie w Toruniu.
1: Jak pan się zapatruje na ten rok, na tą stawkę, na dzikie karty?
2: No, Grand Prix w zeszłym roku też było ciekawe, no bo to tak naprawdę począwszy gdzieś tam od tych dolnych pozycji, które ważyły, kto zostaje w Grand Prix, a kto nie, a skończywszy no, na tym ostatnim biegu Bartka we finale z Bradym, tak naprawdę, który decydował o tytule Mistrza Świata, także tam emocje też były. A jeżeli chodzi o indywidualne Mistrzostwo Polski, to ostatnie sezony no właśnie mają to do siebie, że też no, ci zawodnicy idą łeb w łeb, to są tylko trzy finały. W Grand Prix jest trochę inaczej, bo tych turniejów jest więcej. Jeżeli komuś nie pójdzie jeden turniej, no jednak ma możliwości odrobienia trochę i nadrobienia tych punktów. Tutaj przy okazji Impu, kurczę, jak mamy trzy turnieje, no to nie pójdzie ci jeden turniej, to przy tak wyrównanej stawce no ciężko później się gdzieś goni te punkty, tak?
1: Jeszcze przerwę, że warto wspomnieć, że to jest inna punktacja, tak? No bo liczą się te punkciki tak, zdobywane na torze, a nie za miejsca zdobyte na
2: koniec. Za miejsca przyznane, oczywiście, że tak. No pamiętamy Maćka Janowskiego w zeszłym roku, ostatni finał w Lublinie, który no super wyskoczył, tak? I gdzieś tam te zawody potoczyły się po jego myśli. W zeszłym roku Patryk Dudek, tak? No i mamy Bartka Zmarzlika, absolutny numer jeden w Polsce, no który no, ma co robić tutaj w tym naszym lokalnym polskim czampionacie i gdzieś tam ta stawka i poziom tych zawodników no, jest bardzo wysoki, no co zresztą gwarantuje nam fajne emocje tutaj w Toruniu, nie?
1: Gościem Radia Gra był pan Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Bukartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
2: Skończyły się żarty.
1: Mam i Bukartyk.
2: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
3: Tak siedzę drama, myśli dokądś biegną.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie Radia Gra, a już za chwilę gościem Piotrka Olszowskiego będzie Wojciech Zaguła z agencji SOS Music, organizator festiwalu Kosmos Sztuki, który zbliża się wielkimi krokami. W tym roku zmiana terminu i festiwal nie odbędzie się w sierpniu, a już w połowie maja.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Kalejdoskop Radia Gra. W Radiu Gra na 88,8 FM. Jesteśmy również na portalu Gra FM. Piotr Kolszowski, kłaniam się nisko i witam bardzo serdecznie mojego i waszego gościa w studio. Jest z nami Wojciech Zaguła, SOS Music. I od razu mówię też, o czym będziemy mówić, o festiwalu Kosmos Sztuki, czyli organizator tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
1: Kosmos Sztuki. Teraz niektórzy rzeczywiście, którzy pamiętają z poprzednich lat kolejne edycje tego wydarzenia, zastanawiają się, co jest nie tak, bo przecież o Kosmosie Sztuki to mówiliśmy w lipcu, czasami, no, żeby było większe wyprzedzenie w połowie czerwca, bo zwykle Kosmos Sztuki odbywał się faktycznie w połowie wakacji na początku sierpnia. No więc mamy zmianę daty i to jest moje pierwsze pytanie otwarte.
2: Dostaliśmy wiele pytań i wiele głosów od ludzi, którzy mówili, że są troszkę wykluczeni z udziału w Kosmosie Sztuki, ponieważ to są wakacje. Studenci wyjechali, wszyscy planują urlopy i ludzie mówili nam, bardzo byśmy chcieli być na tych wydarzeniach, ale jeżeli to jest w czasie wakacji, no to większe szanse mają turyści, którzy akurat przyjeżdżają tu na parę dni w tym czasie w Toruniu, natomiast wielu mieszkańców Torunia i województwa nie ma na miejscu, więc stwierdziliśmy, że trzeba poszukać takiej daty, żeby umożliwić to jak największej liczbie ludzi. I tak, i znaleźliśmy takie miejsce w kalendarzu. Trochę wbiliśmy się po wszystkich imprezach majówkowych, a przed nawałem imprez, które są w czerwcu. I wydaje się, że ta połowa maja, czy początek drugiej połowy maja, no to będzie bardzo dobry czas na to, żeby zarówno mogli skorzystać z naszej imprezy już przyjeżdżający licznie w tym czasie do Torunia turyści, ale także studenci, ale także mieszkańcy Torunia. W tym roku poszerzyliśmy formułę jeszcze o jeden dzień. Mamy 4-dniowy festiwal. 4. edycja to 4 dni, 14 do 17 maja.
1: Dobrze, że wspomniałeś o tych studentach, bo to rzeczywiście warto zauważyć. Oni też będą mogli skorzystać, bo przecież piernikalia w Toruniu startują dopiero kilka dni później po festiwalu, po Kosmosie Sztuki. Ale o jedno chciałem zapytać, czy nie było, albo czy nie macie jakichś takich obaw, że festiwal na czymś może stracić w związku z tym przeniesieniem jednak na maj, być może nieco taką markotliwością pogody, że tutaj będzie trochę wymagająca, bo jednak ileś tych wydarzeń odbywało się pod tak zwaną chmurką.
2: No jak mamy przejść do meteorologii, to powiem szczerze, że przy tych zmianach klimatycznych, jakie są, i przy różnych kaprysach polskiego lata, to powiedziałbym, że maj może być bardziej stabilnym miesiącem niż na przykład lipiec czy sierpień. A wydarzeń pod chmurką oczywiście nie zrezygnowaliśmy, bo pamiętajmy, zobacz, rozmawiamy w kwietniu, w ten weekend ma być 30 stopni w niektórych miejscach w Polsce. Może się okazać, że w maju będzie piękna pogoda i będą temperatury 23, 24, 25.
1: I o tym rozmawiamy też, o wyjątkowych wydarzeniach, bo nie tylko termin się zmienia, ale też nowe lokalizacje. No i przede wszystkim tutaj już bardzo płynnie przechodzimy do zapowiedzi tych wydarzeń. Wyjątkowo, skoro 4 dni, to co podczas tych 4 dni wydarzy się ciekawego, na co warto zwrócić uwagę?
2: Zawsze podkreślamy, że to jest interdyscyplinarny festiwal. I w tym roku on jest, powiedziałbym, interdyscyplinarny do potęgi, ponieważ zahaczamy o nie tylko

0: o wiele dziedzin kultury i sztuki, ale także i o sprawy społeczne. Festiwal zaczynamy pierwszego dnia, zaczynamy konferencją popularno-naukową o transplantacji. Dlaczego? Dlatego, że tego samego dnia będzie wernisaż wystawy profesora Macieja Śmietańskiego. To jest jeden z najwybitniejszych polskich chirurgów, a jednocześnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod tytułem Knockout Pig. Jest to wystawa, która zadaje pytania o granice moralne i etyczne transplantologii, a mówimy o czymś bardzo niezwykłym, ponieważ trwają prace naukowe nad genetyczną modyfikacją świń, które to prace pozwolą być może w najbliższej przyszłości na to, żeby pozyskiwać narządy od świń i umieszczać je w organizmach ludzkich. A Knockout Pig to jest taka nazwa właśnie tego pozbawienia świni tego genotypu, który jest odpowiedzialny za to, że na razie te narządy od świń są odrzucane. Wystawa będzie bardzo mocna. Wizualnie będzie to niesamowite. Zapraszamy do Tumultu na Rynek Nowomiejski już 14 maja o godzinie 17.
1: A ja jeszcze za chwilę w drugiej części naszej rozmowy zapytam o autora wystawy Macieja Śmietańskiego, bo to jest jego powrót również na kosmos sztuki. Zapytam cię za chwilę, czy trzeba było go mocno namawiać. Ale o tym w drugiej części naszej rozmowy. Zostańcie blisko radia.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radiu Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Kalejdoskop Radia Gra i ciąg dalszy naszej rozmowy o nadchodzącym, zbliżającym się interdyscyplinarnym festiwalu inspirowanym kosmosem. Czwarta edycja Kosmosu Sztuki już w dniach 14-17 maja, a z nami jest Wojciech Zaguła z agencji SOS Music, organizator tego wydarzenia. Wspomnieliśmy już o pierwszym dniu, o konferencji, również o wyjątkowej wystawie w Tumulcie i o doktorze Macieju Śmietańskim, który pojawił się już na poprzedniej edycji. Łatwo było go namówić do tego, aby przybył również i współtworzył kolejną edycję?
2: Bardzo łatwo. To w zeszłym roku to był duet dwóch profesorów Akademii Sztuk Pięknych, Jacek Kornacki i Maciej Śmietański, prezentowali niezwykły performance pod tytułem Metamystic.
1: Mam ciarki teraz, jak o tym mówisz, jak przypominam sobie, co się w kościele na Starówce w Toruniu działo.
2: Byłem u nich kiedyś w galerii w Gdańsku i mówię: Maciej, a co to jest w tej sali? A mówi: to jest taki mój projekt, który nazywa się Knockout Peak. A ja mówię: To jest niezwykłe, to jest szokujące, ale to jest naprawdę świetne. On mówi: jak chcesz, to możemy to zrobić na Kosmosie Sztuki. Ja mówię: tak, zapraszam cię już dzisiaj. No i tak doszło do tego i gościmy Macieja Śmietańskiego, a kuratorem tej wystawy jest właśnie profesor Jacek Kornacki. Zjedzie się na ten wernisaż wielu profesorów z Akademii Sztuk Pięknych, nie tylko z Gdańska, ale również z Łodzi i z Warszawy.
1: No i wystarczy przypomnieć wszystkim Metamystic sprzed roku i to będzie najlepsze zaproszenie chyba i promocja tego kolejnego wydarzenia. Co dalej podczas Kosmosu Sztuki?
2: No jeszcze tego samego dnia, czyli pierwszego dnia, niezwykły koncert dwóch artystek z zagranicy. To będzie muzyka oceanu i pustyni. Dlaczego oceanu? Dlatego pustyni. Ponieważ jedna artystka jest z Wysp Zielonego Przylądka i prezentuje takie, powiedziałbym, oceaniczne reggae z pięknymi, słonecznymi, południowymi brzmieniami. Druga artystka, Razm Almasan, to jest dziewczyna z Jemenu, czyli pustynia. Z Jemenu, czyli z pustyni. To jest dziewczyna, która ma też korzenie polskie i ten koncert będzie w dwóch częściach. W pierwszej części zaprezentujemy muzykę pustyni, w drugiej części muzykę oceanu. Myślę, że to będzie niesamowity koncert i niesamowicie egzotyczny.
1: I tu warto nadmienić, to jest jedno z tych wydarzeń, bo nie wszystkie są biletowane, ale tutaj akurat...
2: To jest jedno z trzech wydarzeń, które są biletowane. Wszystkie pozostałe, a jest ich w sumie 11, są bezpłatne.
1: To, o czym do tej pory powiedzieliśmy, to pierwszy dzień, czyli 14 maja. Później przyjdzie czas na dzień numer 2. Co 15 maja?
2: Niezwykły teatr Wierszalin, znany miłośnikom teatru, przyjeżdża ze swoim najgłośniejszym spektaklem Turlaj Groszek, który był prezentowany w wielu krajach na świecie. A dlaczego ich zaprosiliśmy? Ponieważ oni w 2025 roku jeszcze raz jakby podeszli artystycznie do tego spektaklu i zrobili remake. I ten remake zaprezentują właśnie też na Jordankach w sali kameralnej. To będą dwa spektakle.
1: I później przyjdzie czas na wydarzenie, które wróci z przytupem i używam takiej nomenklatury nieprzypadkowo, no bo potańcówka, którą zorganizowaliście na Rynku Staromiejskim, to było wydarzenie, które nie tylko przyciągnęło tłumy ludzi, turystów, mieszkańców na środek toruńskiej Starówki, ale też później, i to mówię od siebie, próbowało być powielane przez różnych innych organizatorów różnych wydarzeń z różnymi sukcesami. Umówmy się tutaj, żeby zachować dyplomację. Ta potańcówka była absolutnie genialna. I to też nie będzie łatwe dla was, żeby utrzymać przynajmniej ten poziom.
2: Śmiem twierdzić, że pobijemy i poziom, i zainteresowanie, ponieważ przygotowaliśmy coś niezwykłego. Otóż nie tak dawno usłyszałem... No, parę miesięcy temu słyszałem o planach zarówno prezydenta, jak i uniwersytetu, aby w obecnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza w przyszłości tworzyć rodzaj hubu kulturalnego, żeby zmieniać to miejsce, ponieważ MZK będzie się stamtąd w przyszłości wyprowadzało, a są to piękne budynki, piękny plac. I ja powiedziałem: okej, no to ja muszę być pierwszy, to ja pokażę, że tam można robić fajne wydarzenia. I zaprosiliśmy zespół ze Słowenii, takich, powiedzmy, słoweńskich Beatlesów, którzy wyglądają jak Beatlesi, grają na starych instrumentach, nie wydziwiają, po prostu interpretują, wykonują te piosenki Beatlesów jeden do jeden. czyli zobaczymy i usłyszymy na scenie największe hity Beatlesów w zajezdni MZK, na placu w zajezdni MZK. Przed sceną ustawiamy oczywiście wielki parkiet do tańca, no i to będzie kapitalna, myślę, potańcówka, nie tylko dla mieszkańców bydgoskiego przedmieścia, ale myślę, że dla wszystkich mieszkańców Torunia. A jeszcze, żeby podkręcić trochę tę imprezę, to parę godzin wcześniej, o 13:00, wsadzamy ich do zabytkowego tramwaju i będą jeździć po mieście i wykonywać piosenki Beatlesów, jadąc tramwajem.
1: Ja myślę, że każdy będzie chciał mieć w ręku bilet do tego tramwaju, a co warto dodać, bilety na samą potańcówkę nie będą potrzebne, bo tutaj wstęp będzie wolny. A i to jeszcze nie będzie koniec drugiego dnia Kosmosu Sztuki tegorocznego. Co jeszcze się wydarzy i w nowym miejscu, w którym jeszcze Kosmos Sztuki nie był, prawda? O tym powiemy za chwilę w trzeciej części naszej rozmowy. Nie odchodźcie daleko.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra cały czas trwa. Witamy bardzo serdecznie i przypominam, rozmawiamy o nadchodzącym festiwalu Kosmos Sztuki. Tym razem w połowie maja, od 14 do 17 maja. Ze mną jest Wojciech Zaguła, SOS Music, organizator tego wydarzenia. Wspominaliśmy przed chwilą o potańcówce w zajezdni tramwajowej przy Sienkiewicza. Tak, drodzy Państwo, takie rzeczy 15 maja będą się działy. Ale 15 maja również Kosmos Sztuki zawita do miejsca, w którym jeszcze nie był.
3: Obserwujemy od jakiegoś czasu to, co dzieje się w Labie, przystani kulturalnej, i uważamy, że tam naprawdę bardzo fajna ekipa się usadowiła.
2: Pozdrawiamy Michała, Adriana i Radosława.
3: Tak, super goście. Spotkaliśmy się z nimi i porozumieliśmy się dosłownie w 10 minut. Powiedzieliśmy: słuchajcie, robimy Festiwal Kosmos Sztuki, czwartą edycję, macie świetne miejsce, chcielibyśmy do was zagościć z jednym albo z dwoma wydarzeniami. Udostępnijcie nam to miejsce, wesprzyjcie nas promocją, a my przyprowadzimy do was świetne rzeczy. Oni mówią: okej, robimy to. To było całe porozumienie, żadnych papierów, żadnych umów, żadnych porozumień. I gościmy tam nie tylko z jednym, ale z dwoma wydarzeniami, bo już 15 o 20 Jakub Jan Bryndal i Elaxo. To będzie koncert, który myślę, że przyciągnie bardzo wielu młodych ludzi, ponieważ Kuba jest znany nie tylko w Toruniu, no ale to są jego korzenie i on też się bardzo ucieszył, że będzie mógł zagrać w takim miejscu i w Toruniu. A następnego dnia, 16, będzie młody, ale nieprawdopodobnie ambitny zespół Immortal Onion. To będzie taka jazzowa naprawdę burza, ponieważ to są ludzie, nie dość że grają bardzo nowoczesny jazz, to jeszcze grają, robią eksperymenty jakby z realizacją dźwięku. To będzie dźwięk dookólny. Tam, to będzie naprawdę bardzo, bardzo czadowy koncert. Zarówno ten 15, czyli Bryndale, jak i 16, Immortal Onion, to są oczywiście wydarzenia bezpłatne.
2: To muszę cię o taką jedną techniczną rzecz zapytać. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś bardzo trudne pytanie, bo nie o to chodzi, żeby kłopot sprawiać, ale rozmawialiśmy z chłopakami o różnych ich w ostatnich latach, nie chcę tego nazwać problemach, ale związanych z hałasem emitowanym w Labie przy Stani Towarzyskiej, którego, jak się później okazało, po badaniach technicznych tak naprawdę dużego nie było. Czy tutaj jakieś konieczne były takie obostrzenia związane właśnie z emisją ilości tego dźwięku? No, czy należy obawiać się ogromnego hałasu wokół?
3: No nie, no my kończymy przed 22, więc w ogóle nie ma o czym mówić. Poza tym no są ogólnopolskie przepisy, które regulują to, z jakim natężeniem decybeli można robić imprezy, i ja się zawsze tego trzymam. To samo mogę powiedzieć o tych obawach, jakie były w czasie Sylwestra, że to się, nie wiem, ratusz się zawali, że po prostu...
2: Raczej stoi.
3: Tam, że trzeba opakowywać różne eksponaty i tak dalej. No słuchajcie, no po prostu przed sceną można było normalnie rozmawiać. No to nie jest, to są jakieś... No, jest pewna grupa ludzi, którzy zawsze muszą się czegoś przyczepić.
2: Następnie Kosmos Sztuki przeniesie się, mówimy cały czas o trzecim dniu, jesteśmy 16 maja, na plac przed Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki. I tutaj zupełnie znowu inny rodzaj wydarzenia. To też jest charakterystyczne właśnie dla
3: Kosmos. No tak, to jest też jakby postanowiliśmy dalej pójść w tę stronę jakby społeczną i zaangażowania takiego społecznego i myślę, że też takiej odpowiedzialności. Nawiązujemy do wydarzeń, które się kiedyś w historii odbywały w Toruniu i nazwaliśmy to krwawym toruńskim zlotem wampirów. I to będą dwa wydarzenia. Tylko to jest, powiedziałbym, że my zapraszamy wszystkich wampirów, ale jakby tak zupełnie odwracamy sytuację. Podziel się swoją krwią. Zaprosiliśmy krwiobus i będziemy namawiać ludzi do tego, aby oddawali krew. Wiemy dzisiaj szczególnie, nawet kilka dni temu słuchałem audycji w radiu, w której jeden z lekarzy mówił, że krew jest potrzebna bardzo, szczególnie w okresie wakacyjnym. Zwiększa się jakby to zapotrzebowanie na krew. Więc chcemy namówić ludzi, żeby też w formie takiej zabawy, ale żeby przyszli, oddali to, oddali krew, żeby się podzielili swoją krwią, czyli czymś, co jest najcenniejsze. A pomysł się zrodził stąd, że wieczorem w sali kameralnej w Jordankach będzie projekcja jednego z najsłynniejszych filmów grozy, Nosferatu, Symfonia Grozy z 2022 roku. ale oczywiście nie
2: może być normalnie.
3: Nie może być normalnie, więc zaproponowaliśmy Mazalowi i jego orkiestrze, aby wykonali, powiedziałbym, nową, specjalnie przygotowaną na tę okazję ścieżkę dźwiękową do tego filmu. I ten film będzie oprawiony muzyką, ale to nie będzie zwykła oprawa, tak jak dawniej się tapowało, że siadał pan przy pianinie i grał. Oni zrobili po prostu ścieżkę dźwiękową do tego filmu, która będzie zagrana i to będzie premiera w czasie tej projekcji. Więc zapraszamy nie tylko wampirów, ale i miłośników jazzu. A będziemy częstować jeszcze krwawymi drinkami przed projekcją.
2: To jeszcze tylko jedno dopytam, w związku z tym, że to brzmi absolutnie niesamowicie, jak będzie z wejściem na tę projekcję?
3: Absolutnie bezpłatne.
2: I to nam się bardzo podoba. A w kolejnej, czwartej części naszej rozmowy o ostatnim, czwartym dniu Festiwalu Kosmos Sztuki. Nie odchodźcie daleko, zostańcie blisko radia.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radio Gra. Radio Gra.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: To jest Radio Gra w Toruniu na 88,8 FM. To jest Kalejdoskop Radia Gra i nasza rozmowa, którą kontynuujemy, dotycząca zbliżającej się kolejnej czwartej edycji Festiwalu Kosmos Sztuki. Wojciech Zagła, SOS Music, jest z nami i opowiada o coraz to ciekawszych wydarzeniach i naprawdę jestem ciekaw, co z czwartym dniem, co nas czeka czwartego, ostatniego dnia Kosmosu Sztuki tym razem.
2: Dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie to będzie spotkanie autorskie z reżyserem polsko-francuskim. Mówię polsko-francuskim, bo takie są korzenie tego reżysera i działa jakby w dwóch krajach. To jest Edward Porębny. On stworzył film dokumentalny o jednym z najgłośniejszych i najciekawszych postaci kina niemego. Życie i śmierci w liczbie mnogiej Maxa Lindnera. Postać niezwykła, mówię oczywiście o tym aktorze, i Edward Porębny zrobił o nim bardzo ciekawy film i o jego losach, i o losach jakby jego kariery również po śmierci, bo tam były niesamowite rzeczy. Ja nie chcę tego do końca zdradzać, ale tam były próby ze strony bliskich jemu osób, aby zniszczyć cały dorobek, spalić wszystkie filmy, wszystkie kopie z nim. To się nie udało. O tym będzie opowiadał Ryszard Porębny i to będzie w Kombinacie Kultury o godzinie 17. A Kosmos Sztuki zakończymy niezwykle mocnym wydarzeniem. Mianowicie przyjeżdżają do nas wspaniałe dziewczyny z Gruzji, Trio Mandili. To są dziewczyny, które zrobiły światową karierę w sposób, powiedziałbym, najprostszy z możliwych. Wzięły takiego, to się stick chyba nazywa, na którą się komórkę tam...
1: Selfie kamery.
2: Kijek do selfie kamery i zaczęły sobie chodzić po różnych wioskach gruzińskich z jednym instrumencikiem, z taką małą gruzińską mandolinką i zaczęły śpiewać ludowe piosenki. I zaczęły wrzucać to do internetu. I nagle się okazało, oczywiście to był jakiś tam proces, że nagle te ich utwory mają po 200-300 tysięcy odsłon.
1: Zażarły słowo.
2: Zażarło, tak. I dziewczyny zaczęły jeździć na koncerty, nie tylko po Gruzji, ale i po całej Europie i po całym świecie. I nam się udało z nimi porozumieć, akurat tak się szczęśliwie złożyło, że miały wolny termin. No i zaprezentują się na żywo, to w ogóle piękne dziewczyny, występują w pięknych kostiumach, śpiewają naprawdę niesamowite rzeczy, również po polsku. Zapraszamy na ten koncert do Dworu Artusa.
1: No, Dwór Artusa niejedno widział, niejedno słyszał, a czuję, że to będzie kolejny koncert w ramach Kosmosu Sztuki. Nie pierwszy w Dworze Artusa przecież, który znowu zrobi wyjątkowy, niesamowity klimat. A my wszystkim, którzy się wybierają na Kosmos Sztuki, polecamy nie tylko kijek do selfie, ale też, żeby tą przednią kamerą kręcić, nagrywać i puszczać w sieć to, co się będzie działo, bo warto się tym dzielić. Niesamowicie, tytułem podsumowania pozwolę sobie, zapowiada się ten czwarty Kosmos Sztuki w Toruniu.
2: No, myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie. I bardzo fajne dni, różnorodne, oby nam dopisała pogoda.
1: Przypominam raz jeszcze, wybrałem sobie jedno wydarzenie o potańcówce w zajezdni tramwajowej 15 maja o 19, bo to naprawdę będzie coś wyjątkowego, a nie tylko to. Przypomnę, 4 dni i na pewno jeszcze od 14 maja będziemy wam codziennie przypominać na antenie Radia Gra o kolejnych wydarzeniach. Właśnie, a jest ich 11?
2: 11, tak.
1: W ramach Kosmosu Sztuki. Wojciech Zagła, SOS Music, organizator Kosmosu Sztuki, był naszym gościem. Dzięki serdeczne za
2: wizytę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu.

0: Zbliżamy się do 13:00, dobiega końca nasz program. Marta Malerowska w imieniu dziennikarzy Radia Gra dziękuję za uwagę. Dobrego dnia, do usłyszenia jutro.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu u siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Alex Warren na niedzielne popołudnie na Obierzemy w ciemno. Tu Radio Gra, tydzień pełen pogodowych zwrotów akcji za nami. W weekend było odrobinę cieplej, a od jutra już taka majowa norma, czyli będzie w sam raz. No ale takie w sam raz też ma swoje uroki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale tak naprawdę to wcale nie pogoda jest najważniejsza, bo najważniejsze jest dobre towarzystwo. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, do 18:00. Dzisiaj będziemy razem, tu Radio Gra. No i u nas od samego rana hity pełne energii.

0: Maria Magdalena i Sandra w Radiu Gra na brzuchu, na plecach, a może na boku. Macie swoją ulubioną pozycję, w której śpi wam się najwygodniej. Nie każda pozycja pasuje każdemu, w każdym razie tak twierdzą badacze od wysypiania się. Zaraz wam zresztą o tym wszystko opowiemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ech, to taki idealny kawałek na niedzielne popołudnie, to Redbox w Radiu Gra. Badacze od snu nie śpią i sprawdzili ostatnio, jak śpimy my. Okazuje się, że pozycja podczas spania ma jednak znaczenie. I teraz uwaga, na brzuchu jest niezdrowo i wtedy łatwiej chrapać. Na plecach podobno śni się więcej koszmarów, a na boku? A na boku jest najzdrowiej i lepiej ten bok działa na nasze trawienie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No dobrze, a jakie są w takim razie zalecenia? Uwaga, lekarze zalecają, żeby spać na lewym boku, jeżeli chcecie mieć serducho jak dzwon. No i wiadomo, nie obudzić się z odciśniętą klawiaturą na czole.

Nieprawda? A właśnie prawda. Podobno w gwiazdach jest zapisane, że maj ma jeszcze 3 szczęśliwe dni. Ten najbliższy jest już 13 maja. Tak, dokładnie słyszeliście. 13 maja, czyli w środę. Kolejne są 22 i 28 maja. To są dni, w których los ma nam pomagać, a szczęście będzie nam podobno sprzyjało. No, można nie wierzyć, ale z drugiej strony nie zaszkodzi spróbować.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: nowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Niedziela, niedzielny obiad, no i znowu to samo, co tu ugotować? Jeżeli brakuje wam pomysłu, no to może tradycyjny schabowy. No, nasz kotlet, słuchajcie, ma taki fame, że pojawił się nawet ostatnio w top 10 najlepszych kotletów świata. No może i stereotypowy, no ale kto by odmówił takiego chrupiącego schaboszczaka?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
3: Skończyły się żarty.
2: Man i Buchartyk.
3: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
4: Tak siedzę drama, myśli dokąd biegną.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Po reklamie.

Joe Cocker na talerzu w niedzielne popołudnie. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie. No dużo działo się w tym minionym tygodniu. Maturzyści ogarniali pisemne, ale to, co najtrudniejsze, na szczęście już za tymi wszystkimi naszymi

0: turzystami, no bo teraz tylko ustne, czyli trochę gadania, za chwilę juwenalia, a później rekordowo długie wakacje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Robbie Williams w Radiu Gra, a przed nami tydzień, który jest zmorą wszystkich działkowiczów, ogrodników i maniaków grządek, czyli zimni ogrodnicy, no i zimna Zośka przy okazji, oni wchodzą do gry, więc zrobi się naprawdę chłodniej, a skąd to się w ogóle z tymi ogrodnikami wzięło? No pewnie, że wiemy, no i pewnie, że powiemy.

0: Pitbull z nami w Radiu Gra, a teraz info dla wszystkich ogrodomaniaków, bo zaraz po weekendzie przez nasze grządki przetoczą się zimni ogrodnicy, a w czwartek do ekipy dołączy jeszcze zimna Zośka. A winni temu wszystkiemu są francuscy mnisi, którzy już w średniowieczu zauważyli, że co posadzą w maju, no to zaraz przychodzi lodowy atak i niszczy te grządki. No i po co to zauważyli? I tak to się ciągnie i ciągnie po dziś dzień. No bo faktycznie maj potrafi czasami dać po liściach, prawda?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale synoptycy zapowiadają, że po zimnej Zośce wjedzie nam cieplejsze powietrze, także spokojnie, luzujcie grabie.

0: No i tak fajnie Lutrysia McNeil w Radiu gra. Nasz bocian Krutek, tak, to ten najsłynniejszy bocian w kraju, wraz ze swoją partnerką będą mieli małe bocianki. W gnieździe pojawiło się aż 5 jaj, a to podobno więcej niż norma. No i wiadomo, jak to w życiu, troskliwi trzymają kciuki, żeby wystarczyło żab w okolicy, a złośliwi już liczą 5 jaj razy 800+.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
13: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
12: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
14: Super.
12: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Olivia Adams, no i tak gra niedziela. A niedzielne popołudnie to zaraz po poranku idealny moment, żeby w spokoju, niespiesznie, leniwie, a może w dresiku wypić filiżankę kawy. No, po pierwsze, wiadomo, mamy więcej czasu niż na tygodniu, a po drugie, wiadomo, mamy więcej czasu niż na tygodniu. Zresztą codziennie prawie 80% Polaków sięga po filiżankę kawy. A co po kawie? A po kawie może spacerek albo druga kawa?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Witajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Dzień za łzy, ja w pracy i tak sobie myślę, przypadek? Nie sądzę.

Black Eyed Peas. No i takie są właśnie hity pełne energii w Radiu Gra. A co teraz? Może popołudniowa drzemeczka? No czego nie? W końcu niedziela po obiedzie to jest ten moment, żeby przymknąć na chwilę oko. A teraz pytanie, ile to jest ta chwila? No i tu oczywiście wjeżdżają naukowcy, bo mają to wszystko przebadane.

0: Ace of Base w Radiu Gra. Marzy wam się czasem taka chwila na mały reset, czyli taka popołudniowa drzemka? No, nauka mówi, że to nie lenistwo, tylko szybka poprawa systemu, a naukowcy jednogłośnie przyznają, że taka chwila na drzemkę powinna trwać od 15 do 20 minut. No i to jest ten złoty środek, bo mózg segreguje informacje, a my łapiemy nową moc do działania. No to co?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wiosna to słońce, a słońce to truskawki. Na pewno każdy kojarzy ten zapach i smak. A że kilo truskawek teraz kosztuje około 30 zł, jest wyjście. Uwaga, badania pokazują, że zamiast jeść, wystarczy wąchać, bo sam zapach truskawek daje kopa endorfinom, poprawia nastrój, tak, że od razu chcemy tańczyć, śmiać się. No i co zrobić? Chcemy jeść więcej truskawek.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

nowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Ewa Farna w Radiu Gra. Muzycznie powrócimy do Was po 16. Po 16 powiemy też, co takiego mają w sobie Włosi, że są wiecznie uśmiechnięci, mają na wszystko czas, nie pędzą i potrafią jak nikt cieszyć się życiem. Jesteście ciekawi?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.

0: w Radiu Gra. Czy wyobrażacie sobie świat bez dźwięku kosiarek od samego rana? Nie? Spokojnie, jest rozwiązanie bardziej eko i nawet dla oka przyjemniejsze. Katowice już to mają. Ciekawi jesteście, co? A i tak wam powiemy. Nie odchodźcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. Słuchasz Radia Gra.

0: Boskie Enrique w Radiu Gra. Katowice mają nową ekipę do koszenia trawników. Zamiast hałaśliwych kosiarek na miasto ruszyły, uwaga, owce kameruńskie. Zero benzyny, zero hałasu, a w bonusie naturalny nawóz, no wiadomo, prosto ze źródła. Mieszkańcy są zadowoleni, dzieciaki podglądają owce przez okna, a trawniki robią się teraz mega eko. Może i my zamienimy brum brum na me.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Nie byłoby to takie głupie. No i pomysł na budżet obywatelski gotowy.

0: Rita Ora i hity pełne energii w Radiu Gra, a maj to w Polsce nie tylko sezon na grilla, ale też święto funduszy europejskich. Wiecie, że od wejścia do Unii zbudowaliśmy za europejską kasę ponad 4000 km autostrad i ekspresówek. To tak jakby na przykład przejechać z Terespola aż po Gibraltar, a po drodze jeszcze sobie wstąpić na kawkę do Lizbony. No to co? Dziękujemy Ci, Europo, że nasze GPS-y mają co liczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Muszę poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu Gra. Pierwszy tydzień matur oficjalnie mamy odhaczony. Maturzyści świętują, a my trzymamy kciuki, żeby ten sinus i kosinus kiedyś wam się w życiu naprawdę przydał. Sylwia Pawłowska, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
10: Skończyły się żarty.
9: Man i Buchartyk.
10: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
11: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.
12: Tomasz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
17: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

Tuba Day. Monumentalny dzwon Torunia, którego dźwięk rozbrzmiewa nad miastem od ponad 5 wieków. Tuba Day, czyli trąba Boża, to nie tylko największy dzwon w Toruniu, ale także jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Jego potężna sylwetka od wieków dominuje w krajobrazie toruńskiej starówki, a donośny dźwięk rozlega się podczas najważniejszych świąt i wydarzeń, niosąc ze sobą echo historii, tradycji i lokalnej dumy. Imponujące rozmiary i konstrukcja dzwon Tuba Day, zawieszony w wieży Bazyliki Katedralnej Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty, to prawdziwy kolos wśród polskich dzwonów. Jego wysokość wraz z koroną wynosi około 2 metrów, a średnica

Tuba Dei są przedmiotem licznych badań i debat historyków. Przez długi czas za datę powstania dzwonu uznawano rok 1500, co miało związek z rokiem jubileuszowym oraz prestiżową rywalizacją z krakowskim dzwonem Zygmunta, odlanym w roku 1520. Jednak najnowsze badania prowadzone przez Alicję i Marcina Sumowskich wskazują, że Tuba Dei została odlana 27 września 1522 roku, a zawieszona 8 października tego samego roku. Te ustalenia oparte są na dotychczas nieznanych, oryginalnych źródłach pisanych. Za wykonawcę dzwonu długo uważano Marcina Martenschmidta, jednak historyczne źródła przeczą tej wersji. Okazuje się, że autorem był mistrz Hans, określany jako Orgelmacher, co może wskazywać na jego związek z budową organów. Najprawdopodobniej był to Hans Hauk, który działał na terenie Prus w latach 1506-1522. Drewniana konstrukcja, na której zawieszono Tuba Dei, pochodzi z końca XVI wieku. Na jednym ze słupów widnieje napis 1608 rok, co pozwala zawęzić czas jej powstania. Wcześniej dzwon musiał być zawieszony w innym miejscu, a historia jego pierwotnej lokalizacji oraz losów konstrukcji jest nie do końca jasna. Burzliwe dzieje dzwonu Tuba Dei była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń w historii Torunia. Podczas potopu szwedzkiego w połowie XVII wieku jeden z dzwonów znajdujących się w wieży, być może dzieło Marcina Schmidta, został zrabowany przez Szwedów. Natomiast Trąba Boża przetrwała kolejne oblężenie w roku 1703. Wtedy Szwedzi, próbując ją wywieźć, uszkodzili sklepienie wieży. Dzwon ocalał dzięki okupowi w wysokości 12 tysięcy talarów, który uiściła toruńska Rada Miejska. Na początku XX wieku, aby przedłużyć żywotność dzwonu, przesunięto jego kielich o 90 stopni. Wcześniej serce dzwonu uruchamiano za pomocą lin, które wymagały siły od 12 do 18 mężczyzn, głównie tragarzy zbożowych lub bractwa mierniczych. Z czasem pojawiły się bardziej zaawansowane techniki, a obsługa dzwonu stała się bezpieczniejsza. Mimo to w okresie międzywojennym doszło do poważnego wypadku. Dzwon miał zmiażdżyć stopę jednemu z dzwonników. Znaczenie i funkcję Tuba Dei nie jest zwykłym dzwonem kościelnym. Od wieków pełni rolę strażnika miasta, mającego chronić Toruń i informować mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach. Jego dźwięk rozlega się podczas najważniejszych świąt kościelnych, w czasie rezurekcji podczas Wielkanocy, w Boże Ciało, w Wigilię Bożego Narodzenia, w święta patronów Kościoła, w Narodowe Święto Niepodległości, w Nowy Rok oraz przy okazji wyjątkowych wydarzeń historycznych. Tak było również 7 czerwca 1999 roku, kiedy w Toruniu gościł papież Jan Paweł II. Legendy i tradycje z Tuba Dei związanych jest wiele legend, które przez lata rozpalały wyobraźnię torunian. Według jednej z nich dzwon został wciągnięty na wieżę przy pomocy 7 lub 12 wołów po specjalnie zbudowanej pochylni o długości około 800 metrów prowadzącej nad murami miejskimi i dachami domów. Początek tej niecodziennej konstrukcji miał znajdować się na bydgoskim przedmieściu w pobliżu dzisiejszego hotelu Kosmos i przystanku Grzybek. Inna legenda głosi, że podczas odlewania dzwonu diabeł próbował przeszkodzić ludwisarzowi, podrzucając złocone kamienie w nadziei, że dostaną się do stopu i sprawią, iż dzwon będzie głuchy. Ta opowieść podkreśla wyjątkowy charakter Tuba Dei i jego symboliczne znaczenie w kulturze miasta. Dziś Tuba Dei pozostaje nie tylko ważnym zabytkiem Torunia, ale także żywą częścią miejskiej tradycji. Jego dźwięk wciąż rozbrzmiewa nad miastem, przypominając o bogatej historii, duchowych wartościach i wyjątkowej atmosferze starego miasta. Stanowi nieodłączny element krajobrazu Torunia i jest jednym z tych symboli, które łączą pokolenia mieszkańców. Każdy, kto odwiedza toruńską katedrę, ma okazję z bliska podziwiać monumentalność i kunszt wykonania Tuba Dei, a przy odrobinie szczęścia usłyszeć jego donośny głos, który od stuleci towarzyszy najważniejszym chwilom w życiu miasta.

0: Teatralna mapa Torunia. Od jezuickich spektakli po festiwalowe emocje, tradycje teatralne Torunia sięgają czasów, gdy miasto tętniło życiem handlowym i kulturalnym już od XVI wieku. Pierwsze wzmianki o działalności scenicznej w Grodzie Kopernika pojawiają się właśnie w tej epoce, a kolejne dziesięciolecia przyniosły rozwój teatrów szkolnych, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości artystycznej. W drugiej połowie XVII wieku prym wiodły przedstawienia organizowane przez Gimnazjum Akademickie oraz Kolegium Jezuickie. Chociaż początki Teatru Jezuickiego pozostają owiane tajemnicą, to pewne jest, że już w pierwszej połowie XVII wieku w Toruniu prezentowano spektakle o charakterze religijnym i antycznym. Szkolne sceny, takie tak jak ta działająca przy Kolegium, były miejscem, gdzie prezentowano sztuki z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także podczas karnawału. Tematyka spektakli oscylowała wokół wątków biblijnych oraz antycznych, a toruńska scena szkolna uchodziła za najbardziej prestiżową wśród podobnych scen Prus królewskich na przełomie XVII i XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku Toruń odwiedzały także wędrowne trupy teatralne. Jednym z ważniejszych wydarzeń była wizyta trupy Hochdeutsche Kompanie, która w roku 1684 wystawiła widowisko celebrujące zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Najważniejszą sceną Torunia jest bez wątpienia teatr imienia Wilhelma Chorzycy, mieszczący się w monumentalnym budynku z 1904 roku przy Placu Teatralnym. To właśnie ta secesyjna perła architektury stanowi najstarszy zachowany obiekt teatralny w mieście. Początkowo nosił nazwę Stadttheater Torn i miał być niemieckim bastionem kultury. Sytuacja zmieniła się radykalnie po powrocie Torunia do Polski. W listopadzie 1920 roku ruszył tu pierwszy polski teatr publiczny, Państwowy Teatr Narodowy. Inauguracyjnym przedstawieniem była Zemsta Aleksandra Fredry, a już w 1924 roku przy teatrze powstało studio teatralne dające szansę rozwoju kolejnym pokoleniom artystów. W czasie II wojny światowej budynek teatru został przebudowany przez Niemców. Po wojnie, w latach 40. dyrektorem obiektu został Wilhelm Chorzyca, którego imię teatr nosi od 1960 roku. Od 1991 roku to właśnie tu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, będący jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych w tej części Europy. Toruń to nie tylko teatr imienia Wilhelma Chorzycy. W czasie II wojny światowej przy ulicy Piernikarskiej 9 funkcjonował niemiecki teatr zamkowy. Po wojnie, od 1946 roku, w tym samym budynku działa Teatr Baj Pomorski, który aż do 1992 roku nosił nazwę Państwowy Teatr Lalki i Aktora Baj Pomorski. Założycielką tej cenionej instytucji była Irena Pikiel-Samorewiczowa. Co ciekawe, teatr powstał w październiku 1945 roku w Bydgoszczy, lecz już po 7 miesiącach przeniesiono go do Torunia. Gmach teatru był przebudowywany w latach 50. XX wieku oraz w 2006 roku, co pozwoliło na dostosowanie go do współczesnych potrzeb widzów i artystów. W styczniu 2014 roku na kulturalnej mapie Torunia pojawił się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedyna tego typu placówka w całym województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się on w spektaklach muzycznych, przyciągając miłośników musicalu i operetki z całego regionu. Toruńska scena teatralna jest niezwykle różnorodna. Działają tu także plastyczny teatr symbolu od 1991 roku, teatr Ważka, teatr impresaryjny Afisz oraz teatr Scena Młodych Studio P, funkcjonujący w ramach Młodzieżowego Domu Kultury. Przez prawie 70 lat, od 1950 do 2019 roku, publiczność mogła oglądać przedstawienia teatru Lalek, Zaczarowany Świat, a do około 2017 roku działał również Teatr Wiczy, który jednak stracił swoją siedzibę. Toruń to także miasto festiwali teatralnych. Co dwa lata odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, gromadzący artystów z całego świata. Alternatywne spotkania teatralne Klamra, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania oraz coroczne toruńskie spotkania teatrów jednego aktora to kolejne wydarzenia, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów spragnionych niezmienionych teatralnych emocji. Dzięki bogatej historii, różnorodności scen i liczbie festiwali, Toruń zasłużenie uchodzi za jedno z najważniejszych centrów teatralnych Polski. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każda wizyta w teatrze jest wyjątkowym przeżyciem dla widza w każdym wieku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra, hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Zespół Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, 100 lat tradycji i pasji. Zespół Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu to instytucja, która od ponad 100 lat stanowi serce kulturalne miasta i regionu. Szkoła działająca nieprzerwanie od 1921 roku jest nie tylko miejscem edukacji młodych muzyków, ale także przestrzenią, w której muzyczne tradycje spotykają się z nowoczesnością. Historia tej wyjątkowej placówki sięga pierwszych lat niepodległości Polski. 1 września 1921 roku Pomorskie Towarzystwo Muzyczne wspólnie z konfraternią artystów powołało do życia Konserwatorium Muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. Było to pierwsze tego typu konserwatorium na Pomorzu, które miało za zadanie kształcenie muzyków na najwyższym poziomie. W pierwszych miesiącach działalności placówka była podzielona na 2-letnią szkołę wstępną, 4-letnie liceum oraz kursy wirtuozowskie. Dodatkowo funkcjonowały oddziały dla organistów i dyrygentów. Oferta edukacyjna obejmowała naukę gry na fortepianie, organach, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, śpiew solowy i chóralny, solfeż, gimnastykę rytmiczną, teorię muzyki, rytuał kościelny, polską pieśń ludową oraz języki obce, łacinę, francuski i włoski. Pierwsza siedziba konserwatorium mieściła się w prywatnym mieszkaniu Adama Kuryło przy ulicy Mostowej 6. W roku szkolnym 1923-1924 szkoła przeniosła się na ulicę Chełmińską 16, gdzie miała do dyspozycji 8 pokoi i jedno większe pomieszczenie. We wrześniu 1933 roku konserwatorium przeniosło się na ulicę Strumykową 19, a w 1936 do dworu Artusa. Kadra nauczycielska składała się zarówno z toruńskich muzyków, jak i profesorów z Warszawy oraz Poznania. Już w czerwcu 1921 roku ustalono miesięczne opłaty za naukę, jednak uczniowie z niezamożnych rodzin mogli być z nich zwolnieni. W 1921 roku odbył się pierwszy publiczny koncert uczniów konserwatorium. Mimo trudności finansowych, które pojawiły się już w latach 1922-1923, szkoła przetrwała dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów, takich jak Marceli Popławski, Henryk Richter, Stanisław Łopatyński i Piotr Perkowski. W drugiej połowie lat 30. sytuacja finansowa uległa poprawie, co pozwoliło na zatrudnienie nowych nauczycieli i zwiększenie liczby uczniów. W 1936 roku konserwatorium rozpoczęło kształcenie nauczycieli śpiewu i muzyki dla szkół ogólnokształcących. Działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Po zakończeniu wojny w 1945 roku Irena Kurpisz-Stefanowa podjęła się trudnego zadania odbudowy szkoły muzycznej, która odtąd działała jako instytut muzyczny. Większość przedwojennych nauczycieli zginęła lub opuściła Toruń. Pozostali jedynie Felix Tomaszewski i Jerzy Stefan. Szkoła przeniosła się do budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 28, gdzie rozpoczęła się żmudna odbudowa. Brakowało instrumentów, pomieszczenia wymagały remontu, ale dzięki determinacji kadry i uczniów placówka wznowiła działalność. W marcu 1947 roku szkoła została podzielona na dwie części. Szkołę muzyczną niższego stopnia, której dyrektorem był Felix Tomaszewski, oraz Instytut Muzyczny średniego stopnia, kierowany przez Irenę Kurpisz-Stefanową. Rok później szkoła muzyczna została przekształcona w państwową niższą podstawową szkołę muzyczną, a Instytut Muzyczny w państwową średnią szkołę muzyczną imienia Karola Szymanowskiego. W 1949 roku utworzono Ośrodek Upowszechniania Muzyki, który działał na terenie szkoły i promował muzykę wśród mieszkańców Torunia. W latach 50. i 60. nastąpił czas stabilizacji. Szkoła wreszcie mogła skupić się na rozwoju edukacji muzycznej. W kolejnych dekadach placówka zyskała dodatkowe pomieszczenia i instrumenty, co umożliwiło przyjęcie większej liczby uczniów. W 1979 roku szkoły otrzymały do dyspozycji parter budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 30 i zostały połączone w jeden zespół pod kierownictwem Ireny Bagińskiej-Chorosiewicz. Rok 1990 przyniósł kolejną ważną zmianę. Powstał Zespół Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu. Szkoła otrzymała nową siedzibę przy ulicy Tymona Niesiołowskiego 20. We wrześniu 2000 roku działalność w ramach zespołu rozpoczęła ogólnokształcąca szkoła muzyczna drugiego stopnia, mieszcząca się przy ulicy Kosynierów Kościelnych
Kościuszkowskich 11. Zespół szkół muzycznych został doceniony przez władze miasta. 13 września 2001 roku placówka otrzymała medal za zasługi dla miasta Torunia. W 2006 roku szkoła przeniosła się do nowoczesnego budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 224 przez 226 na osiedlu Wrzosy. W maju 2010 roku oddano do użytku nowoczesną salę koncertową Zespołu Szkół Muzycznych, która powstała dzięki zaangażowaniu miasta Torunia. Sala połączona z głównym budynkiem łącznikiem wyposażona jest w scenę dla orkiestry i chóru oraz widownię na 300 osób. Dzięki temu wydarzenia artystyczne, koncerty i konkursy organizowane przez szkołę zyskały odpowiednią oprawę i mogły być jeszcze szerzej dostępne dla mieszkańców miasta. W 2016 roku szkoła została uhonorowana medalem honorowym prezydenta miasta Torunia Torunium, co potwierdziło jej znaczenie na mapie kulturalnej regionu. W 2021 roku Zespół Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu świętował swoje stulecie. To wyjątkowe wydarzenie stało się okazją do przypomnienia bogatej historii szkoły oraz do podkreślenia jej roli w muzycznym życiu Torunia.

0: reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
12: Skończyły się żarty.
11: Man i Buchartyk.
12: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
13: Tak siedzę drama, myśli dokąd biegną.
14: K2. To co dziś robimy?
15: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
14: K2.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które od lat wyznacza trendy na mapie polskiej kultury. Instytucja ta nie tylko gromadzi, dokumentuje i prezentuje dzieła polskich oraz zagranicznych twórców współczesnych, ale także aktywnie uczestniczy w dyskusji o tym, czym jest sztuka dzisiaj i jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym życiu. Od momentu swojego powstania Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu zdążyło stać się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie regionu kujawsko-pomorskiego, a także całej Polski. Początki centrum sięgają 2006 roku, kiedy to powołano je do życia w ramach ogólnopolskiego programu Znaki Czasu, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budowa charakterystycznego gmachu przy ulicy Wały generała Sikorskiego wystartowała 27 października 2006 roku, a zakończyła się w grudniu kolejnego roku. Oficjalne otwarcie dla publiczności odbyło się 14 czerwca 2008 roku, a pierwszym dyrektorem

kwadrat o bokach długości blisko 50 metrów. Szczególną uwagę zwraca przeszklona, kręta klatka schodowa w jednym z cylindrycznych modułów. Trzy kondygnacje budynku oferują około 4000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Parter to przestrzeń multifunkcjonalna. Mieści się tu kino, centrum, pokój z kuchnią, księgarnia sztuki oraz czytelnia imienia Semmeringów. Pierwsze i drugie piętro wypełniają sale ekspozycyjne o imponującej wysokości, sięgającej od 3,7 do 7,26 metra. Na trzecim piętrze swoje miejsce znalazły biura instytucji oraz taras widokowy, z którego rozciąga się panorama miasta. Od samego początku działalności Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stawia na różnorodność prezentowanych form i tematów. Pierwsze wystawy, takie jak się rzeczy mają, z pracami z wiedeńskiej kolekcji Fundacji Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, czy Kwiaty naszego życia poświęcona fenomenowi kolekcjonerstwa, przyciągnęły uwagę zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej publiczności. Wśród artystów prezentowanych na tych wystawach znaleźli się m.in. Julian Rosefeld, Alan Sekula, Los Carpinteros, a także polscy twórcy, tacy jak Oskar Dawicki czy Robert Kuśmirowski. Dla uczczenia otwarcia centrum zorganizowano również plenerowy koncert, podczas którego wystąpiły zespoły takie jak Three Moon Boys, Potty Umbrella, Calabres oraz Like Killer. To tylko początek długiej listy wydarzeń artystycznych, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny Torunia. W pierwszych dwóch latach działalności centrum koncentrowało się na zagadnieniu glokalności, czyli przenikania się zjawisk lokalnych i globalnych. W tym czasie odbyły się indywidualne wystawy takich artystów jak Krzysztof Zieliński, Edith Oderbolz, Angelika Markul, Susan Philips, Mariusz Waras, Andrzej Tobis, Mieczysław Wiśniewski, Zbigniew Rybczyński czy Tomek Rygalik. Oprócz tego zrealizowano wiele wystaw zbiorowych, w tym Lucim żyje, ci poszliśmy do Kroatan, tam nie patrz prosto w słońce, przeszłość jest obcym krajem, More is More, czy Melancholia sprzeciwu, prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii. Centrum regularnie prezentuje również prace ze swojej bogatej kolekcji, a także organizuje cykliczne festiwale, takie jak Pole Widzenia czy muzyczny festiwal Kokard. Dzięki temu instytucja pozostaje miejscem otwartym na nowe trendy i dynamicznie reagującym na zmieniające się potrzeby odbiorców. Za sukcesem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stoją nie tylko wybitni artyści, ale także zespół zarządzający instytucją. Od początku istnienia funkcję dyrektora pełnili kolejno Michał Korolko, Stefan Mucha, Paweł Łubowski, Krzysztof Białowicz, Wacław Kuczma, Krzysztof Stanisławski, a od 2024 roku Anna Kompanowska. Każdy z dyrektorów wnosił do instytucji własną wizję i energię, przyczyniając się do jej nieustannego rozwoju i umacniania pozycji na krajowej oraz międzynarodowej scenie artystycznej. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które nieustannie ewoluuje, odpowiadając na wyzwania współczesności dzięki nowoczesnej infrastrukturze, odważnemu programowi wystawienniczemu oraz zaangażowaniu w działania edukacyjne i społeczne. Instytucja ta stała się nie tylko galerią sztuki, ale także przestrzenią dialogu i inspiracji. To właśnie tu sztuka spotyka ludzi. Nie tylko tych, którzy ją tworzą, ale także tych, którzy chcą ją odkrywać i rozumieć na nowo. W 2026 roku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu pozostaje jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Polski, otwartym na przyszłość i gotowym na kolejne wyzwania.

Golub Dobrzyń, miasto z historią na dwóch brzegach Drwęcy. Golub Dobrzyń to niezwykłe miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, będące siedzibą powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz gminy wiejskiej Golub Dobrzyń. Jego wyjątkowość wynika nie tylko z malowniczego położenia nad rzeką Drwęcą, ale także z fascynującej historii, która przez wieki dzieliła i jednoczyła dwa miasta, Golub oraz Dobrzyń nad Drwęcą. Drwęca, rzeka, która dzieliła i łączyła, rzeka Drwęca od zawsze odgrywała kluczową rolę w dziejach tych miejscowości. Przez stulecia była nie tylko naturalną granicą, ale także symboliczną linią podziału pomiędzy różnymi państwami i regionami. W latach od 1231 do 1454 rzeka oddzielała Polskę od państwa zakonu krzyżackiego. Następnie od 1466 do 1772 roku stanowiła granicę pomiędzy województwem chełmińskim a ziemią dobrzyńską. W okresie od 1815 do 1918 roku Drwęca rozdzielała zabór pruski od rosyjskiego. Dwa miasta, jedna historia, formalne połączenie Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą nastąpiło 15 maja 1951 roku, choć de facto zjednoczenie obu miast miało miejsce już w 1941 roku. Przez wieki oba miasta rozwijały się niezależnie, mając własne tradycje, zabytki i społeczności. Prawobrzeżny Golub już w XIV wieku posiadał prawa miejskie, chociaż dokładna data ich nadania nie jest znana. Pierwszy dokument lokacyjny zaginął w średniowieczu. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Michał Küchmeister wznowił dokument lokacyjny w roku 1421. W 772 roku Golub znalazł się w zaborze pruskim, a następnie w latach od 1807 do 1815 był częścią księstwa warszawskiego. Po tym okresie ponownie wszedł w skład Królestwa Prus aż do odzyskania niepodległości w roku 1918. W 2011 roku Golub liczył 1887 mieszkańców, będąc niemal 6 razy mniejszy od Dobrzynia. Lewobrzeżny Dobrzyń nad Drwęcą uzyskał prawa miejskie w 1789 roku, utracił je w 1870 i odzyskał ponownie w 1919 roku. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń znalazł się w zaborze pruskim. W okresie od 1807 do 1815 roku należał do księstwa warszawskiego, a następnie do Królestwa Polskiego do 1832 roku, po czym przez blisko 100 lat był częścią Imperium Rosyjskiego. W 2011 roku Dobrzyń miał 10 722 mieszkańców. Na przestrzeni lat Golub Dobrzyń przechodził liczne zmiany administracyjne. W okresie od 1975 do 1998 roku miasto należało do województwa toruńskiego, a wcześniej od 1950 do 1975 roku do województwa bydgoskiego. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 2023 roku Golub Dobrzyń liczył 11 261 mieszkańców. Przez ostatnie dekady miastem zarządzało kilku burmistrzów. W latach od 1990 do 1995 roku funkcję tę pełnił Henryk Kowalski, będący pierwszym burmistrzem po okresie Polski Ludowej. Następnie w latach od 1995 do 1998 roku na stanowisku burmistrza była Janina Tuszyńska. W kolejnych latach od 1998 do 2002 roku urząd sprawował Bohdan Bartoszewski. Roman Tasarz był burmistrzem w latach od 2002 do 2014 roku, a następnie Mariusz Piątkowski w latach od 2014 do 2024 roku. Od 2024 roku funkcję burmistrza pełni Dominika Piotrowska. Golub Dobrzyń dziś Golub Dobrzyń to miasto, które łączy bogatą historię z nowoczesnością. Malownicze położenie nad Drwęcą, liczne zabytki oraz aktywna społeczność sprawiają, że jest to miejsce przyciągające zarówno turystów, jak i mieszkańców, którzy cenią sobie unikalny charakter miasta. Golub Dobrzyń to doskonały przykład tego, jak historia dwóch miast może z czasem stworzyć jedną silną i wyjątkową społeczność, która z dumą pielęgnuje swoje dziedzictwo i patrzy w przyszłość. Radio Gra.

0: reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Fontanna Flisaka w Toruniu. Niezwykła historia, która ożywia Stare Miasto. W samym sercu toruńskiej starówki, na rynku otoczonym przez zabytkowe kamienice i tętniącym życiem o każdej porze roku, stoi wyjątkowa fontanna, która od ponad 100 lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. To właśnie tutaj, pośród brukowanych uliczek i kawiarni, można spotkać Flisaka. Niepozorną, ale pełną wdzięku postać z brązu, która gra na skrzypcach otoczona przez 7 zapatrzonych w niego żab. Historia tego miejsca i samej fontanny sięga roku 1914, ale jej korzenie tkwią znacznie głębiej w barwnej toruńskiej legendzie. Figura Flisaka nie została umieszczona na rynku przypadkowo. To nie tylko ozdoba czy kolejny element miejskiej architektury, lecz przede wszystkim pomnik niezwykłego wydarzenia, które według miejscowego podania odmieniło losy miasta i jego mieszkańców. Całość stoi na solidnym betonowym cokole, a sama scena, jaką przedstawia fontanna, nie tylko przyciąga wzrok, ale i rozbudza wyobraźnię, przenosząc każdego obserwatora w czasy, gdy Toruń zmagał się z niecodziennym problemem. Legenda głosi, że dawno, dawno temu nad Toruniem zebrały się ciemne chmury. Miasto, które przez długi czas musiało walczyć z powodziami, w końcu odetchnęło z ulgą, gdy wody się uspokoiły. Niestety mieszkańcy nie nacieszyli się spokojem zbyt długo, bo na Toruń spadła nowa plaga, plaga żab. Nie były to zwyczajne, nieszkodliwe płazy, lecz prawdziwa armia oślizgłych, nieustępliwych stworzeń. Skakały po ulicach, wdzierały się do domów, zapełniały piwnice i nie dawały mieszkańcom chwili wytchnienia. Władze miasta były bezradne. Burmistrz, mimo licznych prób i wydanych edyktów, nie potrafił rozwiązać problemu, a żaby wydawały się odporne na wszelkie próby pozbycia się ich z miasta. Zdesperowani mieszkańcy domagali się skutecznych działań, więc burmistrz postanowił sięgnąć po ostateczne rozwiązanie. Wysłał orędzie na 4 strony świata, ogłaszając, że ten, kto uwolni Toruń od żab, otrzyma w nagrodę nie tylko pokaźną sumę pieniędzy, ale również rękę jego pięknej córki. Wieść o nagrodzie rozeszła się szeroko. Do Torunia zaczęli zjeżdżać śmiałkowie z najodleglejszych zakątków, licząc na sławę, bogactwo i szczęście u boku burmistrzówny. Próbowali różnych sposobów, od siły przez fortele aż po magiczne sztuczki, ale żadna metoda nie przynosiła rezultatu. Żabia plaga trwała, a mieszkańcy tracili nadzieję. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nic już nie pomoże, przed burmistrzem stanął młody, ubogi Flisak. Był to prosty chłopak, który na co dzień trudnił się żeglugą po Wiśle, a w wolnych chwilach grał na skrzypcach. Miał jednak w sercu podwójną motywację. Od dawna podkochiwał się w córce burmistrza i marzył o lepszym życiu. Choć burmistrz z początku patrzył na niego z niedowierzaniem, ostatecznie zgodził się dać mu szansę, bo każdy miał prawo spróbować swoich sił. Następnego dnia o świcie Flisak pojawił się na starym rynku, trzymając w dłoniach skrzypce. Dookoła niego rozbrzmiewało donośne rechotanie żab, które skutecznie zagłuszało wszelkie inne dźwięki. Młodzieniec rozpoczął grę, na początku cicho, niemal niesłyszalnie, a potem coraz odważniej, aż melodia wypełniła cały rynek. Nagle nastąpiła cisza. Żaby zahipnotyzowane dźwiękami skrzypiec przestały rechotać i zaczęły uważnie obserwować Flisaka. Wykorzystując ich skupienie, młody muzyk powoli ruszył w stronę Bramy Chełmińskiej, cały czas grając. Za nim, niczym zaczarowane, podążyły wszystkie żaby. 7 najodważniejszych usiadło wokół niego, reszta podążała dalej. Flisak prowadził je przez miasto aż na bagniste przedmieścia, gdzie zakończył swój występ. Od tego momentu żaby nigdy już nie wróciły do Torunia. Za swoje niezwykłe dokonanie Flisak otrzymał nagrodę, zarówno pieniądze, jak i rękę ukochanej córki burmistrza. A na pamiątkę tego wydarzenia wiele lat później wzniesiono jego pomnik, który najpierw stanął na terenie ratusza, a następnie został przeniesiony na stary rynek, gdzie znajduje się do dziś. Fontanna Flisaka to nie tylko piękny element miejskiej architektury, ale przede wszystkim symbol nadziei, odwagi i niezwykłej siły muzyki. Dla mieszkańców Torunia i odwiedzających miasto turystów jest ona przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć w nieoczywiste rozwiązania i nie bać się sięgać po marzenia. To także dowód na to, jak ważne są legendy i opowieści, które budują lokalną tożsamość i sprawiają, że miejsca takie jak toruński rynek nabierają wyjątkowego charakteru.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Działania wywiadowcze od zawsze pobudzają wyobraźnię. W poprzednich audycjach opowiadałem o tym, jak tajni agenci, działając w cieniu, potrafili przesądzać o losach bitew i całych kampanii. Dziś idziemy dalej tym tropem. Zabieram Państwa do średniowiecznego Torunia, miasta, które także miało swoje sekrety wywiadowcze, intrygi, a jedna z nich dotyczyła polskiego króla. Zapraszam na kolejną radiową podróż. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Wizerunek głowy państwa wiele mówi o nim samym. Dyplomaci doskonale zdają sobie sprawę z siły gestów, słów, a nawet stroju czy zachowania. Wszystko to może wzmocnić lub osłabić pozycję przy negocjacyjnym stole. Pożądana i zapewne starannie zaplanowana przez mistrza Krzyżackiego wizyta króla Władysława Jagiełły w Toruniu, do której doszło po zakończonych sukcesem negocjacjach z Krzyżakami w Raciążku w 1404 roku, nie zapowiadała skandalu. A jednak, podczas uroczystego przejazdu króla przez Toruń wydarzyło się coś bardzo nieoczekiwanego. Z jednego z domów kobieta wylała na głowę monarchy wiadro pomyj. Tak, dobrze Państwo słyszycie. Polski król na oczach setek mieszkańców, krzyżackich notabli, został oblany nieczystościami. Pamiętajmy, że średniowieczne ulice były pełne brudu. Nieczystości trafiały po prostu na bruk lub, jak w tym przypadku, na głowy przechodniów i nie byłoby w tym nic dziwnego. No, chyba że jest się królem. Ten incydent mógł zakończyć się tragicznie. Kobieta, która dopuściła się tego czynu, została natychmiast skazana na śmierć przez utopienie. Jednak Jagiełło postanowił inaczej rozegrać tę sytuację. Nie uniósł się dumą czy emocją.

0: gdy trudno przepuścić, aby w tak licznym orszaku, który kroczył z przodu i obok króla i wielkiego mistrza, nie na nikogo innego ta brudna smuga trafiła, ale właśnie przypadkiem na króla Władysława. Czy zatem był to nieszczęśliwy wypadek? A może kobieta była narzędziem w rękach intrygantów? Przecież udane rokowania w raciążku i jako taka normalizacja stosunków z zakonem nie musiała być przecież wszystkim na rękę. Chyba nie ma co snuć sensacji. Samo zdarzenie pokazuje, że choć mógł być to naprawdę wypadek, to jak wyrafinowaną bronią może być prowokacja, jak umiejętnie można ją obrócić w swój atut. W tej historii zwróćcie właśnie uwagę na zachowanie Jagiełły. Mądrość, którą pokazał w Toruniu, ujawni ponownie kilka lat później, w 1410 roku, na polach Grunwaldu. Gdy krzyżackie poselstwo z butą i pogardą ofiaruje mu dwa nagie miecze, próbując wytrącić z równowagi, Jagiełło odpowie spokojem, powściągliwością i wygra. No właśnie Grunwald. Ale czy bitwa pod Grunwaldem także była poprzedzana działaniami agentów? Czy wywiadowcy i spiskowcy związani z Toruniem mieli wpływ na jej przebieg? O tym opowiem Państwu już w kolejnej audycji. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Jan Broda, człowiek, o którym wiemy za mało. Odcinek pierwszy.
1: To jest Radio Gra.
0: Biznesmeni, wizjonerzy, inżynierowie, wynalazcy i budowniczowie. Osoby wykraczające planami i realizacjami daleko poza swoje czasy mieszkały i rozwijały Toruń. A gdyby tak te wszystkie cechy zamknąć w jednej osobie, tak, jest to możliwe. I o tym będzie ten odcinek. Poznajcie inżyniera Jana Brodę, człowieka, o którym wiemy za mało. Ja nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i zapraszam na wycieczkę szlakiem jego dokonań w Toruniu i nie tylko.
1: To jest Radio Gra.
0: Na początku postarajmy się namalować słowem i oczami wyobraźni panoramę Torunia z lat 20. i 30. XX wieku. Jesteśmy miastem, które wróciło do macierzy i wraz z Pomorzem zostało włączone w granice Polski po niemieckim zaborze. Jak ten czas mógł wpłynąć na rozwój Torunia? Znacząco to mało powiedziane. Ponad wiek absencji na mapach to nie tylko poważna luka geograficzna, ale także mentalna. Wyobraźcie sobie Państwo przynajmniej trzy pokolenia, czyli Was, Wasze dzieci i wnuki, mieszkańców, którzy uczą się języka niemieckiego, poznają tylko kulturę niemiecką, posiadają obywatelstwo tego kraju i wmawia się im, że są Niemcami. Słowo niepodległość z pewnością było długo wyczekiwane przez Torunian, ale za nim szła także ogromna odpowiedzialność. Chodziło o repolonizację, która musiała odbyć się w każdej warstwie życia społecznego. To była poważna praca domowa do odrobienia, żeby nie powiedzieć, że zadanie z gwiazdką. Zaraz, ale po co o tym mówić, skoro odcinek jest o niezwykłym człowieku? Właśnie dlatego, że aktywność inżyniera Jana Brody przypada na niezwykłe czasy. Odrodzenie polityczne i społeczne pociągnęło za sobą eksplozję kreatywności, przedsiębiorczości i kreacji nowej rzeczywistości pod ukochaną biało-czerwoną flagą. Patriotyzm obudził ducha zmiany i rozwoju, dał nową perspektywę. Co więcej, Toruń, który został wyznaczony na stolicę województwa pomorskiego, musiał w krótkim czasie przyjąć falę urzędników wojskowych, czyli nowych mieszkańców, którzy potrzebowali nowoczesnych miejsc pracy oraz infrastruktury godnej stolicy województwa. Rusza budownictwo, które napędza wszystkie gałęzie gospodarki. Powstają nowe budynki mieszkalne i administracyjne, które stylem wnoszą świeży powiew polskiej myśli architektonicznej i budowlanej. Modernizm. Jak samo słowo wskazuje, to styl architektoniczny, odchodzący od starego porządku, zapowiadający zmianę i uproszczenie dotychczasowych zasad. Aby łatwiej się odnaleźć, użyję współczesnej terminologii, ale sami spójrzcie na budynki Harmonijki, przychodni miejskiej, dzisiaj przy ulicy Uniwersyteckiej, gmachu Urzędu Marszałkowskiego lub przypomnijcie sobie stary dworzec PKS w Toruniu. To wybrane przykłady śmiałych realizacji, które służyły ówczesnemu społeczeństwu. Bloki wielokondygnacyjne, wyglądające jak okręty, mieszkania z mnóstwem światła i pięknymi przestrzeniami przy ulicy Mickiewicza, oszałamiające wille inspirowane transatlantykami czy pałacykami przy ulicach Słowackiego lub Fałata. To ówczesny styl i nowoczesność, reprezentująca obywatela polskiego 2.0, jeśli można tak powiedzieć, który wreszcie mógł cieszyć się dobrem współczesnego świata. Za rozwojem idzie biznes, powstają zakłady, ludzie odnajdują pracę, no i przestrzeń, żeby dać upust wyobraźni przedsiębiorczości. W tym momencie pojawia się Jan Broda, o którego filmie opowiem w kolejnym odcinku. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Jan Broda, odcinek drugi. Reklama dźwignią handlu.
1: To jest Radio Gra.
0: Wracamy na szlak dokonań inżyniera Jana Brody. Jesteśmy w międzywojennym Toruniu. Miasto będące stolicą województwa pomorskiego staje się gigantycznym placem budowy. Ściągają tu rzesze nowych mieszkańców i pracowników szukających szansy dla siebie i bliskich. Wśród nich pojawia się inżynier Jan Broda, który postanawia spełnić swoje marzenia i zaczyna od bydgoskiego przedmieścia. Zapraszam na wycieczkę szlakiem dokonań inżyniera Jana Brody, człowieka, o którym wiemy za mało. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: No właśnie, kim był Jan Broda? Wiemy o nim stosunkowo niewiele. Z dostępnych źródeł dowiadujemy się, że przybył do Torunia w 1919 roku i rozpoczął działalność ze wspólnikami. Przy ulicy Koszarowej 13 otwiera Toruńskie Biuro Inżynierskie i Budowlane. Już 22 grudnia 1921 roku pojawia się ogłoszenie reklamowe firmujące rozwiązania, o których za chwilę miała się dowiedzieć cała Polska. Posłuchajcie Państwo, jaki rozmach działania. Budowy domów i zakładów przemysłowych, żelazo-beton we wszelkich zastosowaniach, kanalizacje, odprowadzanie wód, miast i zakładów przemysłowych. Projektuje i wykonuje Toruńskie Biuro Inżynierskie i Budowlane Jan Broda. Dachy deskowe do dużych rozpiętości systemu inżyniera Jana Brody. Interes musiał chwycić, bo po 8 miesiącach dowiadujemy się z mediów, że Jan Broda otwiera toruńską fabrykę zamków. Już 3 lipca 1921 roku Jan Broda szukał, tu cytuję, dziewczyny do obsługi i posyłek. 3 dni później informuje o chęci natychmiastowego zatrudnienia ślusarza. Czasy się zmieniają, ale wymagania pracodawców niekoniecznie. No sami Państwo posłuchajcie, jak brzmi jedno z ogłoszeń o pracę. Poszukujemy natychmiast ślusarza. Możliwie takiego, który pracował przy budowie narzędzi ślusarskich i sztanc. Reflektuje się na siły, które się wykażą dobrem, świadectwami i dłuższą pracą w jednym miejscu. Toruńska fabryka zamków, Jan Broda, Toruń, ulica Koszarowa 13. Jan Broda nagłaśnia chęć skupu blachy i bednarki, czyli elementu niezbędnego do stworzenia odgremiacza budynku, co mogło oznaczać, że rozbudowuje fabrykę przy Koszarowej. Reklamuje też nowe produkty. Posłuchajcie Państwo ogłoszenia z 14 lipca 1921 roku. Nie trzeba korków. Można użyć zwykłe zamknięcie patentowe dla każdej butelki, dając punkt zaczepienia blaszanego kołnierza. Kołnierze dostarcza toruńska fabryka zamków Jan Broda, Koszarowa 13, w cenie 3000 marek za 1000 sztuk. Jeśli widzieliby Państwo tę gazetę, to zwrócili Państwo uwagę, że ktoś był naprawdę, że tak powiem, ogarnięty w marketingu, bo ogłoszenie jest w lewym narożniku, tam gdzie intuicyjnie rozpoczynamy czytać, napisane jest w chwytliwy sposób, jest hasło, jest produkt, jest cena i adres. Wszystko się zgadza, oprócz waluty. Zwrócili Państwo uwagę, że została podana przeze mnie w niemieckich markach? Tak, bo ogłoszenie z 1921 roku, a polski złoty wprowadzono do obiegu w 1924 roku. No i najważniejsze, jeśli ktoś nie wie, czym było zamknięcie patentowe butelek, to niech szybko wpisze w wyszukiwarce lub zapyta dojrzalszej wiekowo osoby. Ja już nie chciałbym robić reklam komukolwiek. Interes na pewno rozkwita, bo w 1922 roku od pierwszych ogłoszeń pojawia się zaskakująca informacja o otwarciu kolejnej firmy, tym razem Pomorskie Zakłady Wiertnicze Zdrój, w spółce z doktorem Janem Roszakiem, ówczesnym dyrektorem banku z Torunia w Wąbrzeźnie. Ale marketingowy zasięg Jana Brody nie ograniczał się tylko do regionu. Ofertę toruńskiego inżyniera można było znaleźć w prasie warszawskiej, specjalistycznej, jak także całkiem egzotycznej, chociażby w takich tytułach jak Strażnica Bałtycka, Żeglarz Polski lub w czasopiśmie Lotnik, których oferuje budowę elementów wyposażenia statków czy hangarów lotniczych. Jak się Państwo domyślacie, na efekty nie trzeba było długo czekać. Konsekwentnie publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne murarzy, dekarzy, praktykantów i buchalterów. Jan Broda jest niesamowicie aktywny na każdym polu. Wspiera miejskie inicjatywy, jak wystawę w seminarium miejskim. Dokłada się do zbiórki na samolot challenge'owy, czyli wyścigowy Pomorze. I jak łatwo się domyślić, przenika także do lokalnej społeczności i ówczesnych elit, co w rezultacie przekłada się na kolejne ciekawe realizacje. O tych opowiem w kolejnym odcinku, do którego już teraz serdecznie zapraszam. Opowiadał Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra.

0: Jan Broda, odcinek trzeci. Toruńskie sukcesy.
1: To jest Radio Gra.
0: Ten toruński biznesmen, budowniczy i wynalazca, gdyby żył w dzisiejszych czasach, z powodzeniem zostałby laureatem diamentów Forbesa, Gazeli Biznesu czy innego wyróżnienia. Jego rozmach działania był imponujący. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i w tym odcinku przybliżymy toruńskie realizacje inżyniera Jana Brody. Człowieka, o którym wiemy za mało.
1: To jest Radio Gra.
0: Jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, okres międzywojnia to dla Torunia koło zamachowe. Miasto staje się gigantycznym placem budowy, w którym jak grzyby po deszczu przebywają nowe budynki mieszkalne i przemysłowe. Potrzeba rąk do pracy, ale też do roboty koncepcyjnej i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. To tworzy idealną przestrzeń biznesową, w której rozkwitają przedsiębiorstwa Jana Brody. Tak, dobrze Państwo słyszycie, inżynier Jan Broda dzięki konsekwentnie prowadzonej aktywności marketingowej staje się właścicielem albo współwłaścicielem kilku firm, które mają swoją siedzibę m.in. przy ulicy Koszerowej, czyli dziś Broniewskiego, ale także w kilku polskich miastach. Pomijając już trochę chronologię realizacji, dodam tylko, że od czasu założenia firmy w Toruniu spod jego ręki do wybuchu II wojny światowej światło dzienne ujrzą takie realizacje jak dach toruńskiej fabryki makaronów mieszczącej się niegdyś przy ulicy Kościuszki, hala własna Jana Brody przy ulicy Koszarowej, czyli dziś Broniewskiego. Ludzie Jana Brody realizują w iście ekspresowym tempie perełkę modernizmu toruńskiego, czyli inspirowany okrętami budynek wielokondygnacyjny Westy, który do dziś mogą Państwo zobaczyć przy ulicy Mickiewicza 7. O tym dokonaniu rozpisywały się lokalne gazety, chwaląc wykonanie, ale przede wszystkim koncentrując się na zachowaniu wobec pracobiorców, jak ładnie określa pracowników dziennikarz. Wobec ludzi trzeba być w porządku i bez wątpienia inżynier Jan Broda musiał taki być. Posłuchajcie Państwo artykułu z gazety Dzień Pomorski. Zacytuję fragment. Po przymocowaniu wieńca zgromadzili się pracownicy na podwórzu, oczekując na zwykły przy tej okazji traktament. Jakież było ich zdziwienie, gdy nagle przedstawiciel banku Westy z Poznania i odpowiedzialny kierownik budowy pan inżynier Alfons Jaworski zaczął wywoływać każdego pracownika po nazwisku i w imieniu zarządu Westy wręczał premię pieniężną odpowiednią do czasu, który przepracował, dziękując zarazem uściskiem ręki i słowami za pracę. Radość i wdzięczność zabłysły w oczach 120 obdarowanych na widok tej niespodzianki. Oceniając ten wysoce społeczny akt, zacieśniający więzy sympatii i wzajemnego zrozumienia między pracodawcą i pracobiorcą, wysłano w porozumieniu z kierownictwem telegramy gratulacyjne do zarządu Westy. Po rozdaniu nagród kierownik firmy PEDAP, inżynier Jan Broda, podejmował pracowników poczęstunkiem z okazji wieńcowego. Wiwaty na cześć zarządu West

0: zasługuje straż, która w przeciągu 5 minut przybyła na miejsce i płomień ugasiła. Straty są minimalne. Wszyscy obecni przy ogniu zauważyli, że ogień dachu patentowanej konstrukcji inżyniera Jana Brody nie mógł się rozwinąć, skutkiem czego zagaszenie było bardzo łatwe. Dach bowiem posiada podwójne szalowanie, przez które przeciąg powietrza nie mógł się wytworzyć i płomień dusił się między owymi szalowaniami. Okazuje się ponownie, że taka konstrukcja z podwójnym deskowaniem bardzo skutecznie przeciwdziała rozszerzeniu się ognia. Dach podobnej konstrukcji zastosowano m.in. nad kinem Palas przy ulicy Mickiewicza 90 o rozpiętości 16 metrów. Takie same dachy stosuje się także w budynkach mieszkalnych, gdzie dają bardzo dobrą sposobność świetnego wykorzystania poddasza do celów mieszkalnych. Jak nas firma Jan Broda informuje, dachy te znajdują coraz większe zastosowanie w rolnictwie do budowy stodół i obór, a także w przemyśle do hal fabrycznych. Na tym jednak nie kończymy, bo inżynier Jan Broda ma na swoim koncie także bardzo spektakularny i niemal bohaterski epizod ratujący ratusz staromiejski przed zawaleniem. Był taki moment w historii naszego miasta, kiedy naruszono biegi cieków podziemnych, który to zagroził stabilności fundamentów ratusza. W celu ustalenia planu działania oraz diagnozy zebrała się specjalna komisja zwołana z ekspertów z zakresu budownictwa, konserwacji zabytków, ale był tam także Jan Broda. Tak ten moment reakcji inżyniera z Koszarowej odnotował w swoich wspomnieniach architekt miejski, który na zawsze zmienił oblicze Torunia, pan Ignacy Tłoczek. Niech tylko szanowna komisja się rozpełznie. Wyjawię panu swój pogląd na sprawę, rzekł, przysłuchując się na uboczu niemałemu konsylium, które w błyskawicznym tempie powołano w celu ratowania zabytku. Rozwiązanie inżyniera Jana Brody było genialne, szalone i niezwykle odważne w swoim wykonaniu. Chodziło o coś w rodzaju prac na żywym organizmie, czyli wymianie kluczowych i naruszonych filarów przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności fundamentów budowli. Nie wchodząc już w szczegóły budowlane, koniec końców cały zabieg udał się profesjonalnie do tego stopnia, że pracownicy kasy oszczędności położonej nad piwnicami ani przechodnie nie odnotowali, jak to napisał Tłoczek, że w podziemiach toczył się bój o zachowanie zabytku przed katastrofą. Jeszcze raz dobrze usłyszcie państwo. Ratuszowi staromiejskiemu w 1933 roku groziło zawalenie, przed którym uchronił go Jan Broda. Znajomość z Ignacym Tłoczkiem to również spektakularna przebudowa połączenia centrum Starego Miasta z bydgoskim przedmieściem. Współodpowiedzialnym za powiększenie przejścia przy tzw. łuku Cezara był również bohater dzisiejszej opowieści. Czy na tym koniec? Tak, koniec rozgrzewki, bo opuszczamy Toruń, żeby w kolejnym odcinku przedstawić ogólnopolskie dokonania inżyniera Jana Brody. Serdecznie zapraszam. Opowiadał Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia.
1: To jest Radio Gra.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Jan Broda, odcinek czwarty, Ekspansja.
1: To jest Radio Gra.
0: Wracamy do historii inżyniera Jana Broda. W poprzednich odcinkach poznaliście promil jego realizacji, które miały miejsce w Toruniu. Jednak o talencie i przedsiębiorczości geniusza z Koszarowej przekonali się także zleceniodawcy w innych częściach kraju. Posłuchajcie, gdzie jeszcze zostawił po sobie ślad. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i zapraszam na wycieczkę w eterze.
1: To jest Radio Gra.
0: Aktywność biznesowa Jana Brody jest wprost imponująca. Po szeregu udanych realizacji w Toruniu z powodzeniem zaczął podbijać region. Tu nie są tylko kwestie maszynowe, narzędziowe czy budowlane, bo jak wiecie Państwo, funkcjonowały także inne przedsiębiorstwa, których był współwłaścicielem lub był z nimi biznesowo związany. Pominę już kwestie chronologiczne i skupię się na realizacjach, których rozmach oszałamia. Zaczynamy. W Wąbrzeźnie wszedł w spółkę z Drój, o której wspominałem, zakłady wiertnicze. W Kowalewie posiadał tartak parowy. Jego firma wygrała przetarg na realizację pawilonu pomorskiego w ramach pierwszej pomorskiej wystawy rolnictwa i przemysłu w Grudziądzu. Jednocześnie z powodzeniem prowadzi realizację w stolicy. Dach systemu Brody zwieńcza chociażby halę dworcową przy ulicy Chmielnej. Firma budowlana Jan Broda będzie odpowiedzialna za budowę mostu 3 maja w Ciechanowie. Była to pierwsza tego typu śmiała realizacja na Mazowszu. Niemal bliźniaczą konstrukcję, choć dłuższą, miał most warszawski w Łowiczu, który wykonała firma Bobrowski Spółka. Ale tu uwaga, Jan Broda był wówczas jej wspólnikiem. Obie przeprawy były wizytówkami swoich miast i całego Mazowsza. Wyróżniały się niestandardową formą oraz rozwiązaniami technicznymi. Mówię w czasie przeszłym, bowiem z uwagi na wiek i zużycie obie przeprawy zostały już zastąpione nowymi. Jeśli jeszcze Państwu mało, to zapraszam do Kutna, gdzie wymieniany dziś w każdym przypadku inżynier Jan Broda buduje koszary przy ulicy Grunwaldzkiej. I tu ciekawostka, budynek istnieje do dziś. A ze sportowych realizacji firma naszego bohatera jest odpowiedzialna chociażby za wybudowanie trybun i zadaszenie stadionu z cyklodromem w Kaliszu. Jak wypowiadano się tam o Janie Brodzie? Posłuchajcie. Cytuję lokalną prasę. Nadszedł 1927 rok. Kolejny etap obejmował pojawienie się trybun na 100 miejsc siedzących. Zdecydowano się na ofertę Jana Brody z Toruniu. Zaproponował on trybuny kryte dachem bezwięzarowym, wykonane według własnego systemu. W pewnym momencie przedsiębiorca był najbardziej pożądaną personą w mieście. Oczekujemy inżyniera Brody. Wtorek, 17 rano, magistrat. Głosi zachowany telegram. Firma oddelegowuje swojego technika, Karola Stelmachowskiego, do prowadzenia budowy w Kaliszu oraz Bernarda Wiśniewskiego dla przyspieszenia prac, który w robotach ciesielskich posiada znakomitą wprawę. Odpowiada właściciel. Umowę z toruńską firmą Rada Miejska ostatecznie zaakceptowała 18 maja. Po 6 tygodniach całość miała być gotowa. Kalisz zaskoczył szybkością budowy i bardzo wolnym tempem rozliczenia. Jan Broda na wypłatę środków z tej realizacji czekał prawie 5 lat. W obszernym już portfolio czas na absolutny diament w koronie. Budowlanym Eldorado Jana Brody okazała się Gdynia. Budowa miasta i portu była miejscem, gdzie mógł spełnić się jako wykonawca i wynalazca. Odpowiadał za budowę kluczowych obiektów zapewniających życie portu, takich jak kapitanat czy urząd morski. Realizował budowę budynku Banku Polskiego przy ulicy 3 Maja. Jednak absolutną wizytówką tego miasta jest do dziś hala targowa, uznawana przez specjalistów budownictwa za dzieło wybitne w kontekście architektonicznym i konstrukcyjnym z nietypowymi rozwiązaniami dachu. Wybudowana w iście gdyńskim tempie, jak mawiali tutejsi, bo budowę rozpoczęto na początku 1937 roku, a w listopadzie tego samego roku cały kompleks był już gotowy do odbioru. Doprawdy piękny obiekt, do którego odwiedzin zachęcam Państwa. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że w przypadku Gdyni mówimy o bardzo prestiżowych realizacjach. Gmachy reprezentacyjne, które są wizytówkami miasta, ale także ówczesnej władzy oraz pomysłowości i ambicji realizatora. Niestety, tę udaną pastę zatrzymuje wybuch II wojny światowej. O tym, co działo się z firmą oraz inżynierem, opowiem w kolejnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Czas II wojny światowej zabrał nam kwiat inżynierów i naukowców. Zatrzymał rozwój naszego kraju i miał ugasić wielkie ambicje. W powojennej rzeczywistości prywatna przedsiębiorczość, kreatywność oraz indywidualizm również nie były mile widziane. Czy czas wojennego terroru i powojennego marazmu powstrzymał Jana Brodę? Posłuchajmy, jak inżynier z Koszerowej poradził sobie w tym trudnym czasie. Nazywam się Paweł Bukowski. Jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu i zapraszam na wycieczkę w eterze.
1: To jest Radio Gra.
0: Nie minęły dwie dekady, od kiedy Toruń cieszył się wolnością i powrotem pod biało-czerwoną flagę. Jak już Państwo słyszeliście, to czas koła zamachowego i dynamicznego rozwoju kraju oraz miasta. W tym wszystkim szarą eminencją jest Jan Broda oraz jego firmy. Ten złoty sen kończy się we wrześniu 1939 roku. Po zajęciu Torunia przez Niemców, inżynier z Koszerowej musi odnaleźć się szybko w nowej rzeczywistości. Choć źródła nie mówią zbyt wiele, to wiemy, że firma działała w okresie okupacji, są jednak wątpliwości, co działo się z samym inżynierem. Jego kolega i z pewnością znany wielu mieszkańcom, pan Ignacy Tłoczek, spotkał go w Koninie, gdy szukał pracy. Z kolei z innego źródła dowiadujemy się, że dzięki niemieckim korzeniom żony Charlotte, para została wpisana na listę narodowościową. Tyle jeśli chodzi o czas II wojny światowej. Nowa, powojenna rzeczywistość przywitała Jana Brodę zarządem państwowym nad zakładem. Jednak po procesie rehabilitacyjnym sąd orzekł przyznanie pełni praw obywatelskich. Status zakładu, choć nie podlegał nacjonalizacji, z uwagi na jego budowlane przeznaczenie, na pewno znajdował się pod czujnym okiem władzy. Kraj dźwigał się z wojennej zapaści. I w tym wszystkim znów Jan Broda pojawia się przy kluczowych realizacjach. A jedną z nich jest chociażby odbudowa 140-metrowego masztu radiowego na Podgórzu oraz realizacja kopuły dla teleskopu w nowo powstałym obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach, uznawanej przez wielu jako przykład doskonałej realizacji. Z tymi dwiema realizacjami mam jednak pewien problem, bo choć wymieniana jest firma Jan Broda, to jestem przekonany, że sam realizator nie mógł cieszyć się z ukończonych dzieł. Niestety, inżynier Jan Broda zginął tragicznie 16 marca 1947 roku na dworcu w Warszawie. Ustalenie przyczyn śmierci nastręcza sporo wątpliwości, ponieważ media warszawskie piszą o tym, iż wpadł pod pociąg, wysiadając z niego. Lokalna prasa pisze, iż do niego wsiadał, a wspomniany już Ignacy Tłoczek wspominał, że Jan Broda został pchnięty przez osoby czekające w tłumie. Jedno jest pewne. Na cmentarzu Świętego Jerzego na zawsze spoczął wybitny inżynier, biznesmen i wynalazca, jak wyrażali się o nim chociażby Ignacy Tłoczek. Nagrobek Jana Brody odnajdziecie Państwo w ewangelickiej części cmentarza, w niedalekiej odległości od ulicy Gałczyńskiego. Choć mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo trochę, to nadal pozostają pytania. Co stało się z jego żoną Charlottą? Dlaczego Jan Broda jest pochowany obok wspólniczki, z którą prowadzili firmę w Gdyni? Wiemy, co się stało z zakładem. W 1952 roku został znacjonalizowany, a produkcja skierowana na tory przemysłu chemicznego, których aktualnym spadkobiercą jest zakład Tofama przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. W Toruniu pamiątką po dziedzictwie Jana Brody są także hale zakładowe, co prawda przebudowane, ale wciąż widoczne przy ulicy Broniewskiego na wysokości hali Olimpijczyk, która nomen omen również znajduje się na terenie zakładu. Inżyniera Jana Brodę w 1996 roku upamiętniono również ulicą, która dziś łączy ulicę Mazowiecką i Poddębową Górą. Ale jest jeszcze coś. Na zakończenie warto podkreślić, że inżynier Jan Broda dostarczył bodaj najwięcej patentów, wynalazków spośród wszystkich przedwojennych Torunian. Na 44 przedwojenne patenty 24 zostały zgłoszone przez niego. Jego wynalazki otwierają i zamykają listę w latach 1919-1939, jeśli chodzi o Toruń. Absolutnie znakiem rozpoznawczym były dachy systemu Brody, na przykład dachy deskowe płaskoopasowe lub gęstożebrowy płaski strop żelbetonowy. Ich opisy pojawiały się niemal w każdym z odcinków audycji, podobnie jak gościły jako osobne patenty zgłaszane do urzędu. mówiąc nieco inżynieryjnie. Mam również nadzieję, że dzięki tej wycieczce wspólnie zbudowaliśmy obraz niesamowitej postaci na tle Polski i Torunia w arcyciekawym okresie, jakim była II Rzeczpospolita. Wierzę, że audycja dedykowana inżynierowi Janie Brodzie była dla Państwa źródłem informacji oraz ciekawostek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. We'll be right back.

0: energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.